0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Świętość przypominać może czasem sztafetę pokoleń, w której przekazywany jest ogień miłości do Boga. Takie przynajmniej można odnieść wrażenie, gdy poznamy bliżej dzieje Ingrid Elofsdotter, wspominanej dzisiaj jako Ingryda Szwedzka. Oficjalnie jedynie błogosławiona, bo na drodze do kanonizacji stanęła reformacja. To jednak działo się już 300 lat po jej śmierci. 2 września 1282 roku w Skanige, w założonym przez nią klasztorze dominikanek, pierwszym takim na ziemiach szwedzkich. A jak w ogóle do tego doszło, że królewska krewna zamknęła się za klasztorną furtą? I tutaj właśnie jest miejsce na ową przywołaną sztafetę pokoleń, które swoje życie dużo wcześniej przed naszą patronką oddały Bogu. Ingryda bowiem, po tym jak owdowiała, wyruszyła z pielgrzymką do Ziemi Świętej, do Rzymu, gdzie spotkała się z papieżem, i do Santiago de Compostela. A owocem tej wędrówki po miejscach naznaczonych świadectwem świętości innych był ogień rozniecony w jej własnym sercu, by samemu również wejść na tę drogę. No, może nie do końca samemu, bo pomocą był tutaj Petrus de Dacia, dominikanin, który zebranym wokół Ingrydy kobietom czytał i objaśniał Słowo Boże, co zaowocowało powstaniem wspólnoty. Co ciekawe, ów ogień świętości Ingryda Szwedzka po 30 latach od swojej śmierci niczym w sztafecie przekazała dalej. Komu? Swojej krewnej, Brygidzie Szwedzkiej, która znając historię Ingrydy i odwołując się do jej doświadczeń, dużo łatwiej mogła pójść jej śladem i po latach stać się świętą patronką Szwecji.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Dzień dobry, tu Radio Emaus, nadajemy z Poznania, punktualnie 6 na zegarze.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: 1 września minęła 34. rocznica śmierci Jarosława Ziętary. Ojcowie franciszkanie z Góry Przemysła zapraszają na niezwykły koncert. Nowe przepisy dla młodych kierowców. Pierwszego września minęła 34. rocznica śmierci Jarosława Ziętary. Poznański dziennikarz miał 24 lata, gdy został zamordowany. Według ustaleń prokuratury uprowadzono go z jego mieszkania przy ulicy Kolejowej. Potem przewieziono na teren holdingu Elektromis. Tam był torturowany, a następnie zabity. Powodem zbrodni miało być prowadzone przez Ziętarę śledztwo dotyczące szarej strefy gospodarczej. Przyjaciółka zmarłego dziennikarza Elżbieta Kopińska wyznaje, że po tylu latach wciąż odczuwa złość.
3: Zabrano facetowi 34 lata życia, w którym mogło wydarzyć tyle fantastycznych rzeczy i tak naprawdę nikt nie ponosi za to kary. Staram się pamiętać zawsze.
2: Pod koniec zeszłego roku sąd apelacyjny nakazał powtórne rozpatrzenie sprawy domniemanych sprawców porwania. Organizator wydarzenia Krzysztof M. Kaźmierczak zaznacza, że ma nadzieję na rozwiązanie tematu.
4: Padły również takie słowa, które tutaj można przeczytać na tablicy. Sędziowie, nie cytując tablicy, ale sami stwierdzili, że jest to oczywiste, że Jarosław Ziętara został zamordowany.

0: zupełnie też nieznany jezuita. Oprócz tego Janicz, jego dzieła sakralne. Więc tych historii każdego z tych kompozytorów jest całe mnóstwo, one są niezwykle ciekawe, ale chyba najważniejsze jest to, że oni wszyscy potrafili naprawdę świetnie pisać muzykę.
1: O jakości tej muzyki świadczy fakt, że wiele z utworów mylnie przypisywano innym kompozytorom.
0: Gdybym chciał wspomnieć o tym, jak bardzo dobre są to kompozycje właśnie samego Goldberga, to podam taki przykład, że jego sonata, którą wykonamy właśnie na tym koncercie, przez setki lat była uznawana za kompozycję Johanna Sebastiana Bacha właśnie. I dopiero dzisiaj już bezsprzecznie wiadomo, że tę sonatę napisał sam Goldberg, a nie Johann Sebastian Bach.
1: Koncert odbędzie się 15 września, początek o godzinie 19.30.
2: Informacje z Poznania.
1: W poznańskich parkach pojawią się nowe tabliczki z napisem Pokejtrze sprzątej. Mają one przypominać o obowiązku sprzątania po swoich pupilach, informuje Zarząd Zieleni Miejskiej, bo nadal w Poznaniu nie jest z tym za dobrze. To wspólna akcja Wydziału Gospodarki Komunalnej Poznania i Rat Osiedli. Grafiki natomiast powstały w ramach miejskiego programu Kejter też Poznaniak, który promuje odpowiedzialną opiekę nad psami i dbałość o wspólną przestrzeń.
2: Informacje z kraju.
1: Zerowa tolerancja dla alkoholu, obowiązkowe szkolenie po otrzymaniu 12 punktów karnych i utrata uprawnień po przekroczeniu limitu 20 punktów. W najbliższy czwartek, 3 września, wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przepisy tworzą okres próbny dla nowych kierowców. Będzie on trwał 2 lata. W tym czasie w przypadku przekroczenia przepisów lub przestępstw drogowych łatwiej będzie utracić prawo jazdy. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec powiedział, że dotyczy to wszystkich nowych kierowców, niezależnie od wieku.
3: Proszę przymiotnik młody brać tutaj w cudzysłów, dlatego że one dotyczą nowych kierowców, więc niekoniecznie mówimy tylko o kierowcach, którzy mają 18, 19 czy 20 lat, ale również o takich, którzy po raz pierwszy uprawnienia zdobędą w wieku lat 50 na przykład. Więc ten przepis mówi o tym, że przez okres 2 lat oni będą podlegać szczególnym ograniczeniom.
1: Celem nowych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby wypadków na drogach.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: I od razu powiem, że przed chwilą sprawdzałem temperaturę, jeśli chodzi o Poznań, i było 15 stopni. Teraz sprawdziłem, jest 14, więc czyżby temperatura spadała z każdą minutą, z każdą godziną? No zobaczymy, jak to będzie. Mam informację, że dzisiaj w ciągu dnia maksymalnie termometry w Poznaniu pokażą 22 stopnie. Ale póki co, tak jak powiedziałem, pokazują 14 stopni. Co więcej, temperatura odczuwalna to 13 stopni Celsjusza. Ciśnienie dość wysokie, 1018 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra. Czy wiatr wieje? Czy można puszczać dzisiaj latawce? No to jest dobre pytanie, bo porywisty wiatr sięga dzisiaj nawet 45 km na godzinę. Więc sznurek takiego latawca musi być solidny.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No i jak tam pani redaktor dzisiaj? Jak się stawało?
1: Ciężko się wstawało. Taki sznurek od latawca by mi się przydał, żeby tak mnie wyciągnąć z tego łóżka i postawić na nogi.
0: I żebyś tak poleciała. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, lecimy z wami dzisiaj, drodzy słuchacze Radia Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Czym jest spowiedź? Nagością. Jest to nagość duszy. Spowiedź jest obnażeniem się ze wszystkich fałszywych wymówek i pozorów i wszelkiego udawania. Jest ukazaniem nas takimi, jakimi naprawdę jesteśmy.

młodzi sportowcy. Żeby mieli gdzie trenować, żeby mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności, potrzebna jest im infrastruktura. Taka infrastruktura, która pozwala, aby mogli tam trenować, mogli tam poprawiać swoje wyniki w rozmaitych dyscyplinach. No i mowa o hali lekkoatletycznej. Spór wokół budowy hali lekkoatletycznej na poznańskim Golęcinie. No dość głośno już jest o tym w stolicy Wielkopolski. Jeśli chodzi na przykład o zmniejszenie skali wycinki drzew, bo pojawił się temat, że trzeba będzie wyciąć drzewa i to będzie około 200 drzew, które trzeba będzie usunąć z tamtego terenu, żeby taka hala mogła powstać. Czy tak faktycznie jest? Czy to musi być 200 drzew? Przekonamy się o tym. Jest też temat odkrycia rzeki Bogdanki, bo ta rzeka jest ukryta tam i ten ciek wodny i postulują o to odkrycie tego cieku mieszkańcy osiedla. No i też jeśli chodzi o ekologiczne rozwiązania, czyli ta infrastruktura sportowa, aby nie niszczyła tego zachodniego klina zieleni. O tym wszystkim pewnie dzisiaj porozmawiamy. O 8.30 gościem Lilii Łady będzie Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. No i ta rozmowa o 8.30 na naszej antenie. Na pewno ten temat hali będzie poruszony.

0: jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
1: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
2: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
3: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
4: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
0: Tej jesieni przyłącz się do nas.
1: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
0: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
0: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio.

Żeby podać Państwu na antenie jakąś informację, czy ona jest sprawdzona, to musimy sprawdzić kilka źródeł, żeby wiedzieć, mieć pewność, czy to nie jest jakiś fake news, czy to nie jest jakaś fikcja napisana przez kogoś. No i taką informację mam, która okazuje się być prawdą. Wczoraj wieczorem Wołodymyr Zełenski ogłosił kampanię o tym, że Ukraina chce zablokować niebo nad Rosją. Rosyjska przestrzeń powietrzna będzie de facto zamykana. Tak oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, pisze o tym Rzeczpospolita między innymi, ostrzegając linie lotnicze i pasażerów, że z powodu ukraińskich dronów niebo nad Rosją staje się, cytuję, całkowicie niebezpieczne. Na rosyjskim niebie skończyły się bezpieczne momenty, tak ocenił. Dziś chcemy ostrzec każdą linię lotniczą korzystającą z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, każdego ubezpieczyciela oraz wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk. Rosyjskie niebo staje się całkowicie niebezpieczne. To są słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jego wczorajsze wystąpienie myślę, że przejdzie do historii. No i teraz pytanie, jak zareaguje na to pasażer taki, który ma wsiadać do samolotu, który gdzieś swoją trasę ma nad terenem kontrolowanym przez ukraińskie drony, jeśli możemy tak powiedzieć. O tym między innymi pewnie będzie też w dzisiejszym przeglądzie prasy.

0: smogu.
1: To jest jedna z ważniejszych informacji w ciągu dnia, czyli czujnik smogu, żeby wiedzieć, czy tak na pełną piersią oddychać, czy może tak delikatnie tylko łykać powietrze. Jak to z tym jest dzisiaj, jeśli chodzi o 2 września i jakość powietrza w stolicy Wielkopolski, to muszę powiedzieć, że jest trochę gorzej niż wczoraj, ale jednak nie jest źle, bo jakość powietrza określona jest jako dobra. Nieco wyższe wskaźniki poziomów pyłu PM2,5 i PM10 niż wczoraj, ale jednak, proszę bardzo, pył PM2,5 w powietrzu, jego zawartość to 32%, dokładnie 7,94 mikrograma na metr sześcienny, a pył PM10 w powietrzu stanowi 17%, dokładnie 8,35 mikrograma na metr sześcienny. Więc nie ma się co martwić, można oddychać pełną piersią, jakość powietrza w stolicy Wielkopolski jest dobra. No i taka pewnie dzisiaj pozostanie już do końca dnia.

niezawodna ekipa męskiego grania Igo, Mrozu, Vito Bambino. To było męskie granie orkiestra. Moi drodzy, u nas na antenie dzisiaj pewnie jeszcze dużo polskiej muzyki też się pojawi, ale nie tylko polską muzykę dla was gramy. Poza tym nie tylko muzyka, bo także informacje, bo także interesujące audycje. Tego wszystkiego u nas na antenie nie zabraknie. Przypominam, że nowa ramówka obowiązuje już od początku tego tygodnia. No trzeba się z tym oswoić jakoś i myślę, że dla was to też jest taka nowość, ale mam nadzieję, że wszystko idzie z planem.

0: teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Tak, to prawda, spojrzałem na zegarek. W Poznaniu na zegarze już 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Wielkopolscy policjanci ostrzegają młodych kierowców. Środa Wielkopolska ma nowy peron. Nowe standardy żywienia w szkolnych stołówkach. Młodzi kierowcy muszą się przygotować na zmiany przepisów dotyczących ruchu drogowego. Od jutra wchodzą w życie nowe regulacje dla początkujących kierowców, które zakładają wprowadzenie okresu próbnego oraz mniejszą tolerancję dotyczącą punktów karnych, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
3: Nowe przepisy dotyczące młodych kierowców wchodzące w życie już na początku września w sposób, taki bym powiedział, rygorystyczny mają z jednej strony umożliwić kontrolę nad tymi młodymi kierowcami, ale z drugiej strony mają sprawić, żeby oni doskonalili swoje umiejętności i nie wpadali w kłopoty.
2: Policjanci będą weryfikować staż kierowców na podstawie daty wydania prawa jazdy. Od 3 września dwuletni okres próbny będzie obowiązywał wszystkich kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii B. W przypadku 17-latków okres ten będzie wydłużony do 3 lat.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Ponad 4 miliony złotych PKP PLK przeznaczy na budowę peronu numer 2 w Środzie Wielkopolskiej. Nowa platforma ma być wyższa, bardziej komfortowa i przystosowana do różnych potrzeb podróżujących, informuje Radosław Śledziński z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych.
4: Zmodernizowany peron będzie mieć dokładnie 55 cm wysokości oraz 250 m długości, a więc dokładnie tyle samo, ile sąsiednia wcześniej przebudowana platforma, która znajduje się przy budynku dworca. Dla oczekiwanego komfortu na tym zmodernizowanym peronie ułożymy antypoślizgową nawierzchnię z wypukłą fakturą. Będą także ścieżki naprowadzające, które są pomocne osobom niewidomym, niedowidzącym. Przygotujemy chroniące przed złymi warunkami atmosferycznymi wiaty. Będą ławki, zamontujemy nowe oświetlenie.
2: Prace będą prowadzone etapami i mają zakończyć się pod koniec roku.

0: zmiany, które od nowego roku szkolnego obowiązują w stołówkach szkolnych. Nowe standardy żywienia to inwestycja w zdrowie dzieci. Zależy nam na tym, żeby dieta dziecka była pełnowartościowa i zróżnicowana, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęska.
1: Dzieci dostaną dostęp do białka nie tylko zwierzęcego, ale białka roślinnego. Stąd mamy rośliny strączkowe. Raz w tygodniu będzie ryba, dwa razy w tygodniu będzie posiłek mięsny oraz jeden dzień, który jest jakby odpowiedzią też na potrzeby żywieniowe dzieci w powiązaniu z możliwościami szkoły, czyli dowolność posiłków. Bardzo duży nacisk kładziony na wodę jako najlepszy napój do picia.
0: Zdrowsza dieta dzieci dziś to mniejsze ryzyko otyłości i chorób cywilizacyjnych w przyszłości. Nowe przepisy ograniczają możliwość stosowania produktów o wysokiej zawartości cukru, soli i tłuszczu oraz żywności wysoko przetworzonej o niskiej wartości odżywczej.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
3: Pogoda. Że sparafrazuję jednego aktora teraz przy okazji prognozy pogody. Nie ciemność widzę, tylko błękit widzę. Chmury nam zniknęły za oknem, samo błękitne niebo zostało, no i jeszcze promienie słońca do tego dochodzą. I jakby tego było mało, to jeszcze dobra jakość powietrza. To wszystko z nami zostaje, dzisiaj będzie piękny dzień, chociaż chmury zaczną się pojawiać około godziny 10.30, no i potowarzyszą nam aż do godziny 19.20. Przed zachodem słońca może być troszeczkę pochmurno, ale zachód słońca powinien być też pięknym widowiskiem. Nie będzie to całkowicie pochmurne niebo dzisiaj. Jeśli chodzi o opady, nie mamy co się ich dzisiaj spodziewać. Ani śniegu, ani deszczu, ani niczego tam innego. I dobra jakość powietrza. I myślę, że to jest bardzo ważna informacja.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 5 minut po godzinie 7. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Więcej warzyw i owoców w szkołach. Dobrze czy źle?
1: No pewnie, że dobrze.
0: A jak uśmiechasz się i widzisz kły, to jest do roślin czy to jest do mięsa?
1: No ale to nie znaczy, że mięsa w ogóle nie będzie. Musi być harmonia, zrównoważone żywienie.
0: No i teraz powinna wejść Mela Koteluk z utworem Harmonia, ale nie, to będzie Pink z utworem Just Like Fire. No właśnie, dajmy ognia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Każdy chory doznawał uzdrowienia. Każdy, niezależnie od uciążliwości choroby. Jednak pierwszym krokiem było szukanie i przyjście do Jezusa. Czasem nasze myśli koncentrujemy na naszych chorobach, lękach, słabościach tak bardzo, że zapominamy o mocy Jezusa. Uzdrowienie może polegać nie tylko na odjęciu choroby, ale też na przemianie naszego myślenia, dodaniu sił, pokoju, pewności, że nie niosę swojego życia sam. Z czym chcę zwrócić się dziś do Jezusa, by położył na mnie ręce?

0: dobry dzień.
1: Już za 10 minut na naszej antenie audycja o bezpiecznym podróżowaniu i w związku z tym, że za 10 minut ta audycja, no to nie będzie czasu na przegląd prasy. A żeby go zrobić, to ja postaram się tak w takim telegraficznym skrócie w kilku wejściach antenowych powiedzieć wam co nieco o tym, o czym piszą dzisiaj dzienniki. Legalne prowokacje przynoszą efekt. Sypią się mandaty. O co chodzi? Krajowa Administracja Skarbowa coraz lepsze efekty ma, jeśli chodzi o takie prowokacje. Zakup czegoś i sprawdzenie, czy dostało się paragon za to zakupione coś. Mariusz Szulc i Agnieszka Pokojska piszą na ten temat dzisiaj, jak to co roku skarbówka przeprowadza około, uwaga, 60 tysięcy nabyć sprawdzających. 60 tysięcy, sporo. No i to właśnie dla weryfikacji tego, czy dostajemy paragon za taki zakup. Ale w dzienniku Gazecie Prawnej dzisiaj także o tym, że są wojny i jest pogoda. I to one dyktują ceny zbóż. Żywność może podrożeć z uwagi zarówno na wojnę, jak i z uwagi na zawirowania pogodowe. Ceny kukurydzy, ceny cukru, ceny ryżu, rzepaku, oleju palmowego, oleju sojowego, o tym wszystkim też dzisiaj przeczytacie w dzienniku Gazecie Prawnej. Analiza rynków gospodarki, to też tam jest.

0: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Audycja sponsorowana.
4: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji jest Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl.
5: Maciej Głodarz, witam serdecznie. Zapraszam na radiowy kurs jazdy na autostradzie. W studiu witam panią Renatę Rechlewską, Autostrada Eksploatacja. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry.
5: I Michał Pabich z Autostrady Wielkopolski. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry.
5: Dzisiaj będzie trochę takie z punktu widzenia kierowcy może nietypowo, bo będziemy rozmawiać też o bezpieczeństwie osób, które na autostradzie pracują, czyli tych wszystkich służb utrzymaniowych, służb technicznych. Jak to właśnie wygląda z perspektywy tych osób praca na autostradzie, gdzie obok mijają nas samochody, często rozpędzone do ponad 140 km na godzinę. Jak to wygląda?
6: Generalnie przy tego typu pracach na autostradzie samochody nie powinny jechać 140 km na godzinę, ponieważ my, wykonując pracę na autostradzie, wystawiamy oznakowanie tymczasowe i zazwyczaj zmniejszamy tą prędkość przy naszych pracownikach do 80-60 km na godzinę. Ważne jest, żeby kierowcy przede wszystkim zauważyli to oznakowanie i dostosowali się do tego oznakowania. I wtedy i oni, i my będą bezpieczni. Czyli obie strony, które jadą, a drugie, które pracują na autostradzie, zachowają to maksimum bezpieczeństwa.
5: No, praca na pewno do łatwych, przyjemnych, bezpiecznych nie należy.
6: Ta praca bezpieczna musi być, dlatego staramy się, żeby to bezpieczeństwo zachować. Nasi pracownicy oprócz samochodów utrzymaniowych mają też zawsze poduszki zderzeniowe. Tak, zabezpieczamy swoje prace, zabezpieczamy też pracę specjalnymi strzałami. W tej chwili zaczęliśmy stosować strzały nie tylko z żółtym światłem, ale też ze światłem takim jasno-niebieskim. Widzimy, że to światło jest zdecydowanie łatwiej przyswajane przez kierowców i szybciej reagują na tego typu oznakowanie. Oprócz tego w rejonie prac zazwyczaj wysyłamy też komunikaty przez CB Radio i tam informujemy kierowców o tym, że zbliżają się do terenu rejonu prac i że mają zachować maksimum bezpieczeństwa. Także ze swojej strony my staramy się jak najbardziej zabezpieczyć te prace i naszych pracowników. No z drugiej strony mamy kierowców, których zawsze prosimy o to, żeby do tego naszego zabezpieczenia się stosowali.
5: Właśnie, my mówimy o tym, jak to powinno wyglądać, a czy tu faktycznie kierowcy się stosują i zachowują tak, jak należy. Może za chwilę sobie jeszcze pewnie o tym poopowiadamy, jak krok po kroku kierowca powinien się zachować, kiedy zauważy taki znak, że gdzieś na trasie są prowadzone prace.
6: Większość kierowców się stosuje do tego oznakowania, ale nie ukrywam, że są też kierowcy, którzy zawsze uważają, że zdążą. Zdążą wyprzedzić jeszcze jedną, drugą, trzecią ciężarówkę jadącą przed nimi, zdążą w ostatnim momencie wjechać przed oznakowanie i przed strzałę. Badania robiliśmy na autostradzie 2-3 lata temu. Podczas badania satysfakcji kierowców pytaliśmy kierowców o to, czy widzą w ogóle nasze oznakowanie i czy reagują na nie. Więc ponad 85% badanych mówiła, że widzi, że prace są bardzo dobrze oznakowane, ale część mówiła, że oni wiedzą, że zawsze jeszcze zdążą przed tą strzałą gdzieś tam się wcisnąć. I tu jest największy problem, żebyśmy jednak nie patrzyli na to, że zdążymy, bo wystarczy, że ktoś zahamuje i już nie zdążymy, albo nie zahamuje i nas nie wpuści. I możemy w oznakowanie wjechać, o czym świadczą statystyki. W tym roku Mamy lipiec. No to gdzieś około 8-10 poduszek zderzeniowych, których używamy na autostradzie wielkopolskiej, uległo zniszczeniu. Kierowcy wjeżdżali w te poduszki zderzeniowe. One po to są, że gdyby coś się działo, to używamy tych poduszek. Natomiast gdyby zdjęli nogę z gazu w odpowiednim momencie, no to te poduszki bezpiecznie by wróciły do garaży i mogłyby być następnego dnia używane.
5: Czy to jest też tak, że my po prostu jadąc autostradą mamy prosty odcinek, szybka prędkość, po prostu gdzieś w pewnym momencie zapominamy, że na trasie mogą być jakieś utrudnienia, jakąś pracę, zwracamy na to uwagę w ostatniej chwili, no i potem mamy problem.
6: No zdarza się, że słuchamy podcastów, oglądamy niektórzy kierowcy, szczególnie samochodów ciężarowych, bo na to też zwracamy uwagę, oglądają filmy, bo mają już tak dobrze skonstruowane samochody, że samochody mogą praktycznie prowadzić się same i niekoniecznie skupiają się na jeździe. Ja sama zauważam, że jeżeli jadę samochodem i rozmawiam przez telefon komórkowy, to czasami nie zauważam tego, że minęłam jedną, drugą, trzecią ulicę, więc to też ma wpływ na naszą koncentrację. Te wszystkie takie pomagajki, przeszkadzajki, one są na pewno bardzo ważne, żeby jednak skupić się na tu i teraz i na trasie. Oczywiście ta prosta droga też ona jest fajna, ale jest monotonna, więc to też na pewno nie sprzyja. I to, że jednak zawsze uważamy, że jesteśmy lepsi od innych, czyli my zawsze zdążymy, my zawsze zareagujemy w odpowiednim czasie, a to ci inni nie zdążają i nie reagują.
5: No to powiedzmy może teraz właśnie krok po kroku, jak powinno wyglądać takie wzorcowe, idealne zachowanie kierowcy od momentu, kiedy zauważy te pierwsze informacje, że jakieś prace są na autostradzie.
7: No przede wszystkim tutaj ważna jest koncentracja. Koncentracja jest wymagana od kierowcy przez cały czas jazdy. No i z drugiej strony oczywiście zdrowy rozsądek. Po to wprowadzamy te czasowe organizacje ruchu na podstawie projektów, które są wcześniej sporządzane, opiniowane i zatwierdzane, bo to nie jest tak, że wprowadzamy sobie te znaki tak, jak nam się chce. Nie, one są wprowadzane na podstawie ściśle zatwierdzonych projektów i chodzi o to, żeby faktycznie te znaki odpowiednio wcześnie spostrzegać i respektować te ograniczenia, które są nimi wymagane. No oczywiście to by była taka sytuacja idealna i prawdopodobnie do zagrożeń by nie dochodziło. Także kierowców prosilibyśmy, żeby zwracali i respektowali te znaki. Faktycznie nie dojeżdżali do strefy robót, do zamykanych pasów, do ich samego końca, bo można się wtedy faktycznie niemiło zdziwić, że jest za mało czasu, żeby na ten otwarty pas ruchu wjechać. A w strefie robót faktycznie też dostosowywać się do tych ograniczeń prędkości, no bo faktycznie tam pracują ludzie.
5: Czyli widzimy te pierwsze żółte światła, już wtedy powinniśmy ściągnąć nogę z gazu, zwolnić, dostosowywać pomału tą prędkość, tak?
7: A przynajmniej zachowywać już jak gdyby zdwojoną czujność, bo za chwilę konsekwentnie faktycznie te strefy stopniowego ograniczenia prędkości, bo na autostradzie takie się stosuje, nikt nie wprowadza od razu ograniczenia do 60 km na godzinę ze 140, tylko ono jest stopniowane odpowiednio poprzez na przykład 110, 80 km do 60 na przykład, tak żeby faktycznie kierowca miał czas, żeby odpowiednio zareagować.
5: Najczęściej z jakim wyprzedzeniem kierowca dostaje tą pierwszą informację, że za chwilę będą prace drogowe?
7: To zależy od rodzaju prowadzonych prac, na ile one wymagają na przykład zamknięcia pasa ruchu, a na ile tylko jak gdyby zwolnienia na odcinku prowadzonych prac. Jeżeli mamy do czynienia z zamykanym pasem ruchu, to takie pierwsze gdyby informacje są dostępne 2 kilometry przed tymi robotami. Jeżeli to są prace takie, które postępują wzdłuż autostrady i nie wymagają zamknięcia pasa, no to jest kilkusetmetrowe wyprzedzenie.
5: A ta prędkość docelowa, jeśli mijamy już ekipę techniczną, optymalna, ile powinniśmy mieć wtedy na liczniku?
7: Powiem w ten sposób, jeżeli by kierowcy stosowali się do tych ograniczeń, które są wprowadzane znakami, a jest to, tak jak było powiedziano, 80-60 km na godzinę, to na pewno jest to już prędkość wystarczająca do tego, żeby po pierwsze bezpiecznie wpisać się w otwarte pasy ruchu, dostępne pasy ruchu, a po drugie nie powodować zagrożenia dla osób pracujących na drodze.
5: No właśnie, bo to nie tylko bezpieczeństwo nasze, nie tylko bezpieczeństwo kierowców, pasażerów, ale przede wszystkim, o czym warto pamiętać, bezpieczeństwo tych osób, które tam na miejscu pracują.
7: Tak, ponieważ kierowca, pasażerowie są jak gdyby chronieni tym pojazdem, którym jadą, natomiast często osoby wykonujące pracę na drodze po prostu są poza maszynami, wykonują te prace, będąc narażonym bezpośrednio na ewentualne uderzenie samochodem.
5: No ja można sobie wyobrazić chociażby duży samochód przejeżdżający z ogromną prędkością, jaki to jest pęd powietrza, jak może wpłynąć na te osoby, które pracują i wykonują swoją pracę.
7: Oczywiście, tu jest też taki aspekt właśnie pędu tego powietrza. Nie musi być bezpośrednie uderzenia przez samochód, a taki pęd powietrza potrafi taką osobę znajdującą się na zewnątrz po prostu wciągnąć pod ciężarówkę.
5: Czyli wracając jeszcze na chwilę do tych sygnałów, które otrzymujemy. Na początku pierwsza rzecz to są te żółte światła ostrzegawcze. Potem powinniśmy zwracać uwagę na znaki drogowe z ograniczeniami prędkości i tak dostosować swoją jazdę. Dokładnie. Czy jeszcze jakieś informacje kierowca otrzymuje?
7: Tak jak już było powiedziane, dodatkowo wprowadziliśmy taki system powiadamiania jeszcze kierowców. Tutaj jest to dedykowane głównie kierowcom pojazdów ciężarowych, bo oni używają CB radia, ale tak komunikaty takie głosowe są też wysyłane przed strefami objętymi robotami i z naszych takich pierwszych obserwacji wynika to, że przynoszą one pożądany skutek. Dodatkowo jeszcze pewne informacje, komunikaty są jak gdyby nadawane do kierowców za pomocą ogólnodostępnych aplikacji, których wielu kierowców używa w celu, powiedzmy, prowadzenia trasy. Dodatkowo na najbardziej obciążonym ruchem odcinku autostradowej obwodnicy Poznania dysponujemy systemem zarządzania ruchem, w składzie którego też działają tablice zmiennej treści, za pomocą których dynamicznie możemy powiadamiać kierowców o bieżącej sytuacji na drodze, w tym prowadzonych pracach. Pojawiają się odpowiednie komunikaty tekstowe i jeżeli trzeba, też są wprowadzone za pomocą znaków zmiennej treści, ograniczenia dotyczące zajętości pasa oraz ograniczenia prędkości.
4: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji była Autostrada Wielkopolska, organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl
3: Audycja sponsorowana. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Donald Trump obiecywał krótką wojnę z Iranem, a okazuje się, że reżim w Teheranie przetrwał, poparcie dla prezydenta w kraju spadło. Cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Aleksandra Słabisz pisze na ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej, specjalna korespondencja z Nowego Jorku. Pół roku wojny, a końca nie widać. Antyamerykański plakat w Teheranie, który widać tutaj na zdjęciu w Rzeczpospolitej. Wojna zepchnęła wewnętrzne podziały polityczne w Iranie na dalszy plan. Wszyscy są zjednoczeni przeciwko jednemu wrogowi, jakim teraz wydaje się być Ameryka. Administracja Trumpa przedstawiła wojnę jako sposób na wyeliminowanie irańskiego zagrożenia nuklearnego i ograniczenie zagrożenia, jakie Teheran stanowił dla regionu. Zdaniem analityków rezultaty są dalekie od zakładanych celów. Nie wiadomo, w jakim stopniu ucierpiał irański program nuklearny, a Teheran nadal jest zdolny do destabilizowania regionu, który stał się mniej bezpieczny. To są fakty. Cieśnina Ormus nie funkcjonuje tak, jak wszyscy by sobie tego życzyli. Szczególnie patrząc na ceny paliw, no tak to wygląda. O tym dzisiaj przeczytacie m.in. w Rzeczpospolitej.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
6: Jest punktualnie 8.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
7: Uczniowie szkół podstawowych dostali kaski ochronne. Sanktuarium Matki Boskiej Lubaskiej Królowej Rodzin w Lubaszu zaprasza na odpust. Kraków wydłużył zakaz sprzedaży alkoholu. Z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury kaski ochronne trafiły do 65 tysięcy uczniów czwartych klas szkół podstawowych, którzy zdobyli karty rowerowe. Chodzi o promowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania, wyjaśnia wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski.
8: Mamy obowiązek w tej chwili jazdy z kaskiem, w związku z czym musimy także wytworzyć taką kulturę i pamiętać o tym, że ten kask należy zakładać zawsze. Pamiętajmy o tym, że jak wprowadzano obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa, to też różnie z tym na początku bywało, a dzisiaj praktycznie wszyscy jeżdżą z zapiętymi pasami bezpieczeństwa, także do drugim rzędzie siedzeń w samochodzie. Ja sobie myślę, że bardzo ważna jest też taka profilaktyka i wskazywanie na to, jak ważny jest ten kask, bo on czasami ratuje życie.
7: Od czerwca obowiązują przepisy, zgodnie z którymi dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą zakładać kaski podczas jazdy zwykłym rowerem, a także rowerem lub hulajnogą elektryczną.
0: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
7: Sanktuarium Matki Boskiej Lubaskiej Królowej Rodzin w Lubaszu od 8 września zaprasza na odpust, mówi ksiądz kanonik Maciej Grześ, proboszcz parafii.
9: Uroczystości rozpoczną się właśnie 8 września, w dzień liturgicznego wspomnienia narodzenia Najświętszej Marii Panny i wtedy wszystkich zapraszamy na mszę świętą o godzinie 18 inaugurującą odpust, a następnie do niedzieli uroczystości.
7: Środa będzie dniem nowenny, czwartek to dzień szkolny i dzień różańca. W piątek do południa zaproszeni są przedszkolaki, w południe siostry zakonne i seniorzy, a wieczorem modlitwa za zmarłych. Sobota jest dniem pielgrzymów. 13 września w niedzielę na placu przed sanktuarium zostanie odprawiona uroczysta suma pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego.
0: Informacje z Wolsztyna.
7: Korowód dożynkowy, msza dziękczynna za zbiory i smakołyki na stoiskach kół gospodyń wielsiskich z Chorzemina oraz Woli Dąbrowieckiej. 5 września w Chorzeminie w gminie Wolsztyn odbędą się dożynki archidiecezjalne. Rozpoczną się o godzinie 11 korowodem, a o 12 zostanie odprawiona msza święta w podzięce za tegoroczne plony. O godzinie 13 obrzęd dożynkowy zaprezentuje zespół pieśni i tańca Kębłowo, a świętowanie zakończy wieczorem zabawa taneczna pod chmurką, którą poprowadzi DJ Jaro.

0: Policja działa w Krakowie od ponad 3 lat. Nie dotyczy lokali gastronomicznych, m.in. restauracji i barów. Straż Miejska i Policja porównała statystyki z 2022 roku i 2025 roku. Służby odnotowały spadek liczby interwencji związanych ze spożyciem alkoholu o 70%.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
2: A w pogodzie możemy liczyć dzisiaj maksymalnie na 22 stopnie Celsjusza, ale to jeszcze nie ten moment, to jeszcze nie teraz. Teraz na termometrach w Poznaniu 16 stopni, odczuwalna temperatura troszeczkę niższa, 15 stopni Celsjusza. Za to, moi drodzy, bezchmurne niebo nad nami, mnóstwo promieni słonecznych. Wiatr może delikatny, ale wystarczający na tyle, żeby zrobić czystą jakość powietrza. 45 km na godzinę, nawet taka prędkość wiatru, a więc całkiem nieźle, ale tylko momentami w Poznaniu się zdarzy. Jeśli chodzi o noc, to dzisiaj w nocy delikatnie powieje. 7 km na godzinę, momentami do 12 km na godzinę, ale za to w nocy korzystne warunki biometeo będą. A dzisiaj w ciągu dnia i jutro obojętne. Tak to się ma.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży. Lecz on je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że on jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich, lecz on rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei.
2: Teściowa Szymona po uzdrowieniu z gorączki wstaje, by usługiwać. To naturalna reakcja na dobro. Gdy wracają siły, w sercu rodzi się pragnienie dzielenia się nimi z innymi. Jezus nie uzdrawia tylko dla mojej wygody, ale po to, bym stał się oparciem dla bliskich w potrzebie. Wdzięczność najlepiej widać w konkretnym czynie. Każdy dar zdrowia czy spokoju jest zaproszeniem do życzliwej obecności dla swoich bliskich. Pomyśl, komu dzisiaj lub jutro pomogę w codziennych obowiązkach?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

Wygrywają obie strony, ale żadna nie wygrywa w pełni. Co to takiego? To jest definicja kompromisu. Kompromis opiera się na zasadzie, że coś za coś, co oznacza, że każdy uczestnik konfliktu musi zrezygnować z części swoich żądań, aby osiągnąć porozumienie i zrealizować wspólny cel. W psychologii i negocjacjach takie rozwiązanie określa się często jako model wygrany-wygrany, czyli win-win, lub częściowo wygrany, częściowo przegrany. Jak będzie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o kompromis dotyczący budowy hali lekkoatletycznej na poznańskim Golęcinie? No tutaj może być różnie, dlatego że chodzi o wycinkę drzew, chodzi o odkrycie rzeki Bogdanki, chodzi o ekologiczne rozwiązania, które są tam także ważne. No i czy jest otwartość na dialog w tym temacie? Myślę, że te tematy zostaną podjęte już za moment. Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, będzie gościem Lili Łady w Radiu Emaus i ta rozmowa o 8.30 na naszej antenie. Jeśli ktoś z Was nie będzie mógł jej posłuchać już za chwilkę, to ona będzie później dostępna na naszej stronie internetowej radioemaus.pl, a także w naszej aplikacji mobilnej, bezpłatnej aplikacji mobilnej na urządzenia mobilne, do której ściągnięcia serdecznie Was zachęcam.

0: Słuchajcie! Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Już 8.30 na zegarze, czas na poranną rozmowę w Radiu Emaus.
1: Poranny gość.
3: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj pan Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Będziemy mówić, no właściwie to ja już chyba nawet nic nie muszę mówić, wiadomo co rządzi w mediach w ostatnim czasie. Golęcin. Sprawa hali sportowej, która miałaby tam powstać, a czemu się sprzeciwiają bardzo ekolodzy, społecznicy, no i mieszkańcy Sołacza również. Jest to przeciwstawiane bardzo często, to znaczy na zasadzie, że z jednej strony są mieszkańcy, z drugiej strony są sportowcy. Będziemy się starali dzisiaj pokazać, że to wcale nie jest ani takie proste, ani takie oczywiste, a obecna władza i obecni społecznicy, także ekolodzy, muszą się zmagać z decyzjami, które podjęto kilkadziesiąt lat temu i to oczywiście jeszcze utrudnia całą sytuację. Panie Filipie, to może zacznijmy od początku. Dlaczego Golęcin, dlaczego właśnie tam miałaby powstać ta hala sportowa?
4: To może tylko przywitam wszystkich słuchaczy. Dzień dobry. Hala sportowa na Golęcinie to jest temat, który już od bardzo wielu lat jest, można powiedzieć, na tapecie. Jest to sprawa, na którą bardzo długo czekają lekkoatleci. W Poznaniu nie ma takiego obiektu. Nie ma obiektu, w którym w sezonie jesienno-zimowo-wczesno-wiosennym mogliby trenować lekkoatleci, i to od tych najmłodszych dzieci w szkołach podstawowych aż po tych wyszynowców, których tutaj w Poznaniu mamy i także sukcesy oni odnoszą na arenach i międzynarodowych i na Mistrzostwach Polski. A sytuacja jest taka, też już pewnie państwo słyszeli, mówił o tym prezes Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki. Od lat halowe Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce odbywają się nie w Poznaniu. Muszą nasi lekkoatleci jeździć do Wrocławia, do Torunia. Zdecydowanie nie jest to dla tak dużego też województwa, jak województwo wielkopolskie, komfortowa sytuacja, że w ogóle nie ma w naszym regionie takiego obiektu, w którym można byłoby trenować i komfortowo uprawiać. Królową sportu to jest dyscyplina, która przyniosła nam w historii najwięcej medali na letnich igrzyskach olimpijskich, olbrzymie tradycje. No i brak warunków treningowych w Poznaniu.
3: To ja teraz zadam pytanie laika. No bo przecież przy każdej szkole podstawowej mamy piękne hale sportowe. Bardzo często miasto się chwali, że wykonało kolejną halę. To są hale dostosowane do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Na Chwiałce POSiR ma dwie piękne hale sportowe również. Pewnie jest tych hal znacznie więcej, no bo i uczelnie wyższe mają swoje hale również bardzo dobrze wyposażone. To jeszcze za mało? Czym się różnią te hale? Czego brakuje tym halom, że lekkoatleci nie mogą tam trenować? Jak to jest z tymi halami?
4: Lekkoatleci potrzebują różnego rodzaju urządzeń. Ta hala lekkoatletyczna, w której trenuje się, czy też w której odbywają się zawody zimą, jesienią, to jest taka przestrzeń, w której po pierwsze jest bieżnia i w tej chwili mówimy o bieżni dookólnej 200-metrowej, bo takie są standardy po prostu hal lekkoatletycznych, czyli mamy taką dookólną bieżnię 200-metrową. W środku mamy 60-metrową prostą bieżnię do sprintów. No i mamy urządzenia do konkurencji technicznych. W sezonie halowym można w hali uprawiać skok o tyczce, skok wzwyż, skok w dal, trójskok i pchnięcie kulą. Oczywiście takie dalekie rzuty, jak rzut młotem, rzut oszczepem, rzut dyskiem, no to nie są konkurencje rozgrywane w hali, no bo nie ma oczywiście na to warunków, żeby w halach lekkoatletycznych rzucać tymi przedmiotami. Natomiast te konkurencje, które wymieniłem, no potrzebują specyficznych warunków. Zwykła hala sportowa, taka przyszkolna, czy nawet te, które mamy na Chwiałce, to nie są w hale, w których można takie urządzenia rozmieścić i w których można taki trening lekkoatletyczny przeprowadzić. Oczywiście częściowo takie treningi ogólnorozwojowe, czy nawet treningi związane z konkretnymi konkurencjami można przeprowadzać, ale to nie rozwiązuje oczywiście całości problemu. Mamy też taki przykład bardzo dobrze rozwijającej się w Poznaniu sekcji tyczkarskiej Stowarzyszenia Lekkoatletycznego Olimpia, które się wywodzi z Golęcina i oni jeszcze do niedawna naprawdę trenowali w bardzo, powiedziałbym, prowizorycznych, a nawet takich ekstremalnych warunkach w budynku, który mieścił się na Golęcinie, ale już został rozebrany też z powodu właśnie stanu technicznego. I ci nasi tyczkarze w tej chwili tak korzystają ze zwykłej takiej, można powiedzieć, hali lekkoatletycznej, która hali sportowej, nie lekkoatletycznej, która nie daje im odpowiednich warunków, a te chcielibyśmy nie tylko tyczkarzom, ale wszystkim lekkoatletom zapewnić.
3: Rozumiem, czyli ta hala musiałaby być nie tylko bardzo długa, ale też i bardzo wysoka, żeby lekkoatleci mogli w niej trenować. I to jest, rozumiem, rzeczywiście problem w porównaniu do tych hal, które już istnieją i z których można korzystać. No dobrze, no ale dlaczego w takim razie ten Golęcin? Jeśli mówimy o hali dużej, wysokiej, no to, a tam jest podmokły grunt. Wszyscy, którzy chociaż raz się wybrali na Drusałkę, wiedzą, że przed samym jeziorem Bogdanka tworzy spore rozlewiska i bagna, z których, nawiasem mówiąc, Poznań jest bardzo dumny. I no jest to teren położony nisko, bo to jest dolina rzeki. No to czy taka hala, która z racji gabarytów będzie i duża, i ciężka, może zostać tam wybudowana? No i ile to będzie kosztowało? Bo to będzie wymagało specjalnych technologii.
4: Mm-hmm. No to, że budynki gabarytowe na Golęcinie powstawały, to już wiemy, bo w tej chwili, tak jak mówiłem przed chwileczką, już jeden z takich budynków został rozebrany tam, gdzie trenowali tyczkarze jeszcze kilka lat temu. Śladu po tym budynku nie ma, ale to jednak był budynek, no jeżeli był tam skok o tyczce, to on swoje rozmiary musiał mieć.
3: Musiał być wysoki, tak.
4: Blisko tych tak zwanych basenów rybnych, jak to się dzisiaj mówi, ale dawnej pływalni przy ulicy Niestachowskiej mamy też na tym samym terenie położony bardzo wysoki, około 14-metrowy budynek, taki betonowy, zaplecza tej pływalni. Od dawna niefunkcjonujący. To też jest budynek, który planujemy rozebrać, bo nie...
3: Już się nie da nic z nim zrobić.
4: Czyli wiemy, że tam takie budowle dosyć dużych rozmiarów były możliwe do wybudowania, budowano. Też w przypadku tej hali, która jest projektowana, Poznańskie Inwestycje Miejskie, które prowadzą tę inwestycję jako inwestor zastępczy, zwrócił uwagę projektantowi o dobór odpowiednich właśnie technologii, środków takich, żeby prowadzić te prace budowlane w tych właśnie warunkach gruntowych. No w takich terenach również się prowadzi budowy, więc i firmy budowlane, i architekci oczywiście wiedzą, jak zaprojektować i jak wybudować taki budynek, żeby i sama budowa, a później funkcjonowanie tego budynku było bezpieczne na takim terenie.
3: To teraz jeszcze, ponieważ powoli czas nam się kończy, przejdźmy do kwestii komunikacyjnych, bo pewnie o technologiach konstrukcji moglibyśmy rozmawiać długo, ale no pozostaje jeszcze właśnie ta kwestia komunikacyjna. Ulica Warmińska nie jest w całości własnością miasta, więc nie wchodzi w grę, żeby tam ją poszerzyć. Zresztą nawet gdyby to miało miejsce, no to mamy wiadukt pod ulicą Niestachowską, gdzie nie przejadą służby większymi samochodami, na przykład Straż Pożarna. No to jak dojechać do tego nowego obiektu?
4: Tak jak już też wcześniej mówiliśmy, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji i to już w najbliższym czasie planują uspokojenie ruchu w rejonie ulicy Warmińskiej i zwłaszcza tego łącznika od ulicy Warmińskiej, który biegnie
3: do
4: jeziora Rusałka. Tam oczywiście w tej chwili spotykamy samochody. Chcielibyśmy ograniczyć ten ruch do niezbędnego minimum. Niedługo pewnie się pojawią takie ograniczenia tam i to ma być dojazd tylko i wyłącznie dla obsługi tego obiektu upoważnionych osób, więc nie będzie z pewnością takiej sytuacji jak w tej chwili i takiej liczby samochodów. Oczywiście w budynek hali takie są przepisy, musi posiadać parking, tu jest zaprojektowany parking podziemny, natomiast tu chciałbym podkreślić, że plany są takie, że on ma być wykorzystywany tylko podczas imprez sportowych na tym obiekcie, dużych imprez. I takich imprez, one się nie odbywają codziennie, one się nie odbywają co tydzień, to jest kilka wydarzeń w roku i tylko w takim wypadku odbywałby się ten dojazd obecnym tym dojazdem od ulicy Warmińskiej, bo on jest też jako dojazd ujęty w projekcie samej hali.
3: Czas nam się niestety kończy. Pewnie moglibyśmy jeszcze rozmawiać długo, bo temat jest rozwojowy. Ja trzymam kciuki, żeby udało się sprawę rozwiązać ku zadowoleniu wszystkich stron i sportowców, i społeczników, i ekologów. No i trzymamy kciuki za Golęcin. Przypomnę, że naszym gościem był pan Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
4: Bardzo dziękuję.
1: Poranny gość. Radio Emaus. Dobry dzień.

Marilyn Diptych. To praca z 1962 roku, oparta na seryjnie powtarzalnym sitodruku. To jest oczywiście twórczość Andy'ego Warhola. Oprócz tego puszki z zupami Campbella. To też jest jego temat, który pewnie doskonale znacie, mówię o miłośnikach sztuki. Ale jeśli chodzi o samego Andy'ego Warhola, to myślę, że warto wiedzieć, że wystawa w krakowskim Pałacu Sztuki prezentuje ponad 50 oryginalnych prac Andy'ego Warhola, rysunki, plakaty, filmy, okładki, płyt i książek, pisma unikalne, tkaniny i stroje i wszystko to, co służyło mu do skutecznej autokreacji. O tym, jak tworzył tę własną legendę, jak stworzył ją Andy Warhol, będziecie mogli się przekonać, jeśli udacie się na tę wystawę. Monika Kutz pisze dzisiaj o tym w Rzeczpospolitej. Możecie zajrzeć do Rzeczpospolitej i wiedzieć wtedy, co was czeka, jeśli wybierzecie się na wystawę prac w Pałacu Sztuki, w krakowskim Pałacu Sztuki. Tam wystawa tych prac Andy'ego Warhola. No myślę, że nie co dzień ma się taką szansę, żeby zobaczyć dzieła tak wielkiego artysty, a tutaj proszę bardzo, pod jednym dachem w krakowskim Pałacu Sztuki jest to możliwe.

Już za niecałe 5 minut na naszej antenie kolejne informacje Radia Emaus i Lilia Łada się tutaj pojawi. Ale ja chcę tylko powiedzieć o czymś, co wydarzyło się już kilka dni temu, ale jest bardzo ważne, bo pisze nawet o tym dzisiaj Głos Wielkopolski. We wtorek, 25 sierpnia, w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu licznik porodów pokazał, uwaga, 856. O jeden więcej niż przez cały 2025 rok. Jubileuszowy poród był wyjątkowy. Na świat przyszły bliźniaczki Ella i Emma, a ich mama Adrianna chciała, by obie urodziły się siłami natury. Czyżby to był znak, że będzie się teraz rodzić więcej dzieci? No, oby to była taka dobra prognoza, bo nie ukrywajmy, że przyrost naturalny chyba nie jest taki, jakbyśmy sobie tego życzyli. I gdyby rodziło się więcej dzieci, to chyba byłoby lepiej. A jeśli chodzi o te przepełnione szkoły, które kiedyś były, wyż demograficzny, pamiętacie, klasy od A do G, nawet do F, do J, takie były klasy w szkołach, no ale to już za nami. Teraz mamy klas raczej maksymalnie do D chyba? Chyba do D, no tak mi się wydaje.

0: to promocja.
1: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lubicie spacerować z sąsiadami? To posłuchajcie informacji Radia Emaus już 3 sekundy po godzinie 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznańskie Centrum Kultury Zamek zaprasza na spotkania z nauką. Ruszają łazarskie spacery sąsiedzkie. Rząd zajmie się dzisiaj ustawą o najmie krótkoterminowym. W najbliższą niedzielę 6 września Centrum Kultury Zamek rozpocznie nowy cykl Zamek pełen nauki. Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat. W sali Wielkiej Poznańskiego Zamku będzie można wziąć udział w interaktywnych wykładach. Pierwszy z nich będzie poprowadzony przez doktora inżyniera Adama Mirka i Dorotę Ossowską. Tematem będą niezwykłe właściwości zwykłych substancji, informuje prezeska fundacji Dorota Ossowska.
3: Będziemy badali na przykład takie substancje jak poliakrylan sodu, niezwykłe właściwości pochłaniania dużych ilości wody, będziemy też badali nikinol, ale będziemy też robili na przykład plastik z mleka. Dzieciaki będą proszone do interakcji z nami, będą musieli rozpracowywać problemy, no i też wykonywać z nami eksperymenty. Inne proponowane przez nas tematy to chemia rogala świętomarcińskiego, to już w listopadzie, przed naszym ulubionym poznańskim świętem.
2: Bilety w cenie 7 zł dostępne są w kasie Centrum Kultury Zamek oraz przez internet. Niedzielny wykład rozpocznie się o godzinie 11.
1: Informacje z Poznania.
2: Łazarskie spacery sąsiedzkie to nowa propozycja zachęcająca do wspólnego odkrywania mniej oczywistego Łazarza i innych części osiedla Święty Łazarz. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w 4 spotkaniach w 4 częściach Fyrtla. Przewodnikiem będzie Piotr Ciesielski z popoznaniu.pl, ale do tworzenia opowieści są zaproszeni także mieszkańcy, zaznacza Magda Krawczyk ze Stowarzyszenia Sąsiedzki Łazarz.
4: Chcielibyśmy lepiej poznać miejsce, w którym sami żyjemy i zrobić to wspólnie. Przewodnik będzie miał swoją wiedzę i materiały, ale mieszkańcy mają własne wspomnienia i historie. Wydaje nam się, że jedni mogą zaskoczyć drugich i dlatego nazwaliśmy te spacery łazarskimi spacerami sąsiedzkimi. My byśmy chcieli opowiedzieć właśnie tutaj o osiedlu Święty Łazarz, jednostce pomocniczej, która jest wyznaczona trochę od linijki, bo jest tam trochę Grunwaldu, trochę Łazarza, trochę Raszyna, może też trochę Górczyna.
2: Najbliższy spacer rozpocznie się już w sobotę 5 września o godzinie 11. Zbiórka zaplanowana jest pod dawnym kinem Olimpia przy ulicy Grunwaldzkiej 22. Więcej informacji jest w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Sąsiedzki Łazarz.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zapowiada wzmocnienie komunikacji na koncerty Erste Letnie Brzmienia, które odbędą się na terenie Targów Poznańskich 4 i 5 września. W rejonie imprezy co pół godziny będą kursować nocne tramwaje linii numer 201. Natomiast linia numer 206 co 30 minut pojedzie trasą z Junikowa przez centrum na ulicę Błażeja. Linie autobusowe nocne kursujące z ronda Kaponiera będą obsługiwane bardziej pojemnym taborem. Linia numer 202 będzie zawieszona.
1: Informacje z kraju.
2: Ustawa o najmie krótkoterminowym ma poparcie wszystkich partii koalicji rządzącej, poinformował o tym.

0: Zgadzasz się z tym, że uśmiechnij się, a świat uśmiechnie się do ciebie, prawda? Coś w tym jest.
1: Nie, ale można próbować.
0: A co? To jak to? Jak to nie? Ty uśmiechnięta jesteś i świat się do ciebie uśmiecha. Takie mam wrażenie.
1: Świat się do mnie uśmiecha. Nie widzę tego uśmiechu świata. Ale jeszcze trzeba by było ustalić, co rozumiem przez świat.
0: No właśnie, Lilia Łada. Co rozumie?

0: muzyka w Radiu Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Kamila pisze, że w szkole podstawowej polonistka powiedziała, że dopuszcza się zapis wyrazu oryginalny przez i, a nie przez y. Nie oryginalny, ale także oryginalny. Czy była w błędzie? Oczywiście możemy zapytać, kto dopuszcza. Może ona, ta pani, dopuszcza. Na ogół jednak uważane jest to za błąd ortograficzny. Podobnie jak za błąd, i to częstszy o wiele, uważany jest zapis oryginalny bez tego y. Ten zapis bez y może być czasem spowodowany tym, że kiedy wymawiamy to słowo, to nie stawiamy tam akcentu. Nie mówimy oryginalny, tylko oryginalny. I to rzeczywiście nie daje się prawie usłyszeć, ale jednak tak powinniśmy pisać. Czy oryginalny byłoby poprawne? No mógłby ktoś powiedzieć, że jest ono zgodne z pierwowzorem, bo w łacinie originalis to jest pierwotny i odziedziczony, i później oryginalny także mogłoby istnieć. Origo to początek. Faktem jednak jest, że nawet w najstarszych polskich tekstach, już kiedy spolszczyliśmy to i pisaliśmy przez alny, pisaliśmy przez oryginalny albo, co już jest dziwne, czego Państwo mogą nie wiedzieć, także oryginalny bez G. Tak jak był geniusz i jeniusz, czy regent i rejent, tak i tutaj to G czasem nie występowało i pisało się oryginalny. W jednym z najstarszych polskich słowników ta forma jeszcze występuje. Ale później spolszczyliśmy to i mamy już dzisiaj tylko formę oryginalny jako jedyną ortograficznie dopuszczalną i bardzo bym prosił, żeby panie polonistki nie wprowadzały tutaj akurat nowych zwyczajów. Owszem, zrozumiemy, kiedy ktoś napisze oryginalny, ale będzie to pisownia niewątpliwie zbyt oryginalna.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
3: Radio Emaus.

No i to jest ten moment, 9:20, kiedy pojawia się na naszej antenie konkurs poranny i ten konkurs poranny ja wam właśnie proponuję. 7148 7148, pod tym numerem telefonu będę czekał na SMS-y konkursowe od was. Złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS konkursowy, wysłany na 7148. W treści trzeba będzie wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, następnie wpisać swoje imię, nazwisko, a później nazwę miejsca, do którego prowadzą takie podpowiedzi. To jest miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim na Pojezierzu Krajeńskim, nad rzeką Łobrzonką. Lokacja tej miejscowości datowana jest na 1314 rok. W 1356 roku król Kazimierz Wielki nadał miastu kolejny dokument lokacyjny na prawie magdeburskim. W latach 1612-1630 funkcjonowała tu mennica, w której bito denary i trzeciaki. Tutaj trasa kolei wąskotorowej do Białośliwia. Okresowo organizowane są na tej trasie przejazdy. Do wygrania dzisiaj książka wydana przez wydawnictwo Rebis. Jedz, módl się, kochaj. Elizabeth Gilbert. No i do tego dwie zakładki Radia Emaus. Jeśli ktoś chce, to czekam na SMS-y. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W końcu...

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie

7148. Pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y konkursowe od Was. Złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a później wpisujecie nazwę miejsca, do którego prowadzą Was podpowiedzi. Miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, na Pojezierzu Krajeńskim, nad rzeką Łobrzonką. Lokacja tej miejscowości datowana jest na 1314 rok. W 1356 roku król Kazimierz Wielki nadał miastu kolejny dokument lokacyjny na prawie magdeburskim. W latach 1612-1630 funkcjonowała tu prywatna mennica, w której bito denary i trzeciaki. Tutaj trasa kolei wąskotorowej do Białaśliwia. Okresowo organizowane są przejazdy na tej trasie.

0: Wolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Mon.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: Pomyślę o tym jutro, jak mówiła Scarlett O'Hara. No, proszę bardzo, jak to pięknie zacytowała tutaj Lilia Łada, ale nie o tym będzie, bo teraz Lilia Łada mi tutaj pięknie opowie o tym, o czym będzie dzisiaj w informacjach Radia Emaus, o czym będzie można usłyszeć. Co przyniesie dzień? Lilio Łado, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: No, słucham ciebie. Gdzie reporterzy są teraz?
6: Reporterzy są, no, między innymi na Golęcinie. Golęcin, myślę, będzie takim tematem, który zdominuje dzisiejszy dzień nie tylko w Radiu Emaus, ale też i w innych poznańskich mediach, ponieważ dyskusja między społecznikami, ekologami, urzędnikami miejskimi i sportowcami nabiera rumieńców, mówiąc bardzo delikatnie. Ogólnie rzecz biorąc, toczy się spór o to, czy w Poznaniu powinna powstać kolejna hala sportowa, a jeśli tak, to czy Golęcin jest najbardziej odpowiednim miejscem na tej inwestycje. Mówiliśmy o tym w porannej rozmowie Radia Emaus oczywiście, ale będziemy jeszcze też wracać, ponieważ będzie dzisiaj także i dodatkowe spotkanie w sprawie Golęcina na Golęcinie naturalnie.
5: I my na tym dodatkowym spotkaniu też będziemy jako Radia Emaus.
6: Oczywiście. Oczywiście będziemy też mówili o tym, jak w temacie informacji sportowych będzie oczywiście o meczu Lech Jagiellonia, bo tego też nie możemy pominąć. Będzie o tym, co takiego szykują poznańscy cukiernicy na święto chleba. Cukiernicy i święto chleba, prawda?
5: No to tak trochę to mi brzmi jak chałkę bym bardziej tam widział gdzieś, bo to słodkie jest
6: no
5: i chleb
6: tak,
5: trochę.
6: No ale przecież przypominam ci, że w Poznaniu bardzo wiele osób na takie niedzielne upieczone ciasto mówi pieczywo.
5: Także no, to prawda.
6: Mamy tutaj punkt wspólny, więc dobrze. Będzie i o chlebie, będzie i o cieście, myślę.
5: A słodkie będzie? Bo
6: myślę,
5: też to się
6: tak.
5: W Poznaniu mówi, prawda?
6: No jak właśnie, jak cukiernicy bez słodkiego, no to się w ogóle nie liczy. No, właśnie w ogóle nie liczy.
5: To o tym będzie, czyli kulinarnie już trochę tutaj wiemy więcej.
6: Tak.
5: A co jeszcze w informacjach, oprócz kulinariów i sportu?
6: No i jeszcze sport.
5: Aha, jeszcze sport, dobrze.
6: Ponieważ maraton tegoroczny, a on już jest w październiku, więc wcale nie zostało tak wiele czasu do maratonu, przebiegnie inną trasą przez centrum miasta, co oczywiście wiąże się z utrudnieniami dla mieszkańców tej centralnej części Poznania. Poznań, jak wiadomo, centrum ma dość ciasne, więc rzeczywiście są to spore utrudnienia, ale o tym oczywiście, o szczegółach w naszym serwisie. Będzie też, i tutaj już o kulturze, nie o sporcie. Będzie też o narodowym czytaniu.
5: O, słyszałem o tym, że to takie w ogóle zachęcanie do tego, żeby czytać więcej.
6: Tak,
5: i w ogóle.
6: I zawsze...
5: Iga Świątek mówiła, że też właśnie zachęcała do tego, żeby czytać książki, że ludzie odchodzą od czytania książek i pozdrawiała swoich fanów, mówiąc im o tym, że powinni czytać więcej.
6: O, proszę.
5: Bo ona lubi czytać.
6: I bardzo dobrze, że tak im powiedziała. Narodowe czytanie właśnie zawsze też wiąże się z różnymi dodatkowymi atrakcjami, ale to oczywiście już w serwisach Radia Emaus.
5: Oczywiście. I to zapraszała Lilia Łada.
4: Radio Emaus. Na dobry dzień.
5: A my za chwilę już wrócimy do konkursu oczywiście. Lilia Łada zaprosiła na informację Radia Emaus i bądźcie punktualni o pełnej godzinie na naszej antenie. Właśnie takie informacje usłyszycie.

wyszukiwane miasto dzisiaj w konkursie porannym leży nad rzeką Łobrzonką. Rzeka Łobrzonka i miasto nad rzeką Łobrzonką, no to jest troszeczkę taka podpowiedź, prawie że w punkt.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: +71 48. Pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y od Was. Złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie wpisujecie nazwę miejsca. Chodzi o miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, na Pojezierzu Krajeńskim, nad rzeką Łobrzonką. Lokacja tej miejscowości datowana na 1314 rok. W 1356 roku król Kazimierz Wielki nadał miastu kolejny dokument lokacyjny na prawie magdeburskim. W latach 1612-1630 funkcjonowała tu prywatna mennica, w której bito denary i trzeciaki. No i tutaj jest trasa kolei wolskotorowej do Białośliwia. Okresowo organizowane są przejazdy na tej trasie. Jeśli wiecie, jaka to miejscowość, to wyślijcie SMS o treści Emaus, kropka, potem wasze imię, nazwisko, a następnie wpiszcie nazwę tego miejsca. No i taki SMS wysyłacie pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. Do wygrania książka Jedz, módl się, kochaj. Elizabeth Gilbert napisała tę książkę, wydało wydawnictwo Rebis. Do tego dorzucam dwie zakładki Radia Emaus. No i to otrzyma zwycięzca albo zwyciężczyni naszej dzisiejszej zabawy. Zachęcam, jeszcze chwilę potrwa konkurs.

0: Po drugiej stronie ze mną pani Ania. Pani Aniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słyszymy się. Miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, na Pojezierzu Krajeńskim, nad rzeką Łobrzonką. Lokacja tej miejscowości 1314 rok. Później król Kazimierz Wielki nadał miastu kolejny dokument lokacyjny. 1356 rok to był. Funkcjonowała tu prywatna mennica, w której bito denary i trzeciaki. Tutaj jest trasa kolei wąskotorowej i co jakiś czas do Białośliwia można tamtędy przejechać takim okazjonalnym pociągiem. O jakiej miejscowości dzisiaj mowa w porannym konkursie?
1: Chodzi o miejscowość Łobrzenica.
0: Tak, to jest miejscowość Łobrzenica, pani Aniu, i ta miejscowość daje pani dzisiaj zwycięstwo. Jedz, módl się, kochaj. Elizabeth Gilbert. Tak. Książka...
1: Ale czy ja mogę tego modlenia coś powiedzieć a propos tego modlenia?
0: Mamy bardzo mało czasu, także szybciutko poproszę.
1: To tylko powiem, że niedaleko jest Górka Klasztorna i jest to miejsce pielgrzymkowe w tradycji polskiej, uznawane za najstarsze miejsce maryjne.
0: I chyba Górka Klasztorna też kiedyś była naszą zagadką poranną. Gratuluję pani serdecznie, pani Aniu, i wszystkiego dobrego. Książka do odbioru w ciągu 2 tygodni na naszej antenie. Dziękuję pani serdecznie.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. A ja wam dziękuję, drodzy słuchacze, za ten dzisiejszy poranek. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami. Do usłyszenia w poniedziałek. Tak, nie w poniedziałek, nie, przecież jutro. Jutro o godzinie 10 będę tutaj. Już o 10 się pojawię. A za chwilę Tomek Wandel, bo już go widzę na horyzoncie. Tomek Wandel się przywita z wami już za momencik o godzinie 10.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce. A z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
6: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
7: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
8: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
7: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
5: Tej jesieni przyłącz się do nas.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Po prostu dobre radio.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest środa, 2 września, minęła 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego szykują się do pielgrzymki. Politycy Prawa i Sprawiedliwości protestują przeciwko edukacji zdrowotnej. Dziś posłowie będą głosowali nad prezydenckim wetem do ustawy dotyczącej kryptowalut. 5 września tradycyjnie już po raz 26 mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego wyruszą z pielgrzymką do grobu ojca Bernarda z Wąbrzeźna, mówi burmistrz Grodziska Piotr Hojan.
3: Ojciec Bernard z Wąbrzeźna jest dobroczyńcą naszego miasta, ponieważ na początku XVII wieku za jego wstawiennictwem podczas którejś z epidemii wyschnęły w mieście wszystkie studnie i za jego, że tak powiem, wstawiennictwem w tych studniach znowu pojawiła się woda, co było dla miasta kluczowe, bo w owym czasie miasto żyło przede wszystkim z piwowarstwa, no i bez wody trudno sobie wyobrazić dobrobyt. Podczas kolejnego murowego powietrza ochronił miasto, tak przynajmniej twierdzi przekaz historyczny, właśnie przed jego skutkami.
2: Pielgrzymka wyruszy o godzinie 8.30 z Grodziskiego Rynku do klasztoru w Lubiniu, gdzie pochowany jest ojciec Bernard. A w programie jest także msza święta odprawiana pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.
1: Informacje z Poznania.
2: Edukacja zdrowotna jest przedmiotem niezgodnym z konstytucją, uważają poznańscy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Od tego roku szkolnego zajęcia z edukacji zdrowotnej są obowiązkowe dla wszystkich uczniów, z wyłączeniem jedynie modułu poświęconego edukacji seksualnej. Plany te skrytykował poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski.
4: Edukacja zdrowotna jest przedmiotem bardzo ideologicznym. Bez wątpienia dotyka kluczowej sprawy, sfery wychowania. Zgodnie z polską konstytucją, z artykułem 48 i 53, to rodzice decydują o wychowaniu swoich dzieci, a nie państwo czy urzędnik. Rząd Donalda Tuska i Barbara Nowacka narzuca edukację zdrowotną wszystkim dzieciom.
2: Polityk podkreśla, że badaniem zgodności nowych przepisów z konstytucją ma zająć się Trybunał Konstytucyjny, do którego posłowie PiS skierowali odpowiedni wniosek. Zdaniem Bartłomieja Wróblewskiego powołanie nowego przedmiotu jest zbędne. Polityk argumentuje, że wszystkie wartościowe i przydatne elementy edukacji zdrowotnej można z powodzeniem realizować podczas dotychczasowych zajęć, chociażby na lekcjach biologii czy wychowaniu do życia w rodzinie.
1: Informacje kulturalne.
2: 5 i 6 września Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu zaprasza na 3. edycję Japońskiej Fali, weekendu poświęconego sztuce japońskiej. Tegoroczna odsłona, zatytułowana Obrazy i dźwięki przepływającego świata, koncentruje się na drzeworytach ukiyo-e oraz muzyce i tradycyjnych instrumentach japońskich. W jej ramach odbędą się 2 wykłady. Pierwszy o godzinie 11 oraz pokaż z drzeworytów ze zbiorów gabinetu rycin i rysunków Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Informacje z kraju.
2: Prawo i Sprawiedliwość zgadza się na regulacje dotyczące rynku kryptoaktywów, ale tylko w zakresie proponowanym przez Unię Europejską. Tak poseł tego ugrupowania, Kazimierz Smoliński, komentuje dotychczasowy sprzeciw PiS w tej sprawie. Podczas rozpoczynającego się dziś posiedzenia posłowie będą głosowali nad prezydenckim wetem do ustawy dotyczącej kryptowalut.
5: Jeżeli już mamy to regulować, to regulujmy tak, jak to wymaga Unia Europejska, a nie dalej. Jeżeli wejdą te przepisy, które proponuje rząd, to tego rynku nie będzie. Przenosi się za granicę, rynek istnieje na świecie, tak? Dlaczego on nie ma funkcjonować w Polsce?
2: Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba większości 3/5 głosów, przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Gdyby ktoś się nie zauważył, to meteorologiczna jesień już trwa. Na kalendarzową przyjdzie nam jeszcze troszkę poczekać, a na złotą to nie wiadomo, czy w ogóle złota jesień będzie w tym roku. 17 stopni Celsjusza, teraz temperatura wzrośnie maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Ciśnienie natomiast będzie spadać w tej chwili na barometrze 1020 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

Witam was bardzo serdecznie i gorąco w to słoneczne przedpołudnie. Chciałem powiedzieć poranek, ale no to już nie jest poranek, to już jest właściwie przedpołudnie, prawie 6 minut po 10.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Świętość przypominać może czasem sztafetę pokoleń, w której przekazywany jest ogień miłości do Boga. Takie przynajmniej można odnieść wrażenie, gdy poznamy bliżej dzieje Ingrid Elofsdotter, wspominanej dzisiaj jako Ingryda Szwedzka. Oficjalnie jedynie błogosławiona, bo na drodze do kanonizacji stanęła reformacja. To jednak działo się już 300 lat po jej śmierci, 2 września 1282 roku w Skanige, w założonym przez nią klasztorze dominikanek, pierwszym takim na ziemiach szwedzkich. A jak w ogóle do tego doszło, że królewska krewna zamknęła się za klasztorną furtą? I tutaj właśnie jest miejsce na ową przywołaną sztafetę pokoleń, które swoje życie dużo wcześniej przed naszą patronką oddały Bogu. Ingryda bowiem, po tym jak owdowiała, wyruszyła z pielgrzymką do Ziemi Świętej, do Rzymu, gdzie spotkała się z papieżem, i do Santiago de Compostela. A owocem tej wędrówki po miejscach naznaczonych świadectwem świętości innych był ogień rozniecony w jej własnym sercu, by samemu również wejść na tę drogę. No, może nie do końca samemu, bo pomocą był tutaj Petrus de Dacia, dominikanin, który zebranym wokół Ingrydy kobietom czytał i objaśniał Słowo Boże, co zaowocowało powstaniem wspólnoty. Co ciekawe, ów ogień świętości Ingryda Szwedzka po 30 latach od swojej śmierci niczym w sztafecie przekazała dalej. Komu? Swojej krewnej, Brygidzie Szwedzkiej, która znając historię Ingrydy i odwołując się do jej doświadczeń, dużo łatwiej mogła pójść jej śladem i po latach stać się świętą patronką Szwecji.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

Za parę minut zerwiemy muzyczną kartkę z kalendarza albo kartkę z kalendarza muzycznego. Na naszej antenie pojawi się dźwięk instrumentu, na którym gra niejaki Mick Kamiński, Brytyjczyk, ale Polak z pochodzenia, co zresztą sugeruje jego nazwisko. 10.30 muzyczna podróż w czasie, o 11.30 serwis kulturalny, o 12.15 w drodze do Emaus, o 14.15 po raz kolejny na antenie naszego radia pojawi się profesor Jerzy Bralczyk. W jego imieniu zapraszam na felieton językowy Słowo o Słowie. Pan profesor udzieli nam parę porad, jak mówić po polsku poprawnie. A teraz po angielsku poprawnie zaśpiewa JK, czyli grupa Jamiroquai.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
3: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
2: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie,
4: na którą teraz zapraszam serdecznie. Za chwilę na naszej antenie pojawi się awizowany parę minut temu przeze mnie Mick Kamiński. Jego ojciec był Polakiem, a sam Mick Kamiński to skrzypek, który w drugiej połowie lat 70. występował w grupie Electric Light Orchestra. A jak grał? Proszę posłuchać.

Jakby nie patrząc, nieco smutna ta autobiografia, to był Perfekt i Grzegorz Markowski, który już jest na muzycznej emeryturze i jakoś nie słychać, by Grzegorz Markowski jeszcze się gdzieś tam udzielał. Myślę, że teraz po prostu wypoczywa, no i odcina kupony od popularności. W kalendarzu drugi dzień września jest środa, 245 dzień roku. Dziś imieniny Stefana, Juliana i Wilhelma. Najświeższa prognoza pogody no jest akurat na dzisiejsze przed i popołudnie dość optymistyczna. Szczegóły po serwisie o godzinie 11. A teraz bardzo spokojnie. Seal, Love's Divine.

Orinoco Flow, a to Ania, gdyby ktoś wątpił, to Ania nie tylko śpiewa, Ania również gra na paru instrumentach. Ania jest również kompozytorką tego wspaniałego utworu, który bardzo wakacyjnie, przynajmniej mnie się kojarzy. A jak z wami? 601-077-033. Czy macie wasze ulubione wakacyjne utwory? Napiszcie po prostu. Za 7,5 minuty minie 11. Gramy po polsku. Kasia Kowalska.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest środa, 2 września, minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Całun dzieci z Gazy w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Muzeum pierwszych piastów na Lednicy ponownie otwarte. Minister energii zapewnił, że polskie elektrownie są bezpieczne. Siódmego września o godzinie 19 w holu Muzeum Narodowego w Poznaniu odbędzie się symboliczna akcja pod nazwą Całun dzieci z Gazy. Zebrani będą mogli wpisać na białym płótnie imiona i nazwiska 200 najmłodszych ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie. To część globalnego projektu, który ma zwrócić uwagę świata na dramatyczne skutki wojny. O idei tej inicjatywy mówi jej współorganizator, ksiądz Artur Wojczyński.
3: Celem akcji jest przywrócenie godności tych dzieci, żeby nie zostały zapomniane, ale też uświadomienie i unaocznienie skali tego konfliktu. I wcale nie chodzi tutaj o podkreślenie, kto jest winien, a kto nie jest winien, tylko pokazanie, że giną niewinni. Giną dzieci, które w ogóle tym konfliktem nigdy nie powinny być dotknięte.
2: Pełen całun, który powstaje równolegle w wielu miastach, ma 110 metrów długości, a zapisano na nim około 20 tysięcy nazwisk. 16 września połączone płótno zostanie zaprezentowane w Nowym Jorku przed ambasadorami Organizacji Narodów Zjednoczonych, a później trafi do Waszyngtonu.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Historię pierwszych piastów na Lednicy można już poznawać na nowo. Po kilkunastu miesiącach prac muzeum zostało ponownie otwarte dla zwiedzających. Główną zmianą są dwie nowe wystawy. Stała tajemnica początków Polski, Ostrów Lednicki oraz czasowa Córki Czasu, Słowianki, Wielkopolanki, Europejki. Kuratorka drugiej ekspozycji Agnieszka Zibart mówi, że bohaterkami wystawy jest 9 niezwykłych kobiet.
4: Będą władczynie, społeczniczki, artystki, pisarki i lekarki. Żyły w różnych epokach, podejmowały odmienne wyzwania, ale każda z nich pozostawiła trwały ślad historii Wielkopolski i Europy.
2: Równolegle w muzeum zmodernizowano strefę obsługi zwiedzających. Powstała również kawiarnia z widokiem na jezioro. Łączna wartość wszystkich inwestycji to prawie 15 milionów złotych.
1: Informacje z regionu.
2: Schronisko w Przyborówku pod Szamotułami w sobotę 5 września ponownie organizuje tradycyjną imprezę charytatywną, trzeci piknik w Przyborówku. Impreza rozpocznie się o godzinie 11 i cały dochód z niej zostanie przeznaczony na poprawę warunków życia bezdomnych zwierząt ze schroniska. Tegorocznym piknikowym celem jest zebranie pieniędzy na wymianę but i remont kojców. W programie strefa gastro, zabawy dla dzieci, kiermasz różności, koło fortuny, zwiedzanie schroniska i oczywiście spotkania ze zwierzakami.
1: Informacje z kraju.
2: Minister energii zapewnił, że polskie elektrownie są bezpieczne. Miłosz Motyka mówił o tym po atakach na urządzenia energetyczne w Niemczech. Szef resortu podkreślił, że system obrony polskiej infrastruktury krytycznej jest na najwyższym poziomie. Wczoraj sprawcy uszkodzili stację transformatorową w Brandenburgii, graniczącej z Polską. Według policji we wtorek rano doszło do przynajmniej jeszcze jednego wybuchu.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Meteorologiczna jesień trwa od wczoraj, w powietrzu już ją nawet trochę czuć, nie widać natomiast wirusów, które postępnie chcą nas zaatakować, tak więc blask słońca i przyjazna temperatura mogą być iluzoryczne. A propos, dużo słońca dzisiaj w prognozie, a temperatura wzrośnie maksymalnie do 22 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Anna Banaszak twierdzi, że najlepsza pogoda to dobra pogoda ducha. Teraz o pogodzie troszkę inaczej, bo po australijsku. Weather with you, najlepszą pogodę należy zabrać ze sobą. Takie jest między innymi przekazanie słów tej piosenki, przetłumaczenie tych słów na język polski. Prosto z Australii i troszkę z Nowej Zelandii, grupa Crowded House. Jest 5 po 11.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Czym jest spowiedź? Nagością. Jest to nagość duszy. Spowiedź jest obnażeniem się ze wszystkich fałszywych wymówek i pozorów i wszelkiego udawania. Jest ukazaniem nas takimi, jakimi naprawdę jesteśmy.

Przed nami muzycznie jeszcze jeden żeński zespół. Tym razem będzie to grupa Spice Girls. A za dłuższą chwilę zapraszam na serwis kulturalny. W jego trakcie między innymi zaproszę was do tego, byście uczestniczyli w koncercie Lecha Janerki, bądź też tego samego dnia, bo 5 września wzięli udział w otwarciu bardzo interesującej wystawy, która będzie miała miejsce w Centrum Kultury Zamek. Serwis kulturalny na naszej antenie już o 11:30.

0: Autopromocja.
1: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12:30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
2: Zapraszamy serdecznie w najbliższą sobotę na dwa wydarzenia. Najpierw inauguracja wystawy Świat jak Zielnik, która będzie trwać aż do 6 grudnia. Świat jak Zielnik, czyli natura w sztuce od XVII do XXI wieku. Tę wystawę będzie można oglądać w Centrum Kultury Zamek. W tymże samym zamku wieczorem na scenie na dziedzińcu wystąpi Lech Janerka. Dzień wcześniej, w piątek 4 września, Jazz Zamek po raz 10 na scenie w sali pod zegarem wystąpi Szymon Siwierski. 20 września Wodecki Welcome To to koncert poświęcony twórczości Zbigniewa Wodeckiego w Teatrze Wielkim się odbędzie. Na scenie grupa Polyphonics i Paweł Głowiński. Już niebawem na to wydarzenie będę miał dla Was podwójne zaproszenie. Proszę słuchać bardzo uważnie Radia Emaus. Dzisiaj o godzinie 15 w Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ulicy Ratajczaka 44 będzie można wziąć udział w bezpłatnych zajęciach z pierwszej pomocy pod hasłem Ruszamy Serca. Po wakacjach rusza cykl koncertów relaksacyjnych na misy i gongi tybetańskie w Grocie Solnej. Dziś taki koncert relaksujący na pewno o godzinie 19:15 w Grocie Solnej Galos. W kinie Bułgarska 19, o 15:10 Płcio kocha zwierzaki, o 15:20 Księga Pustyni, o 16:10 O czym wie Mariel, o 16:50 Vivaldi i ja, o 17:40 Odzyskany, o 18:40 Gorzkie Święta, o 19:20 O czym sobie nie mówimy i o 20:30 Zaproszenie. My też zapraszamy.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

O gwiazdach to piosenka, grupa Simply Red. Niebo dzisiejszej nocy zapowiada się bezchmurne, tak więc tych gwiazd z pewnością będzie troszkę na niebie i będziecie mogli je, myślę, bez problemu oglądać za 20:12 na Dopt.

do tanga trzeba dwojga, no to jest prawda. Następną piosenkę chciałbym zadedykować wszystkim tym, którzy 15 sierpnia nie mogli być na Cytadeli i nie mogli oglądać rewelacyjnego koncertu Robbie Williamsa, który nie wiadomo kiedy znowu do Polski przyjedzie, ale koncert był bardzo emocjonalny, szczególnie niektóre zachowania samego wielkiego artysty. Ja na tym koncercie też nie byłem, dlatego z przyjemnością razem z wami wysłucham piosenki Feel. Tu Radio Emaus.

0: Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Na poznańskim osiedlu maltańskim znów gorąco. Emocje budzi też plan budowy hali lekkoatletycznej na Golęcinie. W weekend kolejne narodowe czytanie. Dziś możliwa jest druga eksmisja na poznańskim osiedlu maltańskim. Mimo rozmów prowadzonych przez pełnomocnika archidiecezji poznańskiej adwokata Jacka Masiotę, kobieta zajmująca mieszkanie nie zgodziła się na proponowane warunki. Tłumaczy, że nie wykorzystała jeszcze wszystkich możliwości prawnych związanych z obroną swojego miejsca zamieszkania i może starać się o zasiedzenie. Obecnie na osiedlu znajduje się duża grupa mieszkańców i aktywistów, którzy blokują komornikowi możliwość wejścia na teren osiedla. Wśród protestujących jest także Piotr Ikonowicz. Hala lekkoatletyczna na Golęcinie wciąż budzi kontrowersje. Projekt, na który czekają sportowcy, spotkał się z potężnym sprzeciwem społeczników. Uważają oni, że powstanie obiektu będzie się równało zagrożeniu dla środowiska. Oprócz tego pod topór ma pójść około 100 drzew. Tego typu hala mimo wszystko jest w Poznaniu potrzebna i musi powstać, mówił w porannej rozmowie Radia Emaus rzecznik poznańskich ośrodków sportu i rekreacji Filip Borowiak.
3: Halowe Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce odbywają się nie w Poznaniu. Muszą nasi lekkoatleci jeździć do Wrocławia, do Torunia. Zdecydowanie nie jest to dla tak dużego też województwa, jak województwo wielkopolskie, komfortowa sytuacja, że w ogóle nie ma w naszym regionie takiego obiektu, w którym można byłoby trenować i komfortowo uprawiać. Królową sportu to jest dyscyplina, która przyniosła nam w historii najwięcej medali na letnich Igrzyskach Olimpijskich.
2: Budowa hali na Golęcinie według planów ma rozpocząć się już w przyszłym roku.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Polski Czerwony Krzyż i Poznański Szpital DEGI wspólnie przygotowują się na sytuacje kryzysowe. Obie instytucje rozpoczęły współpracę, której celem jest wzmocnienie gotowości lecznicy na wypadek zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych. Eksperci z PCK będą przeprowadzać ćwiczenia symulacyjne, między innymi na wypadek katastrofy autokaru, pożaru w budynku publicznym czy ewakuacji całego szpitala. Przeprowadzana zostanie także analiza zagrożeń oraz opracowane zostaną procedury reagowania. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Już w najbliższą sobotę odbędzie się kolejne narodowe czytanie. W Poznaniu można dołączyć do akcji chociażby w Bibliotece Raczyńskich. Wybrzmią tam słowa dramatu romantycznego Dziady Adama Mickiewicza. Dzień wcześniej będzie można wysłuchać wykładu, który wprowadzi w klimat lektury, mówi rzeczniczka biblioteki Katarzyna Wojtaszak.
4: W godzinie 18 pana profesora Piotra Grochowskiego pod tytułem Nie tylko dziady, słowiańskie tradycje w świecie późnej nowoczesności. To jest odpowiedź na pomysły naszych czytelników, którzy w zeszłym roku, kiedy okazało się, że lekturą w roku 2026 będą te dziady, powiedzieli, że oni chętnie wzięliby udział w takim właśnie spotkaniu poświęconym samej tradycji dziadów, temu, skąd Mickiewicz czerpał inspirację, więc wychodzimy naprzeciw temu pomysłowi i w piątek zapraszamy na taki wykład kulturoznawczo-etnograficzno-historyczny.
2: Wydarzenie dopełni koncert Przemysława Kwiatkowskiego, muzykanta, który kontynuuje tradycję dziadów lirników. Chętni do wspólnego czytania wciąż mogą się zgłaszać mailowo. Akcja rozpocznie się o godzinie 11.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Osiem minut temu minęło południe w Radio Emaus. Z wami do 14:30 Tomek Wandel. Dzień dobry.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Każdy chory doznawał uzdrowienia. Każdy, niezależnie od uciążliwości choroby. Jednak pierwszym krokiem było szukanie i przyjście do Jezusa. Czasem nasze myśli koncentrujemy na naszych chorobach, lękach, słabościach tak bardzo, że zapominamy o mocy Jezusa. Uzdrowienie może polegać nie tylko na odjęciu choroby, ale też na przemianie naszego myślenia, dodaniu sił, pokoju, pewności, że nie niosę swojego życia sam. Z czym chcę zwrócić się dziś do Jezusa, by położył na mnie ręce?

From Sarah With Love, to Sarah McConnor z Niemiec, żeby było śmieszniej, ale po angielsku śpiewa doskonale, także w ogóle nie słychać niemieckiego akcentu. No to są pewne umiejętności, które są do zdobycia, jak najbardziej. 23 minuty po 12 zajrzyjmy w cytat dnia. Potrzeba 2 lat, by nauczyć się mówić, 50, by nauczyć się milczeć. To powiedział kiedyś Ernest Hemingway i te słowa zostawiam wam, ten cytat zostawiam wam do przemyślenia. Jeśli chcielibyście się ze mną podzielić, no to jak zwykle zapraszam 601 077 033. A my gramy dalej, to grupa Coldplay.

0: promocja.
1: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

niedawno premierę miał film dokumentalny Wham in China, dokumentujący chińską trasę koncertową tego niesamowitego duetu. To był rok 1984. Upolujcie ten film w kinach, bo naprawdę warto zobaczyć, jak to wtedy wyglądało, tym bardziej, że wydarzenie było bez precedensu. Za 21 minut minie 13. Słuchacie popołudniowego programu Radia Emaus. Byłaś serce biciem. To Andrzej Daucha. To jedziemy.

Nothing's Gonna Stop Us Now to grupa Starship. Duet, który za chwilę się u nas pojawi na antenie, pochodzi ze Szwecji. Nie nagrywa już nowych piosenek, ale wrócił do koncertowania. Nawet stworzyli musical Pergasol. Już niestety nie z Mary Ferguson występuje, która zmarła w roku 2019. Zastępuje ją dzielnie na koncertach Lena Philipson. Niewykluczone, że w tym roku jeszcze duet zawita do Polski. Tymczasem na antenie radia Emaus się pojawi Spending My Time, Roxette.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
3: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
4: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
5: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
4: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
2: Tej jesieni przyłącz się do nas.
3: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
2: Po prostu dobre radio.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Kniźnia nie chcą zmian na dworcu. Za tydzień remont północnej części Poznania. Leon XIV w audiencji generalnej zwrócił się do Polaków. 2000 osób żąda zmian na dworcu w Gnieźnie. Z tego powodu powstała petycja do PKP. Mieszkańcy zwracają uwagę m.in. na niedostępność dworca i peronów dla osób niepełnosprawnych. Inicjatorka petycji z Miejskiej Rady Seniorów Monika Budna mówiła w Radiu Poznań, że w przejściu podziemnym na perony brakuje windy, która mogłaby przewieźć wózek inwalidzki bądź walizki osób starszych. Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK podkreśla jednak, że w tych sytuacjach możliwa jest asysta pracownika kolei.
3: Aby skorzystać z takiego wsparcia, należy z wyprzedzeniem zgłosić ten zamiar, co jest zgodne z zasadami obowiązującymi w tym zakresie na terenie Unii Europejskiej. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące dostępu dla osób mających trudności z poruszaniem się do pociągów umieściliśmy w ogólnodostępnych miejscach. Są one m.in. w gablotach, które znajdują się na peronach, tak aby były czytelne dla wszystkich podróżnych.
2: Sam dokument z podpisami mieszkańców Gniezna trafi do PKP pod koniec września. Mieszkańcy poznańskiego Piątkowa muszą liczyć się z utrudnieniami. Za tydzień we wtorek rozpocznie się remont skrzyżowania Alei Solidarności z ulicą Piątkowską. W pierwszym etapie prace obejmą południową stronę skrzyżowania na odcinku od Alei Solidarności do wyjazdu z osiedla. W tym czasie jezdnia zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. W drugim etapie drogowcy przeniosą się na północną stronę skrzyżowania. Roboty potrwają do połowy października. Schemat objazdów można już znaleźć na stronie internetowej miasta.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Zmienia się trasa 25. Poznań Maratonu. Start biegu tradycyjnie zaplanowano na ulicy Grunwaldzkiej w sąsiedztwie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Stamtąd zawodnicy ruszą w kierunku ulicy Roosevelta i Pułaskiego, a następnie Aleją Wielkopolską dotrą na Sołacz. Rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak zaznacza, że bieg będzie lokowany wokół ważnych miejsc dla stolicy Wielkopolski.
4: Kierujemy się w stronę Alei Armii Poznań i mając po lewej stronie Cytadelę, biegniemy do Garbar, garbarami do ulicy Północ, Kutrzeby i na Aleję Niepodległości, której skręcimy w Libelta i tu się zacznie taki długi odcinek przez ścisłe centrum miasta, tak ważnymi punktami na mapie jak Plac Cyryla Ratajskiego, Plac Wolności i wreszcie Stary Rynek, na który maratończycy i maratonki dotrą po 18 latach nieobecności.
2: Bieg zakończy się tradycyjnie na MTP. Wciąż można na niego się zapisywać. Maraton odbędzie się 4 października.
1: Informacje z Watykanu.
2: Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty oraz pogłębia poznanie Boga i świata, powiedział Leon XIV, zwracając się do Polaków podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Papież nawiązał do rozpoczęcia nowego roku szkolnego i podkreślił, że wychowanie młodego pokolenia dokonuje się dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła. W audiencji uczestniczyli pielgrzymi z Polski. Leon XIV rozpoczął dziś serię katechez poświęconych soborowej konstytucji duszpasterskiej Gaudium et Spes. Radość i nadzieja.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. Taka jest przepowiednia, jeśli chodzi o ludową prognozę pogody. Maksymalne wskazania wielkopolskich termometrów to dziś zakres od 21 do 23 stopni Celsjusza. Najcieplej na południu, najchłodniej na północy. W Poznaniu teraz już maks 22 stopnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

kalendarzu 2 września jest środa, imieniny świętują Stefan, Julian i Wilhelm. Zapraszam na kolejną godzinę programu Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel.

0: lato z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży. Lecz on je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że on jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz on rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei.
2: Teściowa Szymona po uzdrowieniu z gorączki wstaje, by usługiwać. To naturalna reakcja na dobro. Gdy wracają siły, w sercu rodzi się pragnienie dzielenia się nimi z innymi. Jezus nie uzdrawia tylko dla mojej wygody, ale po to, bym stał się oparciem dla bliskich w potrzebie. Wdzięczność najlepiej widać w konkretnym czynie. Każdy dar zdrowia czy spokoju jest zaproszeniem do życzliwej obecności dla swoich bliskich. Pomyśl, komu dzisiaj lub jutro pomogę w codziennych obowiązkach?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

Jest Somebody to niezwykle popularna w niektórych kręgach oczywiście grupa Kings of Leon. Słuchajcie popołudniowego programu Radia Emaus. Dziś 2 września, dokładnie 103 lata temu w kinoteatrze Apollo, który cały czas istnieje i cały czas jest właśnie tym mianem określany, czyli kinoteatr, odbył się pierwszy pokaz przedpremierowy filmu Bartek Zwycięzca. Był to pierwszy pełnometrażowy film fabularny związany z Poznaniem. W rolę Bartka wcielił się Władysław Pytlasiński. Reżyserem był Edward Puchalski. Za kamerą stanął Zbigniew Jaszcz. I co ciekawe, zdjęcia zostały zrealizowane na podpoznańskim poligonie w Morasku.

0: rana.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Dzisiaj w Radiu Emaus premiera zupełnie nowej audycji, na którą zapraszam w imieniu doskonale wam znanego Daniela Badeckiego. Ta audycja zapisana w dźwiękach. Na te dźwięki przyjdzie nam poczekać jeszcze trochę, bo po raz pierwszy ta audycja pojawi się na naszej antenie o godzinie 22.10, a teraz dopiero za 23 minuty 14.00.

Tu Radio Emaus w Poznaniu, słuchać nas na częstotliwości 89,8 MHz. Zawsze nas możecie też posłuchać poprzez aplikację, do której zainstalowania jak zwykle serdecznie was namawiam. A jeśli chodzi o pozostałe nasze wielkopolskie częstotliwości, to na przykład w Lesznie, pozdrawiamy Leszno, 90,2 MHz. Nowy Tomyśl, pozdrawiamy Nowy Tomyśl, 90,4 MHz. No i pozdrawiamy Śrem, tam można nas słuchać na częstotliwości 106,2 MHz. No cóż, życzę w takim razie miłego odbioru.

No i napisała pani Gertruda z zapytaniem, skąd taką aplikację wziąć? Otóż pani Gertrudo, to zwracam się do pani, jak i do wszystkich tych, którzy mogą mieć z tym problem. Taka aplikacja umożliwiająca słuchanie Radia Emaus jest dostępna w każdym smartfonie bez względu, jaki to jest system operacyjny. Proszę po prostu ją pobrać z takiego specjalnego, wirtualnego sklepu i spróbować zainstalować w telefonie. A jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy, no to proszę bardzo, skontaktować się z Radiem Emaus. Pomożemy.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest środa, 2 września, minęła 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: W najbliższą sobotę poznański park Wilsona opanują piekarze. Jutro kolejny etap remontu drogi krajowej 92. Wielkimi krokami zbliżają się dożynki archidiecezjalne. Zbliża się 28. Święto Chleba w Wielkopolsce. Z tej okazji już w najbliższą sobotę w parku Wilsona w Poznaniu na uczestników czekać będą konkursy. Gwarowy, wiedzy o pieczywie, a także na najlepszy chleb domowego wypieku. Będzie także możliwość skorzystania z porad dietetycznych i eksperckich. Rzeczniczka prasowa wydarzenia Katarzyna Mojzykiewicz zwraca uwagę, jak ważne dla tego święta jest tradycja.
3: Prawdziwe piekarnie, one produkują chleb tradycyjnymi metodami, ale dostosowując je do nowoczesnych możliwości. Mamy bardzo dobrej jakości wyroby, dzięki temu, że nasze surowce też są wyśmienite. Niezmiernie ważne jest jednak, żeby nie zapominać o tradycyjnych metodach, których nie da się przyspieszyć. Żebyśmy mieli tradycyjnie wyprodukowany chleb na kwasie, potrzeba czasu.
2: Obchody rozpoczną się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Michała Archanioła przy ulicy Stolarskiej o godzinie 13. Następnie ulicami Stolarską, Śniadeckich i Parkową przejdzie korowód dożynkowy, który zakończy się w parku Wilsona. Remont drogi krajowej nr 92 wchodzi w kolejny etap. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na odcinku Starczanowo-Nekla przywracana jest już stała organizacja ruchu. Od jutra pracownicy przeniosą się na odcinek Nekla-Gierłatowo. Roboty będą prowadzone na jezdni w kierunku Wrześni. Na czas prac kierowcy będą poruszać się wyłącznie nitką w kierunku Poznania, która będzie dwukierunkowa. Planowany czas realizacji tego etapu to około miesiąca.
1: Informacje z archidiecezji poznańskiej.
2: Rolnicy z terenu archidiecezji poznańskiej zjadą w tę sobotę do Chorzemina, by podziękować Bogu za tegoroczne żniwa. Dożynki archidiecezjalne połączone będą z dziękczynieniem miejscowej gminy Wolsztyn. Uroczystość rozpocznie przemarsz korowodu o 11:30. W samo południe odbędzie się msza święta, a później obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kłębowo oraz zespołów z Węgier, Serbii i Słowenii. O 19:00 rozpocznie się z kolei zabawa taneczna. Praktyczne materiały oraz wskazówki dotyczące ochrony przed cyberzagrożeniami publikuje na nowym portalu zespół CERT Polska, działający w naukowej i akademickiej sieci komputerowej NASK. Wiedza CERT.pl to darmowa strona skierowana do wszystkich polskich instytucji, a także obywateli. Jak mówi szef CERT Polska Marcin Dudek, najczęstszym błędem firm jest brak aktualizacji wtyczek, czyli dodatkowych małych programów do stron internetowych.
4: Jeśli chodzi o strony internetowe, no to z kolei to są często popularne CMS-y, czyli takie systemy zarządzania treścią jak WordPress, gdzie mamy mnóstwo tak zwanych wtyczek, czyli takich dodatkowych pluginów, które sobie instalujemy do naszej strony i w nich się pojawiają podatności. My widzimy, że tych podatności jest bardzo, bardzo dużo. Właściciele często nie są świadomi tego, że mają takie wtyczki, że trzeba je aktualizować, jak to robić i one są używane przez atakujących, żeby się włamywać na takie strony internetowe.
2: W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku na świecie odnotowano prawie 55 tysięcy nowych podatności. Mowa o słabych punktach w systemie oprogramowaniu lub sieci, które przestępcy wykorzystują średnio już po kilku godzinach od pojawienia się ich.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: W Poznaniu max na termometrze, czyli 22 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne już zaczęło nieco spadać. W tej chwili na barometrze 1019 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Kamila pisze, że w szkole podstawowej polonistka powiedziała, że dopuszcza się zapis wyrazu oryginalny przez i, a nie przez y. Nie oryginalny, ale także oryginalny. Czy była w błędzie? Oczywiście możemy zapytać, kto dopuszcza. Może ona, ta pani, dopuszcza. Na ogół jednak uważane jest to za błąd ortograficzny. Podobnie jak za błąd, i to częstszy o wiele, uważany jest zapis oryginalny bez tego y. Ten zapis bez y może być czasem spowodowany tym, że kiedy wymawiamy to słowo, to nie stawiamy tam akcentu. Nie mówimy oryginalny, tylko oryginalny. I to rzeczywiście nie daje się prawie usłyszeć, ale jednak tak powinniśmy pisać. Czy oryginalny byłoby poprawne? No mógłby ktoś powiedzieć, że jest ono zgodne z pierwowzorem. Po łacinie originalis to jest pierwotny i odziedziczony i później oryginalny także mogłoby istnieć. Origo to początek. Faktem jednak jest, że nawet w najstarszych polskich tekstach, już kiedy spolszczyliśmy to i pisaliśmy przez alny, pisaliśmy przez oryginalny albo, co już jest dziwne, czego Państwo mogą nie wiedzieć, także oryginalny bez G. Tak jak był geniusz i jeniusz, czy regent i rejent, tak i tutaj to G czasem nie występowało i pisało się oryginalny. W jednym z najstarszych polskich słowników ta forma jeszcze występuje. Ale później spolszczyliśmy to i mamy już dzisiaj tylko formę oryginalny jako jedyną ortograficznie dopuszczalną i bardzo bym prosił, żeby pani polonistki nie wprowadzały tutaj akurat nowych zwyczajów. Owszem, zrozumiemy, kiedy ktoś napisze oryginalny, ale będzie to pisownia niewątpliwie zbyt oryginalna.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

My Father's Eyes. To był Eric Clapton. Jutro będzie troszkę inaczej, jako że będę starał się was wybudzić z prawie już jesiennego snu. Natomiast dzisiaj za parę dłuższych chwil albo krótszych chwil, chwila to pojęcie względne, przywita się z wami Kuba Antkowiak, który pozostanie z wami do samego uroczego środowego wieczora. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. W takim razie, tak jak mówiłem, Kuba Antkowiak za chwilę, a już teraz grupa Cranberries.

0: autopromocja.
1: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam, Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: 14.30 na naszych radiowych zegarach. Kłania się popołudniówka. Dzień dobry.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Dwadzieścia minut zostało do godziny 15. Już teraz oficjalnie wita się z wami popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu. Razem ze mną w duecie prezentersko-informacyjnym jest Ania Hajduczek. Zapraszamy was bardzo gorąco. Jesteśmy z wami do godziny 19. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy dzisiaj środę, 2 września, 245 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Stefan, Julian, ale także Oliwier. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Dzień Dużego Rozmiaru, a także Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Przysłowie na dziś mamy dwa i tak właśnie myślę, które mam tu przeczytać. Dobra, przeczytam przysłowie numer jeden. Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. O ile pamiętam, wczoraj ta pogoda była bardzo różna. No więc zobaczymy, jaka ta pogoda będzie, bo równie dobrze może się okazać, że może być praktycznie mocno w kratkę. Jeżeli chodzi natomiast o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Ernesta Hemingwaya. Potrzeba 2 lat, aby nauczyć się mówić, 50, aby nauczyć się milczeć. No cóż, nieciekawa perspektywa, ale z drugiej strony warto też czasami poczekać. Gramy dalej, tym razem gramy po polsku, chociaż w sumie przed chwilą też pograliśmy po polsku, ale tym razem coś bardziej klasycznego. Lady Punk i Tacy Sami.

0: Radio Emaus.
1: 10 minut zostało do godziny 15. Za nami na naszej antenie Lady Pangi, tacy sami, a także Baranowski i Rakieta. No i my bardzo szybko przechodzimy już do godziny 15, bo wówczas pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek. Koniecznie zostańcie z nami. A teraz była Polska, no to czas na zagranicę. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
1: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Autostrada A2 znów drożeje. Startuje kampania Jesień bez infekcji. Poznański magistrat przypomina o sprzątaniu po psie. W piątku za przejazd wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 znów zapłacimy więcej. Spółka Autostrada Wielkopolska podnosi stawki za przejazd 50-kilometrowym odcinkiem między Nowym Tomyślem a Koninem o złotówkę dla samochodów osobowych i motocykli. To oznacza odpowiednio 41 i 21 zł. Kierowcy większych pojazdów również muszą przygotować się na podwyżki. Na rabaty mogą z kolei liczyć użytkownicy pojazdów korzystający z wideotollingu, czyli systemu automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych. Obecnie system działa na trasie między Koninem a Poznaniem, a jeszcze w tym roku ma objąć również odcinek od Poznania do Świecka. Sanepid chce, by tegoroczna jesień przebiegła bez infekcji. To hasło ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, która ma przede wszystkim zachęcić do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 i grypie, informuje rzeczniczka wojewódzkiego Sanepidu w Poznaniu Wiesława Kostuj.
2: Kampania również podkreśla, że poza możliwością szczepień w POZ-ach mamy teraz możliwość szczepienia w aptekach również. Grupą docelową są tutaj seniorzy, którzy są szczególnie narażeni na ciężki przebieg zakażeń oraz powikłań związanych z chorobami zakaźnymi, jak również członkowie rodzin i opiekunowie seniorów, którzy ich wspierają w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia, farmaceuci i personel aptek, jak również ogół społeczeństwa. Jest to po prostu budowanie świadomości.
1: Materiały edukacyjne będą publikowane na stronach internetowych oraz w mediach Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Akcja zakłada także wykłady, pogadanki oraz udział w lokalnych wydarzeniach zdrowotnych.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: W poznańskich parkach pojawią się nowe tabliczki z napisem "Po kejtrze sprzątaj". Mają one przypominać o obowiązku sprzątania po swoich pupilach, bo nadal w stolicy Wielkopolski nie jest z tym za dobrze. To wspólna akcja Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rad Osiedli. Grafiki natomiast powstały w ramach miejskiego programu Kejter też Poznaniek, który promuje odpowiedzialną opiekę nad psami i dbałość o wspólną przestrzeń. W najbliższą sobotę, tradycyjnie już po raz 26, mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego wyruszą z pielgrzymką do grobu ojca Bernarda z Wąbrzeźna. To postać ważna dla Grodziska, powiedział nam burmistrz Piotr Chojan.
3: Ojciec Bernard z Wąbrzeźna jest dobroczyńcą naszego miasta, ponieważ na początku XVII wieku za jego wstawiennictwem podczas którejś z epidemii wyschnęły w mieście wszystkie studnie i za jego, że tak powiem, wstawiennictwem w tych studniach znowu pojawiła się woda, co było dla miasta kluczowe, bo w owym czasie miasto żyło przede wszystkim z piwowarstwa, no i bez wody trudno sobie wyobrazić dobrobyt. Podczas kolejnego murowego powietrza ochronił miasto, tak przynajmniej twierdzi przekaz historyczny, właśnie przed jego skutkami.
1: Pielgrzymka wyruszy o godzinie 8.30 z Grodziskiego Rynku do klasztoru w Lubiniu, gdzie pochowany jest ojciec Bernard. W programie jest także msza święta odprawiona pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gondeckiego.
0: To były informacje Radia Emaus.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
5: 22 stopnie na termometrach w Poznaniu. Jeżeli chodzi o warunki pogodowe, występują w tym momencie przejaśnienia. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Pięć minut po godzinie 15:00 kłania się popołudniówka w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. Jesteśmy z wami do 19:00. Dzień dobry.

0: lato z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Świętość przypominać może czasem sztafetę pokoleń, w której przekazywany jest ogień miłości do Boga. Takie przynajmniej można odnieść wrażenie, gdy poznamy bliżej dzieje Ingrid Elofsdotter, wspominanej dzisiaj jako Ingryda Szwedzka. Oficjalnie jedynie błogosławiona, bo na drodze do kanonizacji stanęła reformacja. To jednak działo się już 300 lat po jej śmierci. 2 września 1282 roku w Skanige, w założonym przez nią klasztorze dominikanek, pierwszym takim na ziemiach szwedzkich. A jak w ogóle do tego doszło, że królewska krewna zamknęła się za klasztorną furtą? I tutaj właśnie jest miejsce na ową przywołaną sztafetę pokoleń, które swoje życie dużo wcześniej przed naszą patronką oddały Bogu. Ingryda bowiem, po tym jak owdowiała, wyruszyła z pielgrzymką do Ziemi Świętej, do Rzymu, gdzie spotkała się z papieżem, i do Santiago de Compostela. A owocem tej wędrówki po miejscach naznaczonych świadectwem świętości innych był ogień rozniecony w jej własnym sercu, by samemu również wejść na tę drogę. No, może nie do końca samemu, bo pomocą był tutaj Petrus de Dacia, dominikanin, który zebranym wokół Ingrydy kobietom czytał i objaśniał Słowo Boże, co zaowocowało powstaniem wspólnoty. Co ciekawe, ów ogień świętości Ingryda Szwedzka po 30 latach od swojej śmierci niczym w sztafecie przekazała dalej. Komu? Swojej krewnej, Brygidzie Szwedzkiej, która znając historię Ingrydy i odwołując się do jej doświadczeń, dużo łatwiej mogła pójść jej śladem i po latach stać się świętą patronką Szwecji.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Plus na dobre popołudnie.
1: Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 15:00, za nami mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, za nami także Bajm i ta sama chwila. Myślę, że to jest dobry moment, żeby przypomnieć, że trwa nowa ramówka, mamy nową ramówkę od poniedziałku, w związku z tym, no w tym momencie normalnie jeszcze parę dni temu byśmy mieli konkurs popołudniowy. W nowej ramówce mamy tylko konkurs poranny, on startuje tradycyjnie w okolicach godziny 9:15, więc zapraszamy na emocje konkursowe jutro właśnie o tej porze, a dzisiaj, czy też już przez cały czas konkursu popołudniowego nie będzie, ale to wcale nie znaczy, że pasma popołudniowe będą przez to uboższe. Zapraszamy też do kontaktu z nami, 601-077-033, możecie na przykład w tej sprawie albo w sprawach na przykład drogowych kontaktować się z nami od razu w miarę możliwości. Jeżeli coś się dzieje, czy to w Poznaniu, czy to na wielkopolskich trasach, od razu damy znać na antenie, żeby wszyscy słuchacze mogli wiedzieć, gdzie najlepiej się w danym momencie nie kierować. 601-077-033, a my gramy dalej, tym razem będzie zagranica Coldplay Trouble. Gramy ten utwór oczywiście w Radiu Emaus.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
3: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
4: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
5: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
4: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
2: Tej jesieni przyłącz się do nas.
3: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
2: Po prostu dobre radio.
1: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Dwadzieścia minut zostało do godziny 16. Za nami The Clash, Oskar Cymza, także grupa Kombi. Niezły miks za nami, a ja przypominam, że jeżeli chodzi o nową ramówkę Radia Emaus, jedyną nowością w środę, jeżeli chodzi o audycję, jest program Zapisane w dźwiękach. Usłyszycie go o godzinie 22.10, godzina 12 już była oczywiście. Trzymajmy się faktycznego czasu. 22.10, audycja Zapisane w dźwiękach. Zapraszam Was na nią bardzo gorąco. Autorem tego programu jest znany na naszej antenie Daniel Badecki, także zapraszamy. No i również o godzinie 18, a także powtórkowo o 23.00 podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zapraszam Was do słuchania cały czas Radia Emaus i wyłapywania nowych rzeczy, które dla Was przygotowaliśmy od nowej ramówki. A my gramy dalej, cały czas gramy po polsku. Kasia Kowalska i Wyrzuć ten gniew.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: 12 minut zostało do godziny 16. Za nami na naszej antenie Polski Dwupak pojawiła się Kasia Kowalska, Wyrzuć ten gniew, a także Ewelina Lisowska i W stronę słońca. Co przed nami? Przed nami punktualnie o godzinie 16 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami. Pograliśmy po polsku, zagraliśmy kobiece utwory, w których na froncie były kobiece wokale, no to tym razem pogramy zagranicznie i na froncie będzie męski wokal Teddy Swims, The Door. Gramy ten utwór w tym momencie w Radiu Emaus.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Plan miejscowy dla poznańskiego Golęcina budzi protesty. Poznańscy radni przeciwni agresji wobec Ukraińców. Leon XIV w audiencji generalnej zwrócił się do Polaków. Zbliża się kluczowe głosowanie w sprawie przyszłości poznańskiego Golęcina. Społecznicy i miejscy architekci stanowczo apelują do radnych o odrzucenie projektu nowego planu miejscowego dla tego rejonu. Ich zdaniem dokument faworyzuje plany budowy nowej hali lekkoatletycznej, a marginalizuje ochronę przyrody. Jak podkreśla Wojciech Krawczuk ze Stowarzyszenia Architektów Polskich, brakuje tu perspektywicznego myślenia.
2: Uważamy, że przedstawione tutaj założenia są tylko doraźnymi próbami zapewnienia realizacji najbliższych w planach inwestycji zarządców tego terenu. Jednakże ten dokument nie wypełnia takich oczywistych planów, jakim jest szersze spojrzenie na ten teren.
1: O dalekosiężnych skutkach tych decyzji mówi także były wiceprezydent Mariusz Wiśniewski ze Stowarzyszenia Poznań Jutra.
3: To, jaki Golęcin będzie za 50 lat, zależy od tego, jaki plan dzisiaj zostanie dla tego terenu przyjęty. Mówimy o terenie niezwykle cennym w naszym mieście, blisko 68 hektarów. Przestrzeń, która odgrywa bardzo różne funkcje w naszym mieście. Od oczywiście kwestii przyrodniczych, ale także również funkcje sportu. Dlatego tej przestrzeni nie wolno projektować fragmentarycznie. Trzeba podejść do tego tematu w sposób kompleksowy.
1: Głosowanie radnych nad nowym planem zaplanowano na przyszły tydzień. A na najbliższej powakacyjnej sesji radni będą też dyskutować nad przyjęciem stanowiska potępiającego przemoc, mowę nienawiści oraz narastające postawy antyukraińskie. Dokument złożył klub radnych Lewica Centrum. Jest on odpowiedzią na coraz częstsze ataki i słowne znieważania, do których dochodzi również w stolicy Wielkopolski. Chociażby w niedzielę mężczyzna znieważył pracownicę sklepu na Śródce, a następnie uszkodził jego witrynę, rysując po niej. W projekcie radni przypominają, że otwartość Poznania jest częścią jego historii i tożsamości. Świadczy o tym m.in. przykład osadników z okolicy Bambergu, którzy przybyli tutaj jako obcy, a z czasem stali się integralną częścią lokalnej społeczności.
0: Informacje kulturalne.
1: W Muzeum Archeologicznym w Poznaniu otwarto dziś wystawę pod tytułem Drogi do przeszłości. 30 lat polskiej archeologii ratowniczej. Ekspozycja prezentuje zabytki datowane od paleolitu po czasy nowożytne. Zdaniem Olgi Adamczyk z Muzeum Archeologicznego jest to wyjątkowa okazja do przejrzenia się okruchom dawnej codzienności.
4: To jest taka rzadka możliwość zobaczenia zbiorów, które normalnie nigdy nie są razem w jednym miejscu. To są zbiory z 9 różnych instytucji, które przyjechały do nas. Można powiedzieć, że każda z tych instytucji była poproszona o wybranie jedne z najciekawszych rzeczy, jakie mają. Także to w pewnym sensie jest taka jedyna możliwość, bo bardzo często te rzeczy, nawet jak są eksponowane, to nigdy nie są eksponowane razem. Tak? Także też ciekawy jest zakres właśnie czasowy, że możemy od bardzo starych aż do tak naprawdę współczesności i wszystko jest zgromadzone na jednym wystawie.
1: Wystawę można oglądać do 8 listopada.
0: Informacje z Watykanu.
1: Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty oraz pogłębia poznanie Boga i świata, powiedział Leon XIV, zwracając się do Polaków podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Papież nawiązał do rozpoczęcia nowego roku szkolnego i podkreślił, że wychowanie młodego pokolenia dokonuje się dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła. W audiencji uczestniczyli pielgrzymi z Polski. Leon XIV rozpoczął dziś serię katechez poświęconych Soborowej Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes. Radość i nadzieja.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
5: 22 stopnie Celsjusza w Poznaniu. W tym momencie występują przejaśnienia. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Jakość powietrza jest w tym momencie dobra, natomiast biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Czym jest spowiedź? Nagością. Jest to nagość duszy. Spowiedź jest obnażeniem się ze wszystkich fałszywych wymówek i pozorów i wszelkiego udawania. Jest ukazaniem nas takimi, jakimi naprawdę jesteśmy.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Już prawie 21 minut zostało do godziny, przepraszam, 21 minut po godzinie 16. Lekko zakręcone, ale już wracamy na właściwie tory. Lenny Kravitz i Again to za nami także mini audycja Myśli Świętych. I wiecie co, muzyka jest ważna w radiu, ale kultura jeszcze ważniejsza. 16.30 serwis kulturalny, zaproszę was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zostańcie z nami, a teraz troszeczkę potańczymy. Sophie Ellis-Bextor, Murder on the Dance Floor. No to co, gramy?

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucji czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
4: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam, Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: 16.30 na naszej antenie. Lecimy z kulturą. Zapraszam Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbędą się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od Wieczoru Artystów Poznańskich, czyli w skrócie WAPO. Jest to 19. edycja tego cyklu. Jest to wydarzenie kulturalne, które łączy twórców różnych dziedzin sztuki, muzyków, aktorów, poetów, malarzy, fotografów i nie tylko, a także na Wieczorze Artystów Poznańskich zawsze czeka rozmowa na scenie z gościem specjalnym, której celem jest edukacja na temat branży kreatywnej. Wieczór Artystów Poznańskich, 19. edycja, dziś o godzinie 19. Miejsce to My pod sceną. Pierwsze wydarzenie zapowiedziane, czas na kolejne i będzie to kino letnie. Dzisiaj w ramach kina letniego w miejscówce na tarasie projekcja filmu Mój przyjaciel Hachiko. Start wydarzenia, start projekcji, godzina 20. Jest to wydarzenie na tarasie w galerii MM. Mój przyjaciel Hachiko to wzruszająca, oparta na prawdziwej historii opowieść, która chwyta za serce od pierwszej sceny. Poruszające połączenie ciepłego dramatu rodzinnego i historii o niezwykłej więzi. Chcecie się przekonać, o czym jest ten film? Jesteście zaciekawieni? Zapraszam Was bardzo gorąco. Kino letnie, Mój przyjaciel Hachiko. Start projekcji godzina 20. Miejsce to kino letnie na tarasie. No i na koniec również wydarzenie plenerowe. Jest to jedna z ostatnich projekcji w ramach tegorocznego cyklu Plenerowe Pałacowe. Dzisiaj w ramach tego cyklu projekcja filmu Cinema Paradiso w reżyserii Giuseppe Tornatore. Start tego wydarzenia, start projekcji, godzina 21.30. Miejsce to dziedziniec Centrum Kultury Zamek. Zapraszamy Was bardzo gorąco. Jest to przedostatnia projekcja w ramach tegorocznego cyklu Plenerowe Pałacowe. Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, a dokładniej dziedziniec Centrum Kultury Zamek, Cinema Paradiso, reżyseria Giuseppe Tornatore. 21.30. Zapraszamy Was na projekcję tego filmu, jak i zapraszamy Was na pozostałe wydarzenia z dzisiejszego serwisu kulturalnego. Kolejna porcja dobrej kultury jutro o godzinie 11. Już teraz Was na nią bardzo gorąco zapraszam.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 19 minut zostało do godziny 17. Za nami na naszej antenie Madonna, a także grupa The Corrs. Jeżeli macie jakieś informacje na temat sytuacji na poznańskich ulicach, czy też na wielkopolskich trasach, przypominamy nasz numer do kontaktu 601-077-033. Powtarzam, 601-077-033. Jesteśmy na posterunku, możecie śmiało dawać nam znać, jeżeli coś wiecie, jeżeli coś widzicie. A my gramy dalej, tym razem pogramy po polsku, Mysłowic i

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 17. Za nami dwa polskie utwory. Z jednej strony Mysłowic i My, za nami także Daria Zawiałow i Ballada o niej, chociaż wcale ten utwór nie brzmiał jak ballada, raczej jak coś nieco żywszego. Czy żywe będą informacje, w sensie dynamiczne? O tym się przekonamy o godzinie 17. Przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami, a my teraz gramy dalej, tym razem zagranicznie. Hozier, Too Sweet.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
4: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
5: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
6: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
7: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
6: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
4: Tej jesieni przyłącz się do nas.
5: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Od jutra młodych kierowców czekają zmiany. NGOsy będą mogły uzyskać niebieskie granty. Już jutro zaległy mecz ligowy Lecha. Młodzi kierowcy muszą się przygotować na zmiany przepisów dotyczących ruchu drogowego. Od jutra wchodzą w życie nowe regulacje dla początkujących kierowców, które zakładają wprowadzenie okresu próbnego oraz mniejszą tolerancję dotyczącą punktów karnych, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
2: Nowe przepisy dotyczące młodych kierowców wchodzące w życie już na początku września w sposób, taki bym powiedział, rygorystyczny mają z jednej strony umożliwić kontrolę nad tymi młodymi kierowcami, ale z drugiej strony mają sprawić, żeby oni doskonalili swoje umiejętności i nie wpadali w kłopoty.
1: Policjanci będą weryfikować staż kierowców na podstawie daty wydania prawa jazdy. Od jutra dwuletni okres próbny będzie obowiązywał wszystkich kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii B. W przypadku 17-latków okres ten będzie wydłużony do 3 lat. $180 000 trafi do wielkopolskich organizacji pozarządowych w ramach czwartej edycji niebieskich grantów. Konkurs organizuje Volkswagen Poznań i Stowarzyszenie Centrum PISOP. Pieniądze mają wesprzeć projekty związane z ochroną środowiska i integracją lokalnych społeczności. W ubiegłym roku dzięki grantom powstały m.in. ogród pokoleń w Swarzędzu, antysmogowy mural w Strzyżewie i punkt food sharingu na Wildzie. O dofinansowanie od 10 do 30 tysięcy złotych mogą ubiegać się organizacje działające na poznańskiej Wildzie, osiedlu Antoninek, Zieliniec, Kobyle Pole, w Swarzędzu i w powiecie wrzesińskim. Wnioski można składać do 19 października.
0: Informacje drogowe.
1: Remont drogi krajowej nr 92 wchodzi w kolejny etap. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na odcinku Starczanowo-Nekle przywracana jest już stała organizacja ruchu. Od jutra pracownicy przyniosą się na odcinek Nekla-Gierłatowo. Roboty będą prowadzone na jezdni w kierunku Wrześni. Na czas prac kierowcy będą poruszać się wyłącznie nitką w kierunku Poznania, która będzie dwukierunkowa. Planowany czas realizacji tego etapu to około miesiąca.
0: Informacje sportowe.
1: Zaległy hit piłkarskiej ekstraklasy przed nami. Już jutro Lech Poznań podejmie u siebie Jagiellonię Białystok. Pierwotnie spotkanie miało być rozegrane w trzeci weekend sierpnia, jednak zostało przełożone ze względu na zmagania w europejskich pucharach obu zespołów. Jagiellonia na wyjeździe w tym sezonie nie przegrała ani razu. Lech natomiast ostatnią porażkę ligową przy bułgarskiej zanotował 31 stycznia, ulegając Lechii Gdańsk 1-3. Spodziewamy się bardzo wymagającego rywala, podkreślał na konferencji prasowej szkoleniowiec kolejorza Nils Frederiksen.
3: Oni mają wielu dobrych graczy, mają dobrego trenera i grają tym samym stylem przez, powiedziałbym, szereg lat. Oczywiście, próbując go rozwijać, ale trzymając się swojej głównej filozofii, tak jak my to robiliśmy, więc myślę, że to prawdopodobnie najlepiej grająca drużyna w lidze. Oczywiście tuż za nami, ale radzą sobie dobrze. Radzili sobie dobrze także w Europie, więc myślę, że zmierzą się ze sobą dwa najlepsze zespoły w Polsce.
1: Teams in the league. Pierwszy gwizdek spotkania o godzinie 20:30.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
4: 22 stopnie na termometrach w Poznaniu. Jest też pochmurny, jeżeli chodzi o warunki pogodowe. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, która jest w tym momencie dobra, natomiast biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

Równiutko 5 minut po godzinie 17 popołudniówka się kłania na antenie Radia Emaus. Jesteśmy z wami do 19 w składzie Kuba Antkowiak i Ania Hajduczek. Dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Każdy chory doznawał uzdrowienia. Każdy, niezależnie od uciążliwości choroby. Jednak pierwszym krokiem było szukanie i przyjście do Jezusa. Czasem nasze myśli koncentrujemy na naszych chorobach, lękach, słabościach tak bardzo, że zapominamy o mocy Jezusa. Uzdrowienie może polegać nie tylko na odjęciu choroby, ale też na przemianie naszego myślenia, dodaniu sił, pokoju, pewności, że nie niosę swojego życia sam. Z czym chcę zwrócić się dziś do Jezusa, by położył na mnie ręce?
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Dwadzieścia minut po godzinie 17:00. Za nami Ed Sheeran i Azizam. Za nami także mini audycja w drodze do Emaus. Zapraszam Was do odwiedzenia strony radioemaus.pl. Tam w zakładce Gość Dnia możecie wysłuchać rozmów, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi o poranku. Dzisiaj naszym porannym gościem był Filip Bolowiak, rzecznik prasowy POSIR. Tematem rozmowy było, dlaczego hala dla lekkoatletów miałaby powstać właśnie na Golęcinie. Ta dziewięciominutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl, a planowana budowa hali lekkoatletycznej na Golęcinie budzi wiele emocji tak wśród sportowców, jak i mieszkańców Poznania i ekologów. Planowany teren to zachodni klin zieleni, teren podmokły i z bardzo złym dojazdem. To poza trudnościami technicznymi oznacza dużo wyższe koszty inwestycji. Dlaczego więc poznańskie ośrodki sportu i rekreacji chcą budować halę właśnie tam? O tym porozmawialiśmy z Filipem Borowiakiem, rzecznikiem prasowym POSIR-u. Radio Emaus.pl, zakładka Gość Dnia, poranna rozmowa do wysłuchania, do nadrobienia, może i do podobnego wysłuchania. Gramy dalej, Justyna Steczkowska, dziewczyna szamana w tym momencie na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.

0: takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12:30.
3: Autopromocja.
5: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 18 minut zostało do godziny 18. Za nami aż trzy utwory: Green Day, Boulevard of Broken Dreams, za nami także grupa The Cure, Friday I'm in Love, a także Desire i Life. Drodzy słuchacze, jeżeli macie jakieś informacje na temat sytuacji na poznańskich ulicach czy też na wielkopolskich trasach, przypominamy nasz numer do kontaktu 601-077-033. Pod tym numerem czekamy na wasze informacje. Póki co jeszcze nic nie dostaliśmy, ale słuchajcie, czekamy na wasze informacje, bo od razu chcemy je przekazać na antenie. Chcemy od razu dać znać kierowcom, którzy poruszają się w tym momencie, czy to po Poznaniu, czy to po wielkopolskich trasach, że nie warto do pewnych miejsc, w pewne miejsca się zapuszczać, bo można utknąć, to naprawdę nie na minuty, a na długie godziny. 601-077-033. Przypominam, to jest nasz numer do kontaktu. Jeżeli coś wiecie, dawajcie znać. Takim daniem znać jest na przykład SOS, że na przykład, no nie wiem, na danej ulicy w Poznaniu coś się dzieje. No ale teraz SOS również na naszej antenie. To jest utwór, który gramy w tym momencie. Kasia Cerekwicka, no i właśnie SOS. No to gramy.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 18. Za nami Kasia Cerekwicka i grupa Lemon, a przed nami punktualnie o godzinie 18. Nowy punkt w naszej popołudniowej ramówce, czyli podsumowanie dnia. Dzisiaj przedstawi je Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami, żeby posłuchać tego podsumowania dnia. A teraz już pogramy zagranicznie. Był zespół Lemon, no to teraz będzie Shania Twain. I'm gonna get ya good.
2: Let's go.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Hala lekkoatletyczna na Golęcinie wciąż budzi kontrowersje. Projekt, na który czekają sportowcy, spotkał się z potężnym sprzeciwem społeczników. Uważają oni, że powstanie obiektu będzie równało się zagrożeniu dla środowiska. Oprócz tego pod topór ma pójść około 100 drzew. Tego typu hala mimo wszystko jest w Poznaniu potrzebna i musi powstać, mówił dziś w porannej rozmowie Radia Emaus rzecznik poznańskich ośrodków sportu i rekreacji Filip Borowiak.
2: Halowe Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce odbywają się nie w Poznaniu. Muszą nasi lekkoatleci jeździć do Wrocławia, do Torunia. Zdecydowanie nie jest to dla tak dużego też województwa, jak województwo wielkopolskie, komfortowa sytuacja, że w ogóle nie ma w naszym regionie takiego obiektu, w którym można byłoby trenować i komfortowo uprawiać. Królową sportu to jest dyscyplina, która przyniosła nam w historii najwięcej medali na letnich igrzyskach olimpijskich.
1: W temacie Golęcina konferencję prasową zorganizowali dzisiaj członkowie Stowarzyszenia Poznań Jutra oraz Stowarzyszenie Architektów, którzy również są przeciwni budowie hali w tym miejscu. Były wiceprezydent miasta Mariusz Wiśniewski, dziś członek Stowarzyszenia Poznań Jutra, mówił o dalekosiężnych skutkach takiej decyzji.
3: To, jaki Golęcin będzie za 50 lat, zależy od tego, jaki plan dzisiaj zostanie dla tego terenu przyjęty. Mówimy o terenie niezwykle cennym w naszym mieście, blisko 68 hektarów. Przestrzeń, która odgrywa bardzo różne funkcje w naszym mieście. Od oczywiście kwestii przyrodniczych, ale także również funkcje sportu. Dlatego tej przestrzeni nie wolno projektować fragmentarycznie. Trzeba podejść do tego tematu w sposób kompleksowy.
1: Okazją do dyskusji nad planem będzie debata w murach Uniwersytetu Przyrodniczego, którą aktywiści planują na przełomie września i października. Głosowanie Rady Miasta nad nowym planem dla Golęcina zaplanowano na przyszły tydzień. Dziś odbyła się druga eksmisja na poznańskim osiedlu maltańskim. Mimo rozmów prowadzonych przez pełnomocnika archidiecezji adwokata Jacka Masiotę, kobieta zajmująca mieszkanie nie zgodziła się na proponowane warunki. Tłumaczyła, że nie wykorzystała jeszcze wszystkich możliwości prawnych związanych z obroną swojego miejsca zamieszkania i może starać się o zasiedzenie. Na osiedle przybyła duża grupa mieszkańców i aktywistów, którzy blokowali komornikowi możliwość wejścia na teren osiedla. Finalnie policjanci siłą przełamali ich opór, a komornik przystąpił do eksmisji, w wyniku której kobieta opuściła lokal. Spółka Komandoria wysłała już do mediów oświadczenie, w którym poinformowała, że podtrzymuje wobec niej swoją propozycję pomocy.
0: Informacje drogowe.
1: Od piątku za przejazd wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 zapłacimy więcej. Spółka Autostrada Wielkopolska podnosi stawki za przejazd 50-kilometrowym odcinkiem między Nowym Tomyślem a Koninem o złotówkę dla samochodów osobowych i motocykli. To oznacza odpowiednio 41 i 21 zł. Kierowcy większych pojazdów również muszą przygotować się na podwyżki. Na rabaty mogą z kolei liczyć użytkownicy pojazdów korzystający z wideotollingu, czyli systemu automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych. Obecnie system działa na trasie między Koninem a Poznaniem, a jeszcze w tym roku ma objąć również odcinek od Poznania do Świecka. Tysiące osób żąda zmian na dworcu w Gnieźnie. Z tego powodu powstała petycja do PKP. Mieszkańcy zwracają uwagę m.in. na niedostępność dworca i peronów dla osób niepełnosprawnych. Inicjatorka petycji z Miejskiej Rady Seniorów Monika Budna mówiła w Radiu Poznań, że w przejściu podziemnym na perony brakuje windy, która mogłaby przewieźć wózek inwalidzki bądź walizki osób starszych. Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK podkreśla jednak, że w takim przypadku możliwa jest asysta pracownika kolei.
4: Aby skorzystać z takiego wsparcia, należy z wyprzedzeniem zgłosić ten zamiar, co jest zgodne z zasadami obowiązującymi w tym zakresie na terenie Unii Europejskiej. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące dostępu do osób mających trudności z poruszaniem się do pociągów umieściliśmy w ogólnodostępnych miejscach. Są one m.in. w gablotach, które znajdują się na peronach, tak aby były czytelne dla wszystkich podróżnych.
1: Sam dokument z podpisami mieszkańców Gniezna trafi do PKP pod koniec września. W najbliższą sobotę poznański Park Wilsona opanują piekarze. Zbliża się 28. Święto Chleba w Wielkopolsce. W parku na uczestników czekać będą konkursy, gwarowy, wiedzy o pieczywie, a także na najlepszy chleb domowego wypieku. Będzie także możliwość skorzystania z porad dietetycznych i eksperckich. Rzeczniczka prasowa wydarzenia Katarzyna Mojzykiewicz zwraca uwagę, jak ważna dla tego święta jest tradycja.
5: prawdziwe piekarnie. One produkują chleb tradycyjnymi metodami, ale dostosowując je do nowoczesnych możliwości. Mamy bardzo dobrej jakości wyroby dzięki temu, że nasze surowce też są wyśmienite. Niezmiernie ważne jest jednak, żeby nie zapominać o tradycyjnych metodach, których nie da się przyspieszyć. Żebyśmy mieli tradycyjnie wyprodukowany chleb na kwasie, potrzeba czasu.
1: Obchody rozpoczną się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Michała Archanioła przy ulicy Stolarskiej o godzinie 13. Następnie ulicami Stolarską, Śniadeckich i Parkową przejdzie korowód dożynkowy, który zakończy się w parku Wilsona.
0: Informacje z Watykanu.
1: Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty oraz pogłębia poznanie Boga i świata, powiedział Leon XIV, zwracając się do Polaków podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Papież nawiązał do rozpoczęcia nowego roku szkolnego i podkreślił, że wychowanie młodego pokolenia dokonuje się dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła. W audiencji uczestniczyli pielgrzymi z Polski. Leon XIV rozpoczął dziś serię kateches poświęconych Soborowej Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes – Radość i Nadzieja.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Autopromocja.
6: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
7: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
8: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
9: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
8: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
6: Tej jesieni przyłącz się do nas.
7: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
8: Radio
6: Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Pogoda.
10: W Poznaniu w tym momencie występują przejaśnienia, na termometrach 20 stopni Celsjusza, wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Jakość powietrza jest w tym momencie dobra, a biometr jest umiarkowany.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

8 minut po godzinie 18:00, kłania się popołudniówka w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. Jesteśmy z wami do godziny 19:00. Dzień dobry.

0: Pijany byłem zresztą.
1: Radio Emaus na dobre popołudnie.
2: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
3: Witam Państwa serdecznie. Pani Kamila pisze, że w szkole podstawowej polonistka powiedziała, że dopuszcza się zapis wyrazu oryginalny przez i, a nie przez y. Nie oryginalny, ale także oryginalny. Czy była w błędzie? Oczywiście możemy zapytać, kto dopuszcza. Może ona, ta pani, dopuszcza. Na ogół jednak uważane jest to za błąd ortograficzny. Podobnie jak za błąd, i to częstszy o wiele, uważany jest zapis oryginalny bez tego y. Ten zapis bez y może być czasem spowodowany tym, że kiedy wymawiamy to słowo, to nie stawiamy tam akcentu. Nie mówimy oryginalny, tylko oryginalny. I to

0: rzeczywiście nie daje się prawie usłyszeć, ale jednak tak powinniśmy pisać. Czy oryginalny byłoby poprawne? No mógłby ktoś powiedzieć, że jest ono zgodne z pierwowzorem, bo w łacinie originalis to jest pierwotny i odziedziczony i później oryginalny także mogłoby istnieć. Origo to początek. Faktem jednak jest, że nawet w najstarszych polskich tekstach, już kiedy spolszczyliśmy to i pisaliśmy przez alny, pisaliśmy przez oryginalny albo, co już jest dziwne, czego państwo mogą nie wiedzieć, także oryginalny bez G. Tak jak był geniusz i jeniusz, czy regent i rejent, tak i tutaj to G czasem nie występowało i pisało się oryginalny. W jednym z najstarszych polskich słowników ta forma jeszcze występuje. Ale później spolszczyliśmy to i mamy już dzisiaj tylko formę oryginalny jako jedyną ortograficznie dopuszczalną i bardzo bym prosił, żeby panie polonistki nie wprowadzały tutaj akurat nowych zwyczajów. Owszem, zrozumiemy, kiedy ktoś napisze oryginalny, ale będzie to pisownia niewątpliwie zbyt oryginalna.
1: Słowo o słowie.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Już prawie 22 minuty po godzinie 18. Za nami mini audycja Słowo o Słowie. Za nami także Michael Jackson i Remember the Time. Mam nadzieję, że wy pamiętacie, że o godzinie 18.30 kolejny odcinek audycji Spotkanie przy kawie. Dzisiaj gościem Marka Szymańskiego będzie profesor doktor habilitowany Piotr Tryjanowski. Zapraszam was bardzo gorąco. 18.30 Spotkanie przy kawie. Był Michael Jackson, no to teraz pogramy również piękną klasykę Elton John, I'm Still Standing.

0: przy kawie.
1: Profesor doktor habilitowany Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Arkadiusz Szymański. Ponownie rozmawiamy po raz już nie wiem który na antenie Radia Emaus. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć Arku.
1: Cześć Piotrze. Słuchaj, no dzwonię do ciebie w sprawie nie byle kogo, no bo bocianów, naszego dobra narodowego. Tak możemy o bocianach chyba mówić, prawda?
2: Popieram i zgadzam się.
1: Projekt, który od dłuższego czasu realizujecie, obejmował badanie bocianów, które migrują z naszego kraju do, na południe. No i pewne wnioski już wyciągnęli i kolejna edycja tego projektu ruszyła. Jak to wygląda obecnie?
2: To zależy teraz, jak mówimy, o którym dokładnie projekcie, bo to jest wszystko projekt za projektem i takie mniejsze podprojekty są robione. Podejrzewam, że nawiązujesz do tego, co było głośno w ubiegłym roku, czyli do nadajników z kamerami, które są na bociany zakładane, takie specjalne plecaczki. W tym roku oczywiście kontynuowaliśmy, ale w ogóle same badania na tej powierzchni, gdzie zbieramy aktualnie dane, trwają dzięki kolegom moim, między Joachimowi Siekierze z grupy Silesiana i Piotrowi Profusowi z Instytutu Ochrony Przyrody 1973 roku. Nieprzerwanie, co podkreślam, że weszliśmy troszeczkę na gotowe na taką populację, o której wiemy bardzo, bardzo dużo.
1: Ale okazuje się, że o populacji, o której się wie bardzo dużo, można wiedzieć jeszcze więcej, prawda?
2: Można, co tak jest. Dokładnie jak rozwiązujemy jeden problem, to jest jak z wejściem do pokoju. O, jesteśmy, no ale nagle okazuje się, że wewnątrz są cztery pary innych drzwi i tutaj rzeczywiście jest bardzo, bardzo podobnie. No i tak, robimy to i nasze bociany no już w zasadzie poleciały. Sejmiki się odbyły. Wszystko dobrze zrobione. Nadajniki działają. No niestety to, co zawsze się zdarza, czyli jak zakładamy młodym ptakom, my tak zakładamy, no to część ginie w zasadzie zaraz po wylocie gniazda i tutaj no źródło śmiertelności od lat jest w zasadzie w 90% jedno jedyne, to są kolizje z liniami niskiego i średniego napięcia, czyli ze słupami energetycznymi. A nawet w Polsce to jest już coraz mniejszy problem, bo nasze służby energetyczne coraz lepiej zabezpieczają linie. Natomiast tutaj po drodze Ukraina, Rumunia, Bułgaria, no to jest drama.
1: Prowadzicie jakieś statystyki, ile tych bocianów dolatuje do celu? No pewnie o to też tutaj chodzi, prawda?
2: Tak, bardzo mało. To znaczy do Afryki dolatuje około 30% i to jest taki standard. No tak, to jest bardzo mało. Wędrówka jest bardzo kosztowna. No dlatego jak bociany mają możliwość skrócenia wędrówki, co bardzo no, drastycznie stało się z populacji zachodniej, czyli populacje z Francji, Hiszpanii, Portugalii praktycznie zawiesiły wędrówkę, no bo to jest droga zabawa, ale nasze latają, jak Pan Bóg przekazał, do ciepłych krajów, czyli do Afryki, no stale się tego trzymają, chociaż coraz większa część spędza zimę albo w Bułgarii, albo w Izraelu, żeby chociaż o te parę tysięcy kilometrów trud wędrówki sobie skrócić.
1: Jak analizujecie losy tych bocianów, które nie doleciały, to zazwyczaj są to linie wysokiego napięcia?
2: Tak jak powiedziałem, w 90% przypadków i no i to i z naszych nadajników to widzimy, ale też z nadajników bez kamer, które zakładaliśmy wcześniej, jak i z tak zwanych wiadomości powrotnych po obrączkowanych ptakach. No, to jest też wskazówka, co powinniśmy poprawiać, ale jest to też większa wskazówka, o której staram się mówić, że nawet gdybyśmy w Polsce wydali miliony na ochronę bociana czy jakiegokolwiek innego gatunku migrującego, jeśli po drodze nasze ptaki będą ginęły w trakcie wędrówki albo w trakcie zimowiska, to są naprawdę pieniądze wyrzucone w błoto. To musi być wszystko bardzo dobrze robione i bardzo dobrze zgrywane no, z tym, co jest z krajami, które są po drodze, no i z miejscem docelowym w Afryce.
1: Przypomnijmy jeszcze budowę tego technicznego plecaka, bo taki plecak absolutnie nie może kolidować bocianowi w przemieszczaniu się.
2: Nie, to jest
1: przeciwnie, on może nie czuć, musi nie czuć w ogóle praktycznie tego bagażu, prawda?
2: To prawda, to są bardzo delikatne urządzenia, bardzo dobrze przetestowane, zbudowane z takiego solidnego tworzywa. U góry jest taka malutka bateria solarna, żeby to nadawało cały czas. To jest połączone z systemem GPS, z tyłu jest kamera. Mówię kamera, ale tak naprawdę my to używamy głównie jako aparat fotograficzny, czyli że raz na godzinę bocian nam przysyła zdjęcia, z tego roku już też zdjęcia mamy, to od razu powiem. Powiem dlaczego to nie jest kamera i w streamingu, co mi się marzy, no ale proszę pamiętać, że po pierwsze to się musi ładować, czyli musi być wydajne energetycznie, po drugie no to musisz wpaść w sieć GPS i wysyłać sygnał, co jest i energo i finanso chłonne. No i to trzecie najważniejsze moim zdaniem, o ile my w Polsce mamy dość dobrą, sprawną sieć GPS, w zasadzie gdzie nie pojedziemy, to nasze telefony komórkowe mają zasięg, co ma złe i dobre strony oczywiście, o tyle w wielu krajach, a już w Afryce, no to jest szczególnie trudne.
1: Powiedz mi, jak oglądacie sobie te obrazy, które przysyłają wam ptaki z tych miejsc, które, po których podróżują, nad którymi podróżują albo gdzie lądują, to są jakieś bardzo szczegółowe dane. Jak to wygląda, analiza tych wszystkich informacji, które do was docierają?
2: Znaczy my to analizujemy, głównie tutaj profesor Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego. Łukasz odpowiada za tą część techniczną razem z koleżanką od nas z katedry, z Elizą Bartolik, i oni są odpowiedzialni za jakby te technikalia. Wygląda to tak, że na początku przy pomocy AI-a odsiewamy te zdjęcia, które rokują na lepszą analizę. Mogę powiedzieć, że w ubiegłym roku z kilkudziesięciu tysięcy zdjęć około 700 było takich, które wymagają dalszych analiz. No i później w zasadzie oczywiście ufamy sztucznej inteligencji, ale też zdjęcie po zdjęciu przeglądamy, jeszcze sprawdzamy, czy wszystko jest zrobione. Bo muszę powiedzieć tak, no... Bocian nie jest idealnym fotografem.
1: No ale one się uczą, ten projekt dopiero się zaczął.
2: Tak, powiem, że i my też się uczymy, co poprawić, jak lekutko przesuwać kamerkę. No w tym roku dużo lepsze zdjęcia niż w ubiegłym. Też no, wydaje mi się, że to jest właśnie taka wzajemna nauka. Tak wygląda w ogóle proces nauki, czy to u człowieka, czy to u bociana fotografa, i naprawdę to całkiem dobrze się dzieje. No ale no i to są naprawdę później godziny pracy, o ile samo zakładanie nadajników. No w tym roku, dobrze, w tym roku to był koszmar. Pracowaliśmy w tych dwóch najbardziej gorących dniach, czyli w niedzielę 28 i w poniedziałek 29 czerwca. Przypomnę, że wtedy padały rekordy temperaturowe, a to wszystko dzieje się na Opolszczyźnie, czyli w bardzo ciepłym regionie. Normalna temperatura w cieniu 41 stopni. Proszę to sobie wyobrazić na podnośniku i na gnieździe, które jest na taką patelnią niewystawioną. Naprawdę żarzyło i przyznaję, że ja lubię tą robotę, nie narzekam, ale byłem trochę wymęczony.
1: A jak bociany? Powiedz mi, czy one wtedy jakoś zwiększają wysokość, na której lecą, czy nie? Czy wtedy wyższy pułap daje im gwarancję, że tam będzie chłodniej?
2: No nie, to ciepło aż tak bardzo bocianom nie przeszkadza. Proszę pamiętać, że to są ptaki, które normalnie lecą do Afryki, czyli do ciepłego miejsca. Normalnie też żyją w basenie Morza Śródziemnego. Mamy dość liczne populacje, nie wiem, w Algierii, Maroko, w Hiszpanii, Portugalii, gdzie jest znacznie cieplej niż u nas przeciętnie, prawda? Także one sobie dają radę. Natomiast to, że lecą, to nie zależy tylko od temperatury. To zależy od... No, pośrednio zależy od temperatury. Nie po to, żeby się ochładzać, tylko po to, żeby korzystać z takich ciepłych prądów wstępujących. Bociany latają jak szybowca po prostu.
1: Tak, osiągają jakąś wysokość i sobie stamtąd tak delikatnie opadają, tak?
2: Tak jest. No, bardzo delikatnie, tak, że one krążą, to jest, oszczędzają energię w maksymalne.
1: Rozumiem, że to wytracanie wysokości jest bardzo powolutku, bardzo
2: tak
1: delikatnie.
2: Tak jest.
1: A jak trzeba
2: tak
1: się wznieść, to troszeczkę kilka machnięć skrzydłami.
2: Tak, kilka machnięć skrzydłami utrzymują pułap.
1: I jakie są te analizy, jeśli chodzi o populację bociana? Czy ona się przede wszystkim zmniejsza z uwagi na te zagrożenia, o których wspominałeś, czyli zagrożenia tworzone przez człowieka, czy jednak te migracje do tych ciepłych regionów naszego globu powodują, że no, to jest pewien cykl, który jest zachowany i tutaj bocian się rozmnaża, ten cykl dalej tam zachodzi. Jakbyś to wytłumaczył laikom?
2: Tak, to zależy, jak popatrzymy na populację. Jeśli popatrzymy na całość gatunku, to można by powiedzieć, że jest dobrze ze wskazaniem na bardzo dobrze. Czyli populacje zachodnie, te iberyjskie, francuska, niemiecka rozwijają się doskonale i to jest w cudzysłowie zasługa przede wszystkim składowisk odpadów. Natomiast populacja wschodnia po pierwsze przesuwa się w kierunku wschodnim, czyli w zasadzie bocian zdobywa Moskwę, natomiast w Polsce jest tak troszeczkę na dwoje babka wróżyła, zależy gdzie ucho przystawić. Na Opolszczyźnie, gdzie prowadzimy badania, było bardzo, bardzo źle. Ten rok okazuje się, że jest całkiem znośny i nawet taki na pewno jest wyhamowanie trendu spadkowego.
1: Jakie są te widełki czasowe, które daliście sobie na ten projekt?
2: Same badania zaczęły się w 1973 roku i obrączkowanie. No i cały czas to jest kontynuowane. Później nadajniki z Joachimem pierwsze zaczęliśmy zakładać jakieś tam 17 18 lat temu. Od ubiegłego roku robimy ten projekt z wykorzystaniem nadajników, które mają kamery. No chcielibyśmy przez przynajmniej 5 lat pracować, no i mieć więcej tych nadajników. No nie oszukujmy się, w tamtym roku mieliśmy 10 ptaków, w tym roku 18, no ale celowalibyśmy znacznie większe liczby oznakowanych osobników. No nie ukrywam, jak Napoleon powiedział, do wygrania wojny potrzeba trzech rzeczy. Ja uważam, że w nauce też bywają bardzo przydatne, czyli pieniądze, po drugie pieniądze, po trzecie jeszcze więcej pieniędzy.
1: No tak trochę to spłyciłeś. Chciałem czegoś takiego na koniec pozytywnego.
2: Nie, dobrze, to na otarcie łez powiem tak. Nawet gdyby mieć bardzo dużo pieniędzy, bardzo, bardzo dużo pieniędzy, a nie ma się pasji, nie ma się pomysłów naukowych, to wszystko jest funta kłaków warte.
1: Dobrze, to a propos tego funta kłaków i tej pasji, czy można gdzieś zobaczyć efekty tej pasji? Czy gdzieś w przestrzeni internetowej są dostępne zdjęcia, jakieś nagrania z tego, co bociany zobaczyły i przywiozły do nas?
2: My wrzucamy oczywiście raz po raz, update'ujemy, jak to teraz się mówi, po staropolsku, na stronach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na Instagramie naszej katedry, też żeby nie zaśmiecać Instagrama katedry wszystkim, ja dużo obrazków staram się raz po raz wrzucać na swój Instagram, bo tylko to medium społecznościowe przyjmuje obrazki. Bardzo zachęcam do śledzenia bocianów.
1: I można tam sobie też komentować te zdjęcia, czy niekoniecznie?
2: Tak, tak, oczywiście. Oczywiście, no jest w tym roku parę całkiem solidnych, ciekawych ujęć.
1: Czy ktoś z tego korzysta? Czy macie informację, że na przykład ktoś bierze te materiały i chce z tego robić jakieś prace dalsze?
2: Nie, to my.
1: No tak, oczywiście. Tego, tak tylko zapytałem.
2: Tak, pilnujemy tego bardzo mocno. To my pracujemy już naukowo na takich bardzo zaawansowanych analizach. Mam nadzieję, że już lada moment będą nie tylko takie sprawozdania, nazwijmy to, w przestrzeń publiczną, ale solidne prace naukowe.
1: Najświeższe zdjęcia kiedy? Jeśli tak spojrzymy sobie, że mamy wrzesień, to kiedy następne zdjęcia jakieś? To na bieżąco wszystko przychodzi?
2: Tak, zobaczymy. Znaczy codziennie przychodzą, tylko wybór chwilkę trwa.
1: No tak, skoro jest tam parę tysięcy i wybieracie 700...
2: No właśnie, to chciałem powiedzieć, że tak w tygodniu, 2-3 staramy się wrzucać.
1: Aha, rozumiem.
2: Bociany nadają po prostu.
1: No tak, bociany cały czas są aktywne, cały czas przemieszczają się, przemierzają rozmaite terytoria, a wy macie obraz tego. No ale my też dzięki wam, dzięki naukowcom z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu możemy co nieco z tego zobaczyć i chociaż o to co nieco chodzi, warto zaglądać na strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, bo tam dane przysyłane przez bociany są na bieżąco uzupełniane. Profesor doktor habilitowany Piotr Tryjanowski, bardzo ci dziękuję za tę opowieść o bocianach.
2: Bardzo dziękuję.
1: Ja nie ukrywam, że cały czas to śledzę i bardzo mnie to interesuje, także bądźmy w kontakcie cały czas, gdyby coś się wydarzyło.
2: Zawsze albo, z największą przyjemnością.
1: Albo byłyby jakieś takie zdjęcia, które no są po prostu przełomowe, bo takie też mogą się pojawić, to dawaj znać od razu.
2: Dobrze, oczywiście, bardzo dziękuję.
1: Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.
2: Do widzenia. Cześć.
0: Muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 19. Za nami dwa polskie utwory, Sanach i Miłość jest ślepa. Za nami także duet Wiktor Waligura i Dreiskal, Cztery pory roku. Za nami także kolejny odcinek audycji Spotkanie przy kawie. No i za nami także popołudniówka. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Od 14.30 do godziny 19.00 był z wami Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. Słyszymy się jutro w takim samym wymiarze czasowym, już jutro. A na sam koniec również duet i również będzie polskie granie. Mrozu i Vito Bambino, Za daleko. Trzymajcie się, na razie.

0: Chyba za mocno przyprawiłem tego grilla.
1: Radio Emaus na dobre popołudnie.

Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Od jutra młodych kierowców czekają zmiany. NGOsy będą mogły uzyskać niebieskie granty. Już jutro zaległy mecz ligowy Lecha. Młodzi kierowcy muszą się przygotować na zmiany przepisów dotyczących ruchu drogowego. Od jutra wchodzą w życie nowe regulacje dla początkujących kierowców, które zakładają wprowadzenie okresu próbnego oraz mniejszą tolerancję dotyczącą punktów karnych, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
2: Nowe przepisy dotyczące młodych kierowców wchodzące w życie już na początku września w sposób, taki bym powiedział, rygorystyczny mają z jednej strony umożliwić kontrolę nad tymi młodymi kierowcami, ale z drugiej strony mają sprawić, żeby oni doskonalili swoje umiejętności i nie wpadali w kłopoty.
1: Policjanci będą weryfikować staż kierowców na podstawie daty wydania prawa jazdy. Od jutra 2-letni okres próbny będzie obowiązywał wszystkich kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii B. W przypadku 17-latków okres ten będzie wydłużony do 3 lat. $180 000 trafi do wielkopolskich organizacji pozarządowych w ramach czwartej edycji niebieskich grantów. Konkurs organizuje Volkswagen Poznań i Stowarzyszenie Centrum PISOP. Pieniądze mają wesprzeć projekty związane z ochroną środowiska i integracją lokalnych społeczności. W ubiegłym roku dzięki grantom powstały m.in. ogród pokoleń w Swarzędzu, antysmogowy mural w Strzyżewie i punkt food sharingu na Wildzie. O dofinansowanie od 10 000 do 30 000 zł mogą ubiegać się organizacje działające na poznańskiej Wildzie, osiedlu Antoninek, Zieliniec, Kobyle Pole, w Swarzędzu i w powiecie wrzesińskim. Wnioski można składać do 19 października.
0: Informacje drogowe.
1: Remont drogi krajowej nr 92 wchodzi w kolejny etap. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na odcinku Starczanowo-Nekle przywracana jest już stała organizacja ruchu. Od jutra pracownicy przeniosą się na odcinek Nekla-Gierłatowo. Roboty będą prowadzone na jezdni w kierunku Wrześni. Na czas prac kierowcy będą poruszać się wyłącznie nitką w kierunku Poznania, która będzie dwukierunkowa. Planowany czas realizacji tego etapu to około miesiąca.
0: Informacje sportowe.
1: Zaległy hit piłkarskiej ekstraklasy przed nami. Już jutro Lech Poznań podejmie u siebie Jagiellonię Białystok. Pierwotnie spotkanie miało być rozegrane w trzeci weekend sierpnia, jednak zostało przełożone ze względu na zmagania w europejskich pucharach obu zespołów. Jagiellonia na wyjeździe w tym sezonie nie przegrała ani razu. Lech natomiast ostatnią porażkę ligową przy bułgarskiej zanotował 31 stycznia, ulegając Lechii Gdańsk 1-3. Spodziewamy się bardzo wymagającego rywala, podkreślał na konferencji prasowej szkoleniowiec kolejorza Nils Frederiksen.
3: Oni mają wielu dobrych graczy, mają dobrego trenera i grają tym samym stylem przez, powiedziałbym, szereg lat. Oczywiście, próbując go rozwijać, ale trzymając się swojej głównej filozofii, tak jak my to robiliśmy, więc myślę, że to prawdopodobnie najlepiej grająca drużyna w lidze, oczywiście tuż za nami, ale radzą sobie dobrze, radzili sobie dobrze także w Europie, więc myślę, że zmierzą się ze sobą dwa najlepsze zespoły w Polsce.
1: Teams in the league. Pierwszy gwizdek spotkania o godzinie 20:30.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich, lecz on

0: rzekł do nich: także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei.
1: Teściowa Szymona po uzdrowieniu z gorączki wstaje, by usługiwać. To naturalna reakcja na dobro. Gdy wracają siły, w sercu rodzi się pragnienie dzielenia się nimi z innymi. Jezus nie uzdrawia tylko dla mojej wygody, ale po to, bym stał się oparciem dla bliskich w potrzebie. Wdzięczność najlepiej widać w konkretnym czynie. Każdy dar zdrowia czy spokoju jest zaproszeniem do życzliwej obecności dla swoich bliskich. Pomyśl, komu dzisiaj lub jutro pomogę w codziennych obowiązkach?
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
5: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
6: Leon XIV interesuje się polską szkołą. Dziś na audiencji ogólnej mówił o znaczeniu lekcji religii, a także o współpracy szkoły z rodzicami Kościołem. W katechezie papież podjął refleksję nad soborową konstytucją Gaudium et Spes. Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument na temat ekologii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV interesuje się losami polskiego szkolnictwa. Na audiencji ogólnej w słowie do Polaków mówił o współpracy szkoły, rodziców i kościoła. Zwrócił też uwagę na znaczenie szkolnych lekcji religii.
7: Saluto cordialmente i Polaki.
8: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Rozpoczęty wczoraj nowy rok szkolny wyznacza kolejny etap zdobywania wiedzy i wychowania nowych pokoleń dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła. Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty, pogłębia poznanie Boga i świata oraz przygotowuje do owocnego przyjmowania sakramentów i uczestnictwa w życiu wspólnoty. Wszystkim Wam błogosławiam.
6: W ramach cyklu kateches o dokumentach Soboru Watykańskiego II Leon XIV rozpoczął dziś rozważanie o konstytucji duszpasterskiej, o kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Kluczową rolę w jego opracowaniu odegrał ówczesny arcybiskup krakowski Karol Wojtyła.
8: Dokument ten mówi nam, że jako uczniowie Chrystusa jesteśmy powołani do dzielenia radości, nadziei, smutków i niepokojów ludzi naszych czasów. Oznacza to, że Kościół nie może pozostawać bierny ani obojętny wobec tego, co się dzieje na świecie, lecz jest powołany do podążania wraz z ludzkością, biorąc pod uwagę szybkie i głębokie zmiany, jakie obecnie zachodzą. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby wstawiała się za całym Kościołem, by głosił Ewangelię z radością i nadzieją, by był bliski ludziom naszych czasów oraz umiał prowadzić wszystkich do Chrystusa, który jest kluczem, centrum i celem całej ludzkiej historii.
6: Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument Troszczyć się o nasz wspólny dom. Podkreśla w nim, że kwestia ekologiczna jest także kwestią teologiczną. Sposób, w jaki troszczymy się o świat stworzony, kształtuje naszą relację z Bogiem. Wobec alarmującej degradacji środowiska konieczne są pilne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju planety. Wszystko jest ze sobą powiązane. Trzeba słuchać zarówno krzyku ziemi, jak i wołania ubogich, czytamy w dokumencie Komisji Teologicznej. Caritas Polska przekazała 400 tysięcy złotych na pomoc ofiarom powodzi w Nepalu. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na żywność, czystą wodę, artykuły higieniczne i medyczne, mówi ksiądz Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.
9: Caritas Polska działa na miejscu od pierwszych chwil. Jest to możliwe dzięki współpracy z Caritas Nepal, z którą wspólnie niesiemy pomoc w Nepalu od ponad 10 lat, czyli od pamiętnego trzęsienia ziemi w 2015 roku. Wiemy, że w tej chwili potrzeby są ogromne, dlatego już dziś na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu przekazujemy 400 tysięcy złotych. W najbliższych miesiącach kluczowa stanie się pomoc długofalowa, odbudowa zniszczonych domów i miejsc pracy.
10: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Autopromocja.
11: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
12: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
13: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
14: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
15: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
11: Tej jesieni przyłącz się do nas.
12: Radio Emaus.
13: Radio Emaus.
11: Radio Emaus.
12: Radio Emaus.
11: Radio Emaus.
12: Radio Emaus.
11: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Między nami mówiąc.
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między nami mówiąc. Witamy się po przerwie wakacyjnej, taka pierwsza nasza audycja od czasów wakacji, ale dzisiaj jeszcze będziemy w klimacie takim wypoczynkowym, będziemy wspominać wydarzenie z sierpnia tego roku, dokładnie z 12 sierpnia, czyli całkowite zaćmienie słońca, które było widoczne z wielu miejsc w Europie, z Polski też, z Polski było to zaćmienie częściowe widoczne, a dzisiaj porozmawiamy o tym całkowitym, widocznym w pasie, który przechodził między innymi przez Hiszpanię. A moim gościem jest Mikołaj Marciniak. Mikołaj Marciniak, który jest, no, znamy się od wielu lat. Mikołaj jest zapalonym obserwatorem nieba i też obserwatorem zaćmienia słońca.
2: Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. No i tak na początku, bo powiedziałem, że ty byłeś obserwatorem, to teraz też chciałbym się pochwalić, bo też pojechałem do Hiszpanii specjalnie po to, żeby zobaczyć zaćmienie słońca i myślę, że też dlatego...
2: Myślę, że całkowicie niezależnie, nie wiedząc o sobie, dopiero w dniu zaćmienia, przeglądając swoje wzajemne w zasadzie story na Instagramie, zauważyliśmy, że ej, ty też w sumie jesteś.
1: No tak, bo w ogóle my wybraliśmy inne miejsca, bo tak jak tam na początku wspomniałem o tym pasie zaćmienia, no to no jakby każde zaćmienie słońca jest widoczne w jakimś tam takim określonym miejscu i są takie w sumie wąskie pasy dosyć, gdzie te całkowite zaćmienia słońca są widoczne i w tym roku, tego 12 sierpnia, zaćmienie słońca było widoczne w takim pasie od Islandii, tam potem przechodziło...
2: Przez centralną Hiszpanię, właśnie. Aż po Majorkę,
1: właśnie. Przy zachodzie słońca na Majorce też można było obserwować. No i tak może na początku, no bo to jednak takie przedsięwzięcie, które wymaga jakiejś takiej wyobraźni. Jak to się stało, że ty się... Czym się zainspirowałeś, żeby zobaczyć zaćmienie słońca?
2: Czym się inspirowałem? No na pewno takim pierwszym punktem, od którego to wszystko się zaczęło, to było obserwowanie częściowego zaćmienia słońca w Polsce we wcześniejszych latach. Tak jak sięgam pamięcią, to myślę, że był to chyba rok 2013, kiedy w szkole po prostu na przerwie wszyscy uczniowie obserwowaliśmy częściowe, bardzo głębokie wtedy zaćmienie słońca. I jakoś wtedy już zacząłem zgłębiać wiedzę na ten temat, jak to po prostu jest, jak to się dzieje, że to akurat się musi wszystko w jednym punkcie spotkać, żeby to wszystko się zadziało i miało miejsce.

0: zapisałem na karteczce takie właśnie jeszcze jako nastolatek w zasadzie tą karteczkę i miałem ją gdzieś tam przy sobie przez te x lat, czasami sięgając do niej pamięcią, że po prostu, żeby mieć na uwadze te marzenia i je spełnić, jak nie teraz, to po prostu kolejną możliwą okazją, ale tak się stało, jak się stało i udało mi się właśnie w tą datę, którą zapisałem na tej pamiętnej karteczce, odwiedzić tą Hiszpanię, zobaczyć to na własne oczy, przekonać się, jak to jest. No i mogę powiedzieć, że polecam.
1: I w sumie tutaj no, trochę trzeba było pokonać drogi, żeby to zaćmienie zobaczyć. I akurat przez te 3 kolejne lata mamy dosyć nietypową sytuację, bo te zaćmienia są widoczne, no co prawda całkowite nie są widoczne z Polski, ale są widoczne gdzieś tutaj z tej naszej okolicy, bo mieliśmy zaćmienie w tym roku, które było widoczne w Hiszpanii, w przyszłym roku
0: mamy widoczne w zasadzie w basenie Morza Śródziemnego.
1: I też w Hiszpanii, tak, nie? Tylko
0: w Hiszpanii,
1: bardziej na południe.
0: Delikatnie bardziej na południe, tak, od bliżej Gibraltaru, północna Afryka i aż do Egiptu i dalej w stronę Arabii Saudyjskiej przechodzi pas całkowitego zaćmienia słońca.
1: No właśnie, bo tak potem patrzę, kiedy będzie następne zaćmienie słońca widoczne z Europy, no i to też nie z Polski, ale będzie to zaćmienie dopiero w 2041 roku.
0: No tak, także jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia, to myślę, że warto już zacząć planować.
1: No bo potem kolejne za więcej niż 10 lat.
0: Tak.
1: W takim zasięgu. No bo zaćmienia słońca, tutaj jak sobie przygotowaliśmy przed audycją, zdarzają się całkiem...
0: Stosunkowo często.
1: Właśnie, bo to jest kilka takich zaćmień w ciągu roku.
0: Jednak są to zaćmienia częściowe, a takie całkowite to średnio zdarzają się co 18 miesięcy.
1: No, ale właśnie te zaćmienia...
0: Właśnie tutaj problem polega na tym, że samo zaćmienie całkowite jako zaćmienie jest zjawiskiem dosyć częstym na naszej planecie, jednak występowanie jej w tej konkretnej jednej lokalizacji sprawia, że jest to bardzo rzadkie zjawisko.
1: I może tutaj jeszcze... Powiedzmy, na czym polega różnica między tym zaćmieniem obrączkowym a zaćmieniem całkowitym, no bo
0: to też są,
1: może zacznijmy od tego, że w zasadzie to, że w ogóle możemy obserwować zaćmienia Słońca, to jest dzieło kosmicznego przypadku.
0: Tak, jak wiele rzeczy na naszej planecie.
1: No i na czym ten przypadek polega?
0: No mamy tutaj do czynienia z taką zależnością, że nasz Księżyc jest od naszego Słońca 400 razy mniejszy, za to znajduje się 400 razy bliżej niż nasze Słońce, przez co właśnie jego szerokość kątowa na naszym niebie jest w zasadzie bardzo zbliżona do naszej tarczy słonecznej. No i w momencie, gdy one się spotykają w takim jednym punkcie na orbicie, no to wtedy jedno ciało niebieskie przysłania drugie i dochodzi do zaćmień.
1: No i tak jak mamy, powiedzmy, ludzkim okiem tego nie jesteśmy w stanie wychwycić tej różnicy, no ale jednak ta odległość i w sumie Ziemi od Słońca i Ziemi od Księżyca i to w zasadzie ta druga odległość bardziej kluczowa, ona się zmienia.
0: Tak.
1: Te orbity są eliptyczne, one nie są doskonałym kołem.
0: Tak, właśnie
1: kołem.
0: To chciałem nawiązać, że orbita Księżyca jest eliptyczna i ta odległość nigdy nie jest równa, kiedy Księżyc okrąża naszą Ziemię, przez co zdarzają się też zaćmienia takie, gdzie Księżyc nie jest w stanie swoją powierzchnią pokryć całej powierzchni Słońca i wtedy wokół tarczy Księżyca robi nam się taka obwódka i jest to wtedy zaćmienie obrączkowe.
1: Co mnie zdziwiło, podczas całkowitego zaćmienia Słońca też się zrobiła obwódka, ale...
0: Tak, jest taka bardzo cieniutka była, tak?
1: No, no właśnie, to jest taki moment, że się pojawia niewidoczna zazwyczaj część Słońca, czyli korona.
0: Tak, to wszystko, co nas w zasadzie gołym okiem oślepia, a tutaj po przesłonięciu tej tarczy słonecznej, która daje najwięcej światła, idzie zauważyć tą całą magnetosferę Słońca, która wyrzuca tą gorącą plazmę w przestrzeń kosmiczną. I no, jest to zjawisko nie do opisania.
1: No, to jest coś takiego, że w pewnym momencie Słońce traci swój blask i nagle wokół tej czarnej kuli pojawia się otoczka z ognia, znaczy

0: wydaje, że to jest taka otoczka, po prostu świecąca otoczka, ma takie promienie i to jest właśnie korona Słońca. I no w zasadzie jak teraz o tym zaczęliśmy mówić, to chyba możemy przejść płynnie do tego, co my przeżyliśmy podczas obserwacji. No bo ja może tak powiem, że ja sobie nie zdawałem wcześniej sprawy, że to zaćmienie Słońca właśnie wiąże się z taką różnorodnością różnych zjawisk, że one tak następują po sobie i że w zasadzie są dynamiczne. Myślałem wcześniej, może nie za bardzo się przygotowałem do tego wyjazdu, że po prostu w momencie, w którym Księżyc całkowicie przysłoni Słońce, po prostu zrobi się ciemno i no i będzie taka chwila, no nawet może się nie spodziewałem, że ona będzie trwała tak długo, bo chociaż to trwało półtorej minuty,
1: tak. Też to mogę potwierdzić, że mi też te półtorej minuty bardzo się ciągnęło. Ja myślałem, że to będzie takie mgnienie oka, ale ja nie wiem, czy wtedy po prostu mamy wrażenie, że ten czas zwalnia, ta chwila, chcemy, żeby trwała. No bo jest to no, niesamowite zjawisko. Pierwszy raz zobaczyć coś takiego na własne oczy. Aż teraz, jak o tym opowiadam, to też mam gęsią skórkę.
0: Myślałem, że to będzie tak, że po prostu Słońce no, przestanie świecić i w pewnym momencie znowu zobaczymy je wynurzające się z drugiej strony Księżyca, a tutaj się okazało, że w momencie, w którym to Słońce się całkowicie schowało, w którym już te nasze okulary, przez które patrzyliśmy, bo na to nie można patrzeć nieuzbrojonym gołym okiem, bo można sobie uszkodzić wzrok, a poza tym no, nic byśmy nawet nie zobaczyli, patrząc w ten sposób, no to w momencie, w którym ta świecąca bardzo jasno część Słońca chowa się za Księżycem, już nic nie widać przez te okulary, ale jak zdejmiemy okulary,
1: To wtedy zaczyna się magia
0: właśnie.
1: Tak, to ja mogę powiedzieć, że no troszeczkę wiedziałem, czego się spodziewać, trochę bardziej tam zgłębiłem tą wiedzę, no ale na żywo to jest po prostu coś nie do opisania, coś, co ciężko opowiedzieć komuś, kto tego nie widział, tak mi się wydaje.
0: No, ja też ten moment, jak zobaczyłem, że no w zasadzie nawet ten ułamek, znaczy ta część Słońca, która nie jest jeszcze przysłonięta, daje blask, że no w zasadzie się no widać, że to jest dzień, no to w momencie, w którym widać jeszcze gdzieś tam nachodzący od boku cień, że ten Księżyc całkowicie przysłoni Słońce, no to jest niesamowite, że też nagle widać gwiazdy na niebie, no wiadomo, że nie wszystkie, ale na przykład na pewno te najbardziej jasne obiekty, które świecą na nocnym niebie, czyli na przykład tam Wenus na pewno była widoczna, no to jest coś, co sprawia, że po prostu strzyszczena opada i jednocześnie chce się to oglądać i to przeżywać, z drugiej strony chce to jak najwierniej udokumentować zdjęciami.
1: Tak, tak, no aparat nie nadążał. Co jeszcze chciałem dodać, że też ta różnica między praktycznie 99% przysłonięciem tarczy słonecznej, gdzie jest jeszcze jasno, i dopiero ta ciemność, która zapada, kiedy już Księżyc całkowicie nasze, to też jest takie uderzające, że ten 1% naszego Słońca potrafi aż dać takie światło, że no tak. Tak, nie odczuwa się tej różnicy gołym okiem w zasadzie, no nie patrząc wiadomo na Słońce, ale nie czuje się tej różnicy, no może jest tak delikatnie, tajemniczo się robi na Ziemi po prostu.
0: No to mnie też bardzo zdziwiło, że no było widać już od, jak ten Księżyc stopniowo nachodził na Słońce, no generalnie to ile czasu trwa zaćmienie zależy no, od wielu czynników i to jest w sumie ciekawe, bo to w sumie trzy różne ruchy, o ile nie więcej, ale wydaje mi się, że trzy różne ruchy się nakładają, no bo nakłada się ruch Ziemi wokół Słońca, nakłada się ruch sam obrotowy Ziemi, no i ruch Księżyca wokół Ziemi. I jakby każde zaćmienie w tym wypadku jest różne, nie? Każde zaćmienie trwa jakąś tam... jakby zaćmienie Słońca nie trwa zawsze tyle samo, to zaćmienie całkowite trwało półtorej minuty mniej więcej.
1: Tak.
0: To przyszłoroczne no będzie
1: trwa
0: dłuższe.
1: Też i różnie w zależności od lokalizacji w tym pasie zaćmienia, czy jesteśmy bliżej centrum pasa, gdzie trwają najdłużej, czy gdzieś na obrzeżach. No ja mi się akurat trafiło być blisko obrzeża, ale ale też trwało półtorej minuty ponad.
0: Zmierzałem do tego, żeby powiedzieć, że sam proces tego nachodzenia Księżyca na tarczę Słońca trwał około godziny?
1: Półtorej chyba godziny. Cały proces zaćmienia trwał od początku częściowego do końca częściowego jakieś prawie że 3 godziny. Z tym, że no w naszej sytuacji w tym roku było tak, że Słońce zachodziło zaćmione, także nie widzieliśmy odsłonięcia pełnej tarczy z powrotem.
0: No i jakby przez cały ten proces widać, że jest coraz ciemniej, że jest po prostu...
1: Ale to tak, ta ciemność dopiero tak myślę już w końcowej fazie nachodzi.
0: Ja bym to porównał trochę do tego, jak Słońce zachodzi za horyzontem i się po prostu robi stopniowo coraz ciemniej, ale akurat...
1: To jest tutaj ta ciemność też tak...
0: Stopniowo,
1: zauważyć, że tak, no, stopniowo, tak. Ale jest taka inna, jest taka tajemnicza bardziej.
0: Tak.
1: Że taka jakby trochę budzi grozę, niby taka doza niepewności trochę.
0: No to prawda, jest coś w tym.
1: Coś takiego aż magicznego, bym powiedział.
0: A jakbyś, jaka była reakcja ludzi, jak to całkowite zaćmienie nastąpiło, co ludzie robili?
1: Myślę, że ten pierwszy moment to tak każdy chyba przeżywał osobiście, że takie było moment wow, zamurowania. No ja też po sobie mogę powiedzieć, że się zalałem łzami, że udało się i zrealizować marzenie i zobaczyć to w końcu na żywo. Potem przyszła taka jakby euforia, tak mi się wydaje, bo zaraz ludzie zaczęli klaskać, zaczęli wiwatować, gwizdać, cieszyć się tym po prostu. No i gdy już ten księżyc już zaczął odsłaniać tą tarczę, to zaczęło mijać. To tak mam wrażenie, że ludzie po prostu, no jakby chcieli podziękować za show, za widowisko, że to, co widzieliśmy, zaczęli bić brawo. No,
0: u mnie było dokładnie tak samo.
1: Tak, no tak jakby po prostu podziękować artyście,
0: którym... Tak. U mnie jeszcze jak słońce zaszło, bo ja obserwowałem chwilę przed zachodem słońca i to słońce jak zachodziło, to tam było widać w zasadzie nad zatoką, nad morzem. Jak słońce zachodziło, to zachodziło jeszcze odrobinę zaćmione, przysłonięte tym księżycem i w momencie, jak się całkowicie schowało za horyzontem, to też ludzie zaczęli klaskać.
1: O, no to nie, to my mieliśmy akurat sytuację, gdzie słoneczko nam zachodziło za miasto, także no u nas spektakl skończył się chwilę w zasadzie po całkowitym zaćmieniu. Ale wszyscy, jak wracaliśmy do swoich domów, do hoteli, no to wszyscy szli w takim, w zasadzie no komunikacja miejska była sparaliżowana przez ten natłok ludzi i szliśmy w takim kurczę, no prawie że orszaku bym to nazwał może, jakimś takim pochodzie. No to jeszcze było czuć te emocje, tą adrenalinę, nie wiem czy to adrenalina, czy euforia bardziej. Te emocje wszystkie było czuć w ludziach, jak
0: to
1: po prostu
0: było, to
1: szliśmy.
0: Było niesamowite. I jeszcze wracając do tych reakcji przed zaćmieniem, jak rozmawiałem tam z osobami, które stały na tym klifie koło mnie, to tak w sumie rozmawialiśmy, że no tak ludzie pewnie będą reagować i tak nie do końca zaobserwujemy na przykład zmiany w przyrodzie, że ptaki przestaną śpiewać, bo to też chyba często, ja na przykład słyszałem, że jak jest zaćmienie słońca, to ptaki przestają śpiewać, że ta przyroda też trochę wariuje, nie wiadomo co się wtedy dzieje i tak w sumie się tak zastanawialiśmy, czy to tak będzie... Jak to odbierzemy, ale z drugiej strony są takie emocje, jak to zaćmienie ma miejsce, że się zupełnie się nie dziwię jakimś tam reakcją, okrzykom, oklaską albo...
1: Tak, sam też. To samo mogę potwierdzić też, to raczej wychodzi z człowieka samo, że nie panujemy już nad tym, że to jest no takie doświadczenie, którego myślę, no nie doświadcza się na co dzień. Myślę, że ten raz w życiu, to jeżeli ktoś ma okazję, to warto, mimo wszystko warto.
0: Myślę, że no, ja też się pod tym podpisuję, co Mikołaj przed chwilą powiedział. Myślę, że możemy jeszcze o tym zaćmieniu chwilkę porozmawiać, ale teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną, a w przerwie posłuchamy zespołu Gong i utworu Escape Control Delayed. Tam jest o tym, że ktoś na nas patrzy z nieba i do nas woła. Można tak trochę czasami w tych obserwacjach naszych nieba zastanowić się, czy ktoś tam na nas patrzy, czy mamy jakieś towarzystwo, no ale w sumie nie o tym jest ta dzisiejsza audycja. Chociaż to też jest ciekawy temat o jakichś tam cywilizacjach w tym wielkim wszechświecie. Także wracamy za kilka minut, a moim gościem jest Mikołaj Marczyński.

0: Między nami mówiąc.
1: I wracamy po przerwie muzycznej. Dzisiaj rozmawiamy o zaćmieniach słońca i w sumie też o różnych obserwacjach astronomicznych, takich amatorskich, a moim gościem jest Mikołaj Marciniak. I no, w tej pierwszej części dużo rozmawialiśmy o zaćmieniach słońca, o konkretnie zaćmieniu słońca z sierpnia tego roku, kiedy to no, w Polsce można było obserwować ponad 80% zakrycie tarczy słonecznej. No, w niektórych miejscach w Europie to słońce było zakryte całkowicie, między innymi w Hiszpanii. I no tutaj w sumie jeszcze tak trochę może, no taka trochę niewiadoma była przy planowaniu tego wyjazdu. Nie wiadomo było, czy będzie faktycznie słońce na niebie, czy nie tak, będzie przysłonięte chmurami.
2: Tak, też się o to najbardziej obawiałem. I też moja lokalizacja wybrana przeze mnie, czyli Walencja, wprowadzała mnie w takie zakłopotanie, że jest to południe Hiszpanii, no i tutaj mamy sytuację odwrotną jak nad naszym Bałtykiem, czyli słońce nie zachodzi do morza, tylko zachodzi za ląd, po prostu za miasto. I tutaj właśnie też się zaczęła moja przygoda od strony technicznej, czyli wyszukiwanie miejsc, miejscówek. Też i w planach miałem wynajęcie auta, żeby wyjechać gdzieś na jakieś wzgórze za miasto, po prostu odsłonić sobie ten horyzont. Ale całe szczęście uspokoiłem się tym, że miasto, po prostu Walencja, udostępniło na swojej stronie swoje oficjalne punkty obserwacji zaćmienia. No i jednym z tych punktów była właśnie plaża miejska, na którą to finalnie się wybraliśmy, żeby obserwować.
1: Ale w ogóle też sobie teraz pomyślałem, jak się zmieniło postrzeganie trochę tego przez to, że mamy możliwość w zasadzie na żywo zobaczyć zdjęcia, które ktoś zrobił w drugim końcu świata. W sensie, że chyba żadne inne zaćmienie wcześniej nie było tak medialne. Że
2: i chyba
1: było...
2: też mam takie wrażenie, że właśnie dużo osób i raz, że dużo osób się wybrało, dwa, że właśnie ta świadomość teraz wzrosła, że jest takie zjawisko, że można je obserwować. Dlatego też mówiąc o tym, że w tym roku jest zaćmienie, za rok jest zaćmienie, to spotykałem się też z głosami w tym roku, a może czemu nie za rok? No, też miałem to na uwadze, że za rok będzie ta świadomość ludzka większa, tak. Będzie większe zainteresowanie, będzie trudniej o hotel, będzie trudniej o transport, trudniej o samolot, żeby tam dotrzeć w to miejsce, żeby tam być. No więc wykorzystałem też trochę tą nieświadomość ludzką społeczeństwa, że jest coś takiego, że no, że można lecieć od razu i zobaczyć po prostu to na własne oczy.
1: Zresztą teraz już widać, że to zainteresowanie jest większe, bo cena, chociaż może akurat te ceny też wynikają z tego, że bo akurat mówimy o cenach, czy ja mówię o cenach jakichś tam hoteli w Hiszpanii na przykład, miejsc, gdzie można spać w Hiszpanii. No teraz ten pas jest węższy, bo tam przechodzi w zasadzie tylko przez Andaluzję, tam przez okolice Sewilli i gdzieś tam Gibraltar. W zasadzie sama północ, północna część Hiszpanii, nawet z tego co kojarzę, to Portugalię to nie będzie.
2: Chyba z największych takich ośrodków to Malaga jeszcze zahacza.
1: No właśnie, i jakby widać po cenach tych obiektów już można sobie rezerwować z rocznym wyprzedzeniem, bo w ogóle też ciekawe, że to zaćmienie słońca w przyszłym roku będzie też w sierpniu.
2: Tak, 2 sierpnia. To będzie 2 sierpnia, w tym roku mieliśmy 12 sierpnia, no i w przyszłym roku będzie o tyle łatwiejsze w obserwacji, myślę, to zjawisko, że będzie w godzinach południowych, około godziny 13:10, w zależności też od regionu świata, czy tam Europy, w którym się znajdziemy.
1: Wracając jeszcze do tych klimatycznych naszych zagadek, bo no, tak jak wspomniałeś, słońce zachodzi w Walencji od strony lądu, nie widać go przy morzu. Można było założyć, że na przykład ta północna część Hiszpanii, czyli tam okolice miasta La Coruna, albo tam jakieś inne miejsca na tym północnym wybrzeżu, że to będzie lepsze miejsce do obserwacji. No ale okazuje się, że klimatycznie jednak bardziej prawdopodobne było, że tam właśnie w tamtym miejscu niebo będzie przysłonięte chmurami, co faktycznie miało miejsce.
2: Tak. Tak, właśnie też się przyznam, że pierwszy mój typ na Hiszpanię to była właśnie La Coruna.
1: Mój też.
2: Z tym, że porzuciłem te plany, patrząc na to, jak dużo logistyki wymaga, dostanie się tam po prostu, nie ma bezpośrednich lotów. No a po prostu na Walencji stanęło to, że znajduje się idealnie w pasie zaćmienia, no i mamy też bezpośrednie loty z Poznania. No,
1: ja wybrałem Majorkę z podobnych względów i to w sumie też dosyć już tak na ostatni moment myślę, bo miesiąc przed zaćmieniem zacząłem sprawdzać, jakie są możliwości dojazdu i zobaczyłem, że samolot bezpośredni z Poznania i też nie kosztował majątku lot. No gorzej było już z miejscem na samej wyspie z noclegiem. Ze szczęścia nie zostałem tam na długo, ale no to tak, faktycznie jeśli chodzi o tą logistykę, to ta południowa część Hiszpanii jest łatwiej osiągalna z Polski i to na szczęście, biorąc pod uwagę to, że te północne części były zakryte chmurami, to słońce nie było do obserwowania, ale no właśnie tak jak pamiętam, jak te różne filmy się pojawiały w internecie, to widziałem filmy z zaćmienia na Islandii, to właśnie też było tak, że był normalnie dzień, zachmurzony, w sensie całkowicie niebo było pokryte chmurami i w pewnym momencie się zrobiło ciemno. I to był moment zaćmienia, tylko no niestety nie było tego elementu obserwacji korony słonecznej. Wydaje mi się, że to jest właśnie najcudowniejsza rzecz w zaćmieniu słońca.
2: No i obawiam się, że miałbym niedosyt.
1: No, ja zdecydowanie też, chociaż tak jak mówiłem wcześniej, ja tam nie... Ja powiem szczerze, myślałem, że ta korona to będzie coś, co będzie widoczne, ale bardziej także właśnie z tej... przez te okulary, że to będzie i tak za jasne, żeby to zobaczyć normalnie, ale się okazuje, że nie, że można to obserwować gołym okiem.
2: Przynajmniej przez moment.
1: Przez moment, tak.
2: Tak, też właśnie jakież było moje zdziwienie, kiedy ten nadgryziony fragment słońca, ten no, półksiężyc, nazwijmy to, świecący, znika w tych okularach i jest nagle panika. Co się dzieje, zdejmujesz te okulary ochronne i nagle widzisz, wow, po prostu płomienny okrąg z czarnym wypełnieniem w środku, gdzie to księżyc przysłania te słońce, no i po prostu jest spektakl na niebie.
1: Tak, tak. No właśnie, ale jakby, bo ty wspomniałeś o tym, że już sobie ten wyjazd tam gdzieś, może nie tyle zaplanowałeś, ale miałeś z tyłu głowy od...
2: X lat. No, od sam X, nie potrafię powiedzieć, nie pamiętam dokładnego momentu po prostu.
1: Od X, od bardzo dawna, ale to jakby wynika trochę z tego, że ty lubisz sobie spojrzeć nocą w niebo, no może nawet no tak, tutaj, no to, tylko, to akurat nie tylko, nocą,
2: nie jak, tylko nocą, tak.
1: Jak wychodzi z tej rozmowy, ale właśnie, że gdzieś tam to zainteresowanie astronomią jest u ciebie i powiedz mi, jakie są jeszcze inne obserwacje, które gdzieś tam zapadły ci w pamięć.
2: No czy co zapadło w pamięć? Z rzeczy takich przyziemnych bardziej, no myślę, że fajne też są przelatujące nasze pociągi Starlinków od Ilona Muska, ale z takich już typowo kosmicznych rzeczy, no to na pewno obserwacja planet jest jak dla początkującego takiego laika, który dopiero pierwszy raz patrzy przez jakieś urządzenia optyczne na niebo, no to myślę, że planety robią spore wrażenie, tym myślę, że tutaj Saturn z pierścieniami zrobi wrażenie.
1: No właśnie, bo te najjaśniejsze ciała niebieskie na naszym niebie, to często wcale nie są gwiazdy, tylko planety.
2: Tak, tak. Wracając do mojej myśli, chciałem dodać, że właśnie z jednym z ciekawych zjawisk w tym roku, jakie miało miejsce, no to Saturn w tym roku ustawił się do nas z pierścieniami w taki sposób, że nie było ich widać. Z tym, że no miało to miejsce niestety na naszym dziennym niebie i te obserwacje w tym roku takie średnio możliwe były. To trzeba byłoby wstać bardzo wcześnie rano, żeby to zobaczyć. Minuty przed wschodem słońca dosłownie.
1: No ale i tak, żeby obserwować takie rzeczy, to trzeba mieć teleskop czy takie jakieś amatorskie narzędzia wystarczają, żeby zobaczyć
2: No myślę, że teleskop to minimum, chociaż do tych większych planet typu właśnie Jowisz i Saturn, to wystarczy też i mocna lornetka.
1: Bo ja kojarzę, bo to w sumie też zdarzało mi się oglądać niebo i to też powiedzmy przez jakiś tam taki pewnie dosyć bardzo prosty teleskop, to właśnie widziałem tego Saturna, widziałem pierścienie i widziałem też na przykład księżyce Jowisza, to też jest
2: niezła sprawa. Gdzie za każdym razem, gdy się na nie patrzy, są w innej konfiguracji, albo też i można dostrzec z tranzytu na tarczy Jowisza, to mam na myśli, że po prostu ta mała kropeczka, którą jest jeden z księżycy Jowisza, przechodzi na tarczy przed tarczą Jowisza.
1: No, ja generalnie myślę, że taka najbardziej podstawowa rzecz, ale sprawiająca naprawdę dużo frajdy, to jest obserwacja księżyca przez lornetkę.
2: Tak, ja też mogę potwierdzić, że gdy zakupiłem teleskop i pierwszy raz wybrałem się na obserwację, no pierwsze wiadomo, na co patrzymy, co idzie najłatwiej, najprościej znaleźć, czyli na księżyc. I też te kształty, te kratery, które tam po prostu są w tym powiększeniu, robią też ogromne wrażenie, że to nie jest po prostu okrągły dysk, który widzimy nad naszymi głowami, tylko po prostu gdy spojrzymy tam, dostrzegamy te cienie od tych kraterów, te zgłębienia, że te pofalowania, nierówności, które tam są, też robią wrażenie.
1: No i tu jeszcze gdzieś tam opowiadając o tych obiektach jasnych na niebie, no to myślę, że warto powiedzieć, jak na niebie znaleźć Wenus, że to jest najlepiej sobie to potwierdzić w jakiejś aplikacji na telefonie, ale zwykle jest to po prostu najjaśniejsza gwiazda, którą widzimy na niebie po zachodzie słońca.
2: Po zachodzie albo po wschodzie, zależy z której strony słońca się znajduje, bo Wenus też potrafi się znajdować i na porannym niebie przed wschodem słońca, albo na wieczornym niebie zaraz po zachodzie słońca.
1: No i jeszcze takie obiekty, które są do obserwacji, to no najbardziej taki dogodny moment to jest właśnie połowa sierpnia, ale są też w zasadzie przez cały rok można obserwować tak zwane spadające gwiazdy. Nie wiem, czy tak, też się wybierasz w jakieś takie odludne miejsca z czystym niebem, gdzie można obserwować.
2: W tym roku się tak zdarzyło, wracając tutaj teraz do tematu zaćmienia słońca, że w dniu, w którym właśnie było to zaćmienie słońca, przypadł maksimum roju Perseidów. Jednak no niestety z racji tego, że trzeba było się udać do hotelu i nie było tego czasu, żeby wrócić po prostu wieczorem, no nie udało mi się obserwować w tym roku Perseidów.
1: No i w ogóle myślę też jakby z tego miejsca, co ja tam byłem, to ciężko by było to zobaczyć. Myślę, że u ciebie też, no bo jednak zanieczyszczenie światłem w takich miejscach.
2: Tak, totalnie, nad wielkimi miastami. To ciężko dostrzec jakiekolwiek gwiazdy, jedynie te największe, najjaśniejsze, ewentualnie te właśnie wspomniane przez nas planety, które wydają się być gwiazdami, aczkolwiek światła miejskie, te nie tylko i miejskie, i billboardy, i neony, i wszystkie świecące reklamy wpływają na to, że tych ciał niebieskich na niebie nie możemy obserwować w pełni.
1: No, tutaj w sumie też w okolicach Poznania trzeba szukać miejsc, żeby sobie znaleźć takie fragmenty nieba, żeby nie było tego zanieczyszczenia światłem.
2: Tak, dokładnie. Dopiero po przeprowadzce bliżej Poznania doceniłem to, jakie tutaj na wsi mieliśmy czyste niebo, ile było gwiazd, a tutaj w zasadzie nad Poznaniem parę gwiazdek świeci.
1: No, ale myślę, że w sumie tak to, co tutaj w Granowie mieliśmy, to jakieś, nie wiem, Puszcza Notecka, czy jakieś tam takie inne.
2: No, myślę, że nie mamy podjazdu mimo wszystko.
1: Tak, no. A jest niesamowite tak stanąć właśnie pośrodku puszczy, w środku nocy i zobaczyć tą Drogę Mleczną, która się tam rozpościera nad nami.
2: Tak.
1: No dobra, no to może na koniec jeszcze, skoro w zasadzie główna część naszej rozmowy była poświęcona zaćmieniu słońca, to przypomnijmy to, gdzie w przyszłym roku będzie ono widoczne, no bo chyba w Polsce będzie widoczne tak po prostu.
2: Będzie słabiej widoczne niż to było w tym roku, bo będzie tak około 45, chyba maksymalnie o 50% tarczy słonecznej się przysłoni.
1: Dzięki ci, Mikołaj, za rozmowę. Bardzo miło było powspominać ten czas, ten sierpniowy wieczór, kiedy nagle słońce straciło blask. I tak nawiązując, no tak trochę humorystycznie
2: tak, wybraliśmy na koniec. Specjalnie audycji. Wybieraliśmy tą piosenkę.
1: Tak.
2: Dla w zasadzie jednego wersu, który występuje
1: w tej zapowiedz,
2: piosence.
1: Co to będzie piosenka?
2: Kurczę, czy ja będę miał doświadczenie w zapowiadaniu piosenek? Tak, wybraliśmy ze Stasiem piosenkę nawiązującą bezpośrednio do tej audycji. w której w jednym wersie dokładnie jest mowa o zaćmieniu słońca.
1: Dobrze, no a to będzie Jolka, Jolka, pamiętasz?
2: Tak, Spider. Dokładnie.
1: Także my słyszymy się już w kolejnych audycjach Między Nami Mówiąc. Zapraszamy. Premiery w każdą środę o godzinie 20. No i słyszymy się już w kolejną środę.
2: I ja też dziękuję za uwagę.
1: Do usłyszenia.

Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. A dziś w programie wrócimy jeszcze m.in. do 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, a także do kolejnej 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W dzisiejszym magazynie zaprosimy też na uroczystości odpustowe do Lubasza. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Wszystkim uczniom życzę, żeby był to czas pełen nowych możliwości, powiedział arcybiskup Tadeusz Wojda z okazji początku nowego roku szkolnego 2026-2027. Przewodniczący Episkopatu Polski życzył też nauczycielom cierpliwości, wytrwałości i światła.
2: Przed nami nowy rok szkolny. Wszystkim uczniom życzę, aby był to czas pełen nowych możliwości, radości z odkrywania świata i rozwijania swoich talentów. Życzę Wam dużo sił, entuzjazmu i odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań, a także dobrych przyjaciół i ludzi, którzy będą Was wspierać. Nauczycielom i wychowawcom życzę cierpliwości, mądrości i światła, aby byli dla młodych ludzi dobrymi przewodnikami i drogowskazami. Wszystkich Was powierzam opiece Matki Bożej, nauczycielki i wychowawczyni. Niech towarzyszy Wam na każdy dzień nowego roku szkolnego.
1: Prosimy dziś, by ideały Solidarności pomagały mądrze zagospodarować wolność, powiedział w Gdańsku arcybiskup Zbigniew Zieliński. Metropolita Poznański w Bazylice Świętej Brygidy przewodniczył mszy świętej z okazji 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. W homilii przypomniał, że w sierpniowych strajkach uczestniczyło 750 tysięcy robotników w 700 zakładach. Wskazał, że utworzenie NZZ Solidarność oraz podpisanie 21 postulatów stanowią obok odbudowy niepodległego państwa polskiego w 1918 roku oraz utworzenia polskiego państwa podziemnego i armii krajowej w trakcie II wojny światowej jeden z głównych filarów współczesnej historii Polski.
3: To wydarzenie obok odbudowy niepodległego państwa w 1918 roku oraz utworzenia polskiego państwa podziemnego i armii krajowej w trakcie II wojny światowej stało się filarem współczesnej polskiej historii i umożliwiło dokończenie procesu odzyskania przez naszą ojczyznę pełnej wolności. To wydarzenie stało się współczesną aplikacją przed chwilą usłyszanych słów Chrystusowego pouczenia: nieść dobrą nowinę.

Uświadamiamy sobie, że odnosi się ona także do niezwykłego i niepowtarzalnego w historii świata ruchu społecznego, który powstał w narodzie. I co najważniejsze, prosimy dziś, by ideały Solidarności trwały i pomagały nam dzisiaj mądrze zagospodarować odzyskaną wolność. Obchody rocznicy porozumień sierpniowych uwydatniają rocznice przywoływane w tym czasie: wybuchu Powstania Warszawskiego, cudu nad Wisłą, czy jutrzejsza rocznica wybuchu II wojny światowej tu w Gdańsku, szczególnie wybrzmiewająca. Przed 46 laty na drewnianych tablicach spisano 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Pozostawiamy na boku dyskusję na temat tego, gdzie powinny się znaleźć w swoim materialnym kształcie, choć to ważna dyskusja. Ale jeszcze ważniej w tej świątyni, jeszcze bardziej w tej świątyni modlić się chcemy, aby były one obecne w naszym życiu. By nie tylko były historycznym wspomnieniem, ale inspiracją do budowania sprawiedliwości społecznej dziś. Jednak dziś, gdy staliśmy się beneficjentami i konsumentami tego zwycięstwa i do nas należy realizacja postulatów niegdyś złożonych stronie komunistycznej, widzimy, że sami mamy problemy z realizacją i zachowaniem niegdyś wyrażonych postulatów. Dla przykładu dziś musimy walczyć już z niektórymi z sygnatariuszy tych porozumień nie o wolną sobotę dla rodziny, jak zapisano, ale choćby o wolną niedzielę. Czy nie spełnia się powiedzenie, że punkt widzenia zmienia się wraz ze zmianą punktu siedzenia? Ten stan rzeczy zauważył w 1999 roku święty Jan Paweł II, gdy przybył do Polski z apostolską pielgrzymką. I tak jak wcześniej, w 1987 roku w żagiel okrętu polskich przemian tchnął wiatr otuchy i nadziei, mówiąc: nie ma wolności bez solidarności. I mówił to, gdy byliśmy zalęknieni i odebrano nam prawo głosu o nas, ale i za nas. Teraz, widząc nasze skłócenie, podziały, kontynuował wcześniej wypowiedziane wskazanie, mówiąc: kiedyś powiedziałem, nie ma wolności bez solidarności, a dziś mówię, nie ma solidarności bez miłości.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Powinniśmy robić wszystko, aby konflikty rozwiązywać poprzez dialog, mądrość i Bożą łaskę, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 1 września przypada 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Był to jeden z najbrutalniejszych i najbardziej bolesnych momentów w historii naszego narodu, zaznaczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i dodał, że każda wojna wiąże się z cierpieniem i bólem ludzi.
2: 1 września przypada 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Był to jeden z najtrudniejszych i najbardziej bolesnych momentów w historii naszego narodu. Wojna przynosi cierpienie, śmierć i zniszczenie. Dlatego powinniśmy robić wszystko, aby konflikty rozwiązywać poprzez dialog, mądrość i Bożą łaskę. Drogą do pokoju jest także budowanie go w naszych sercach i oddawanie życia Jezusowi. Pamiętajmy o potrzebie jedności, wzajemnej życzliwości i troski o drugiego człowieka. Miejmy również wrażliwe serce na tych, którzy przybywają do naszego kraju, szukając pomocy i bezpieczeństwa. Dzisiaj szczególnie modlimy się za tych, którzy walczyli za ojczyznę i oddali za nią życie. Niech pamięć o wojnie będzie dla nas wezwaniem do budowania pokoju w naszych sercach, w naszych rodzinach, w ojczyźnie i w całym świecie.
1: Parafia w podpoznańskim Skurzewie wprowadziła niecodzienne opłaty za postój na parkingu. Według cennika postój na chwilę kosztuje krótki akt strzelisty. To może być modlitwa za kierowców, modlitwa o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, tłumaczą ojcowie Paulinni. 2 godziny to jedna modlitwa Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. Za parking do 4 godzin trzeba odmówić litanie do Matki Bożej w intencji parafii, a cały dzień to odmówienie tajemnicy różańca za wszystkich kierowców i pieszych.
3: Ojciec Michał Gawryluk, proboszcz parafii świętego Marcina Wincentego w Skurzewie oraz błogosławionego Stefana Wyszyńskiego w Dąbrowie. W zeszłym roku udało nam się wyremontować tutaj część przy kościele, część parkingową, nawet poszerzyć, udostępnić część naszego ogrodu, bo widzieliśmy wielkie zapotrzebowanie parafian na pozostawianie samochodu w czasie nabożeństw. Też tutaj mamy dużo czasami spotkań parafialnych. No i w tym roku z racji tego, że coś chcieliśmy zrobić, zaznaczyć, że to jest teren prywatny, bo bardzo wiele samochodów też parkowało niekoniecznie związanych tam z tym życiem parafialnym, no to taki pomysł z grupą męską, z grupą mężczyzn, ze wspólnotą, żeby coś zrobić, co przyciągnie nie tylko tych, którzy tutaj przyjeżdżają cały czas, uczestniczą w nabożeństwach, ale również tych, którzy na chwilę zostawiają samochód. No i stąd taki pomysł tego cennika postoju. I powiem tak, że na pierwszy rzut oka, jak ktoś czyta cennik postoju, to pojawiały się nawet wśród parafian. Wczoraj mogłem słyszeć, byłem świadkiem. Jejku, cennik postoju. No, bo zawsze cennik wiąże się z pobieraniem opłat, a tutaj taką ceną za postój jest modlitwa. Tak, jakiś króciutki akt strzelisty za postój na chwilę, cały dzień, jak ktoś chce parkować, to oczywiście jakaś dłuższa modlitwa, cały różaniec do odmówienia, czy też pojawi się modlitwa dziesiątek różańca za kierowców, za kierujących, żeby też ta modlitwa działała całodobowo, bo widzimy dzisiaj, że bardzo, bardzo wielu ludzi potrzebuje tego wsparcia modlitewnego, a też bardzo często nie ośmielają się o tą modlitwę prosić i tak naprawdę zostają sami sobie pozostawieni, a przez taki gest właśnie modlitwy tych ludzi, którzy tutaj będą się zatrzymywać na tym naszym miejscu postojowym, parkingowym, ta modlitwa dotrze do bardzo wielu osób. Myślę, że są bardzo zadowoleni, bo dostajemy bardzo wiele ciepłych słów i pozytywnych komentarzy, nie tylko na fanpage'u parafialnym, ale tak jak my śledzimy te media społecznościowe, bo od 3 dni jakieś szaleństwo medialne wokół tego naszego miejsca postojowego, no to nawet ludzie niewierzący, właśnie czytałem dzisiaj jednemu z współbratu, człowiek niewierzący, bardzo w ciepłych słowach się wypowiada na temat tego pomysłu, na temat tej modlitwy, bo naprawdę myślę, że takim skróceniem dystansu potrafimy dotrzeć do większej liczby osób, a ja wczoraj też powiedziałem w rozmowie z jednym parafianinem, że my chcemy skrócić dystans, a nie niepotrzebnie ten dystans tworzyć.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: I na koniec dzisiejszego magazynu informacyjnego Credo mamy jeszcze zaproszenie do Lubasza na uroczystości odpustowe.
2: Tradycyjnie wokół uroczystości narodzenia Najświętszej Maryi Panny przeżywamy uroczystości odpustowe w Lubaszu. Odpustowe z kolei też skupione na królowej rodzin. W tym roku te uroczystości rozpoczną się właśnie 8 września w dzień liturgicznego wspomnienia narodzenia Najświętszej Maryi Panny i wtedy wszystkich zapraszamy na mszę świętą o godzinie 18 inaugurującą odpust, a następnie do niedzieli uroczystości. Środa to taki dzień nowenny, gdzie gromadzą się tu miejscowi pielgrzymi o 9 i 18 uroczyste nowenny przed obrazem Cnoty Matki Bożej. Czwartek to dzień szkolny, zwłaszcza szczególnie do południa, gdzie odbywają się inauguracje roku szkolnego zarówno szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych tutaj z okolic. Po południu na 18 zwłaszcza zapraszamy żywy różaniec i wszystkie osoby skupione wokół różnych, że tak powiem, organizacji różańcowych i różańca rodziców za dzieci i tak dalej. Piątek do południa gromadzi przedszkolaków, w południe siostry zakonne, kapłani, seniorzy, a wieczorem modlitwy za zmarłych. Sobota z kolei to już dzień pielgrzymek. Przed południem przybywają chorzy, którzy tutaj wspólnie się modlą łaskę zdrowia przed obrazem Matki Bożej, a po południu już pielgrzymi z okolicznych miejscowości. Podobnie niedziela, do południa jeszcze wcześniej msza święta w intencji rodzin, w intencji rolników, poświęceniem ziarna siewnego, modlimy się także o pokój. A o 11.30 uroczysta suma odpustowa na placu, której w tym roku będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński. Po południu o 16.00 dziękczynienie za łaski odpustu i dopełnimy to w tym roku, bo to jest 13 dzień września, wieczorem nabożeństwem fatimskim. Tak z grubsza można by określić przebieg uroczystości, on szczegółowo jest dostępny w internecie, na stronie internetowej parafii. Wszystkich serdecznie zapraszamy, czcicieli Matki Bożej.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Leon XIV interesuje się polską szkołą. Dziś na audiencji ogólnej mówił o znaczeniu lekcji religii, a także o współpracy szkoły z rodzicami Kościołem. W katechezie papież podjął refleksję nad soborową konstytucją Gaudium et Spes. Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument na temat ekologii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV interesuje się losami polskiego szkolnictwa. Na audiencji ogólnej w słowie do Polaków mówił o współpracy szkoły, rodziców i kościoła. Zwrócił też uwagę na znaczenie szkolnych lekcji religii.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Rozpoczęty wczoraj nowy rok szkolny wyznacza kolejny etap zdobywania wiedzy i wychowania nowych pokoleń dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła. Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty, pogłębia poznanie Boga i świata oraz przygotowuje do owocnego przyjmowania sakramentów i uczestnictwa w życiu wspólnoty. Wszystkim Wam błogosławiam.
2: W ramach cyklu kateches o dokumentach Soboru Watykańskiego II Leon XIV rozpoczął dziś rozważanie o konstytucji duszpasterskiej, o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Kluczową rolę w jego opracowaniu odegrał ówczesny arcybiskup krakowski Karol Wojtyła.
3: Dokument ten mówi nam, że jako uczniowie Chrystusa jesteśmy powołani do dzielenia radości, nadziei, smutków i niepokojów ludzi naszych czasów. Oznacza to, że Kościół nie może pozostawać bierny ani obojętny wobec tego, co się dzieje na świecie, lecz jest powołany do podążania wraz z ludzkością, biorąc pod uwagę szybkie i głębokie zmiany, jakie obecnie zachodzą. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby wstawiała się za całym Kościołem, by głosił Ewangelię z radością i nadzieją, by był bliski ludziom naszych czasów oraz umiał prowadzić wszystkich do Chrystusa, który jest kluczem, centrum i celem całej ludzkiej historii.
2: Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument Troszczyć się o nasz wspólny dom. Podkreśla w nim, że kwestia ekologiczna jest także kwestią teologiczną. Sposób, w jaki troszczymy się o świat stworzony, kształtuje naszą relację z Bogiem. Wobec alarmującej degradacji środowiska konieczne są pilne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju planety. Wszystko jest ze sobą powiązane. Trzeba słuchać zarówno krzyku ziemi, jak i wołania ubogich, czytamy w dokumencie Komisji Teologicznej. Caritas Polska przekazała 400 tysięcy złotych na pomoc

0: ofiarą powodzi w Nepalu. Pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na żywność, czystą wodę, artykuły higieniczne i medyczne, mówi ksiądz Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.
1: Caritas Polska działa na miejscu od pierwszych chwil. Jest to możliwe dzięki współpracy z Caritas Nepal, z którą wspólnie niesiemy pomoc w Nepalu od ponad 10 lat, czyli od pamiętnego trzęsienia ziemi w 2015 roku. Wiemy, że w tej chwili potrzeby są ogromne. Dlatego już dziś na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu przekazujemy 400 tysięcy złotych. W najbliższych miesiącach kluczowa stanie się pomoc długofalowa, odbudowa zniszczonych domów i miejsc pracy.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Lato z Radiem Emaus.

0: zapisane w dźwiękach. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Na zegarach minęła już godzina 22. Słuchacie Radia Emaus i audycji Zapisane w dźwiękach, na którą zaprasza Was Daniel Badecki. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Trochę się zmienia, ale to, co najważniejsze, zostaje, czyli dobra muzyka. Pomyślałem, że tytuł Zapisane w dźwiękach jeszcze trafniej będzie oddawał to, czym się zajmujemy podczas tych naszych późnowieczornych, środowych bądź sobotnich, powtórkowych spotkań. Mianowicie szukamy tego, co jest zapisane w dźwiękach. Bo tak jakoś jest, że niektóre dźwięki zostają z nami na dłużej, wracają po latach, przywołują ludzi, miejsca, chwile, czasami odsłaniają historie, o których zdążyliśmy zapomnieć. I właśnie tego szukamy. Szukamy człowieka, szukamy kompozytora, szukamy wykonawców, zagłębiamy się w ich historię. I szukamy, co chcieli zapisać w dźwiękach, albo co my odczytujemy dzisiaj po wielu latach w tych dźwiękach. W zależności od tego, do jakiego gatunku sięgamy, do jakiej epoki sięgamy, zawsze coś możemy odkryć, co jest zapisane w tych dźwiękach, a to nie tylko melodie, które zapamiętujemy. Często w tych dźwiękach jest zapisane czasami więcej, niż mogłoby nam się wydawać. I o tym jest ta audycja i o tym będzie ta audycja, ale oczywiście będziemy spotykać się ze wspaniałymi gośćmi i tak będzie również i tym razem. Opowiemy trochę o festiwalu Muzyka w Studni, który będzie odbywać się w najbliższy weekend na poznańskiej Wildzie. To będzie 10. edycja festiwalu Muzyka w Studni, którym od tych 10 lat opiekuje się nasz gość, kierownik artystyczny tego festiwalu, Sławomira Raczyńska. Ta rozmowa już niebawem, ale chciałem zacząć od przywołania drugiego bohatera dzisiejszej audycji, Mikisa Theodorakisa, greckiego kompozytora, ponieważ 2 września mija 5. rocznica śmierci tego kompozytora, który oczywiście najbardziej stał się znany z muzyki do Greka Zorby, do filmu, który zresztą był nagrodzony Oscarami. Muzyka Mikisa Theodorakisa była nominowana do nagrody Złote Globy. Natomiast trochę stał się zakładnikiem Mikis Theodorakis właśnie muzyki filmowej do Greka Zorby, ale też do innych filmów, spektakli teatralnych. Natomiast Mikis Theodorakis to również kompozytor tworzący muzykę bardzo awangardową, zwłaszcza w latach 50., bardzo wysoko ocenianą w europejskim świecie muzyki poważnej, muzyki współczesnej. To są utwory symfoniczne, to jest przebogata muzyka kameralna, to są kantaty, to są oratoria, ale również umuzykalnianie klasycznych tragedii. Skoro mamy tutaj greckiego kompozytora, to jakże mogłoby być inaczej? Między innymi Antygona, Król Edyp, Medea. I też ta historia jego bardzo jest pokręcona i jego muzyka jest też związana z historią Grecji. Związana jest również z II wojną światową, podczas której również Grecja była doświadczona, zwłaszcza przez włoski reżim faszystowski Benito Mussoliniego, ale o tym w dużo późniejszej części dzisiejszej audycji. Natomiast na początek chciałem coś lżejszego, z późniejszego okresu twórczości Mikisa Theodorakisa. Przepiękna rapsodia na gitarę i orkiestrę w wykonaniu Norymberskiej Orkiestry Symfonicznej prowadzonej przez Johna Keru. Natomiast partie

To była pierwsza część Rapsodii na gitary i orkiestrę Mikisa Theodorakisa, a teraz przed nami muzyka kameralna tegoż greckiego kompozytora. Cofamy się o kilka dekad wstecz do czasu, kiedy po ukończeniu ateńskiego konserwatorium muzycznego i po torturach, których doznał w drugiej połowie lat 40., kiedy panowała wojna domowa w Grecji, udało się wyjechać Mikisowi do Paryża. I tam studiował w konserwatorium muzycznym w klasie Oliviera Messiaena, wybitnego francuskiego kompozytora XX wieku. I z tego też okresu pochodzi chociażby sonatina, pierwsza sonatina Mikisa Theodorakisa z 1952 pochodzi to dzieło. I tutaj słychać taki bardzo awangardowy język muzyczny Mikisa Theodorakisa, który nie ma w sobie aż tak dużo naleciałości, może inaczej idiomu muzyki greckiej. Tutaj widać zupełnie inny warsztat kompozytorski, który nabył grecki kompozytor. I chciałem, abyśmy posłuchali pierwszej części tej sonatiny na skrzypce i fortepian w wykonaniu Haris Hadzi Georgiou skrzypce, a także Vicky Stalianou fortepian.

0: Wysłuchaliśmy sonatiny Mikisa Theodorakisa na skrzypce i fortepian. Z takiego okresu, można by powiedzieć, twórczego z lat 50., jeszcze takiego bardziej awangardowego, gdzie przebijał się w tym europejskim świecie kompozytorskim Mikis Theodorakis. I zostajemy w takiej muzyce kameralnej, co prawda cofamy się o kilka wieków do baroku, który będzie wypełniał przestrzenie poznańskiej Wildy, a co dokładnie czeka na wszystkich, którzy przybędą w najbliższy weekend na poznańską Wildę podczas 10. edycji festiwalu Muzyka w Studni. Porozmawiam z waszym i moim gościem audycji Zapisane w Dźwiękach w studiu Radia Emaus, kierownikiem artystycznym tego festiwalu, pomysłodawcą, założycielem tego festiwalu, Sławomirą Raczyńską. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i skoro mówimy tutaj o edycji jubileuszowej, to jakieś jedno, dwa, trzy wspomnienia, jakieś wyjątkowe koncerty, może jakieś warsztaty, jakieś takie wydarzenia, które najbardziej tobie utkwiły w pamięci przez te 10 lat?
1: Będzie trudno, ale najpierw chciałabym sprecyzować, że nie ja jestem pomysłodawczynią tego festiwalu, ponieważ pomysłodawcą festiwalu jest Bartosz Seifert, fotograf znany poznański i to on wpadł na ten pomysł, spacerując po Wildzie, fotografując dziedzińce, podwórza, które jeszcze wtedy w większości były nieodnowione, więc były takie mocno, mocno zaniedbane i miały jeszcze ten znany wildecki klimat, który też pojawiał się w różnych piosenkach, również rockowych. I to on zwrócił się do mnie z takim pomysłem. Ja tak na początku byłam zdystansowana, tak nie do końca byłam pewna, czy to wypali, ale no wypaliło i od 10 lat już tutaj funkcjonujemy. Wymienić 15, bo każdy, tak naprawdę każdy z tych wydarzeń jest, każdy z tych koncertów pamiętam bardzo dobrze i każdy z tych koncertów był jedyny w swoim rodzaju, ale pamiętam takie momenty, to może wymienię taką najbardziej, jedną z najbardziej rozbuchanych rzeczy, na które się odważyliśmy, bo no to są koncerty, które są pod gołym niebem. I bardzo na tym zależy, żeby jak najmniej ingerować w przestrzeń podwórza. No i w związku z tym zawsze musimy mieć jakąś wersję awaryjną, czyli przejść do bramy, no bo jeżeli będzie deszcz, to musimy tych wszystkich muzyków, a przede wszystkim instrumenty, które są wyjątkowo drogie i rzadkie, musimy je gdzieś zmieścić. No to na pewno taki koncert połączony ze spektaklem, gdzie odtwarzaliśmy Kolacje na cztery ręce, fragmenty Kolacji na cztery ręce, kiedy Bach z Händlem dyskutują. I właśnie mieliśmy i aktorów, a całość była przeplatana fragmentami właśnie muzyki barokowej granej na żywo przez instrumentalistów. To było takie wyjątkowo takie duże wydarzenie. No i też mieliśmy wyjątkowo dużą publikę, ale takim wydarzeniem dla mnie chyba najbardziej muzyko-studniowym, jakbym mogła się tak wyrazić, był koncert, kiedy to był chyba rok po pandemii i jeszcze raz na jakiś czas było tak, że po prostu artyści się zachorowywali na koronawirusa, no i w związku z tym, że szczególnie muzycy dawni, oni bardzo dużo grają, bardzo dużo podróżują, no to jeżeli ktoś jakby zachorował, no to zostawał w domu i nie chciał kolegów zarazić, żeby mogli pojechać na kolejne koncerty. I pamiętam, wystąpić zespół chyba Ensemble del Passato, który wystąpił rok później, ale właśnie jeden z członków zespołu się rozchorował. No i zostałam dzień przed koncertem, bez składu, bez artystów, ale Maciej Kończak, lutnista, powiedział, okej, no to może ja bym coś zagrał. On wspaniałym jest lutnistą. Ja zadzwoniłam jeszcze do wspaniałej flecistki Olgi Musiał-Kurzawskiej, i oni ad hoc po prostu z dnia na dzień ustalili program, przed koncertem zrobili próbę i ja drżałam, ale po prostu ten koncert był tak, tak wyjątkowy, w ogóle nie wiało, był taki spokój. Pamiętam, że to był koncert na przepięknym, przepięknym dziedzińcu, odnowionym już, ale bardzo pieczołowicie. Piękny, piękny odnowiony dziedziniec, rozwiesiliśmy lampeczki. I ludzie, i ten moment, naprawdę czas się zatrzymał, płynęła przepiękna, bardzo delikatna muzyka, bo jak sobie wyobrazisz flet traverso przy dźwiękach lutni i gitary, no to to był naprawdę wyjątkowy moment, który, i jak rozmawiałam z publicznością, to naprawdę, no dla nich też ten czas się zatrzymał. Ale no, ale jeszcze do tego chciałem się jednym momentem takim może bardziej zabawnym
0: na takie
1: podzielić to tutaj też chyba podczas drugiego czy trzeciego, trzeciej edycji festiwalu. Też zorganizowaliśmy koncert na dosyć dużym podwórku i to był nasz pierwszy koncert na tym podwórku i nie byliśmy tak jeszcze znani na Wildzie. No i w momencie, kiedy instrumentaliści zaczęli grać, rozpoczęliśmy koncert, z okna pobliskiego mieszkania zaczęło się dobywać taka muzyka, chyba to było techno, aż tak się nie znam na tych wszystkich rodzajach, ale to chyba było techno, dosyć tak intensywne przez otwarte okna. No nasi instrumentaliści grają no jednak na instrumentach dawnych, które mają delikatne brzmienie, więc nie mieli w tym wszystkim, no nie mieli szans. Ale ja tak stanęliśmy troszkę tak, nie wiedząc co robić, ale z pomocą przyszli sąsiedzi i mieszkańcy właśnie tej kamienicy i okolicy. Oni dobrze wiedzieli, dokładnie wiedzieli, do kogo zapukać. Zapukali, uciszyli kulturalnie i później już koncert cały odbył się bez żadnych już niespodzianek. Ale no pamiętam, to było niesamowite po prostu to zaangażowanie mieszkańców, że tutaj my mamy teraz koncert, a ktoś chce nam przerwać.
0: Ale też to zderzenie kultur, myślę, tak, że mogło być takim ciekawym doznaniem. A częściej się takie rzeczy zdarzały, czy już, że tak powiem, mieszkańcy byli oswojeni już potem w kolejnych edycjach, że no jest taki czas, że nawet jeśli to już tak nie hałasowali, można by powiedzieć. Czy jeszcze takie sytuacje czasami ci się zdarzały?
1: Tak intensywne nie. Czyli zawsze, zawsze jesteśmy witani z otwartymi ramionami, nawet jeżeli ktoś nie wiedział, no bo jakby mógł się nie napotkać na jakieś plakaty, może nie przeczytał. Zawsze to jest takie bardzo różnorodne, ten odbiór. Mamy oczywiście ta publiczność, nasi słuchacze muzyki w studni, to jest naprawdę publiczność wyjątkowa, bo są zarówno melomani, którzy słuchają najlepszych wykonań muzyki dawnej i przychodzą posłuchać tego kolejnego wykonania, bo bardzo ich zainteresował program, który zostanie wykonany. I to melomani najczęściej też specjalnie na muzykę w studni zakupili sobie, mamy takich krzesła rybackie i przychodzą z nimi, bo wiedzą, że mam ograniczoną ilość siedzeń. Mamy takich słuchaczy, którzy już wiedzą dokładnie, na co przychodzą i porównują sobie, a w zeszłym, ta zeszła edycja, wydaje mi się, że ten program był taki ciekawszy i tam przychodzą. No ale mamy ogromną rzeszę ludzi, którzy przychodzą po prostu na koncert, posłuchać sobie pięknej muzyki. Przychodzą rodziny z dziećmi, bo dzieci mogą pobiegać i nikomu nie przeszkadzają. Przychodzą ludzie, którzy przypadkiem usłyszeli dźwięki i parkują rowery albo wyszli z psem na spacer, albo na lody. I z tymi lodami mogą przyjść przecież na dziedziniec, bo to nie filharmonia i mogą przyjść sobie usiąść. Także tutaj jest bardzo duża różnorodność, ale cały czas zdarzają nam się jakieś przygody. W zeszłym roku była deszczowa pogoda, więc skryliśmy się w bramie. I przepiękna brama przy ulicy Wierzbięcice. I siedzimy w tej bramie, już wszyscy jesteśmy gotowi do rozpoczęcia koncertu i przyszła pani z całą tacą herbaty i kawy. A w ogóle to połączenie było genialne, bo rozpoczynaliśmy arią pochodzącą z kantaty o kawie Jana Sebastiana Bacha. Oczywiście pani nie miała o tym zielonego pojęcia, ale właśnie przed fragmentem kantaty o kawie można się było poczęstować herbatą i kawą i nie tylko wykonawcy, ale też tutaj kilkoro słuchaczy mogło się poczęstować. Więc one są totalnie nieprzewidywalne. Czasami w trakcie koncertu przybiegają dzieci z kartką i w trakcie koncertu. Tak nie muszą, no, to na tyle mamy swobodną atmosferę. Przybiegają z kartką i kredką i proszą artystów o autograf. Także czasami przejdzie kot, Tak, no jest ciekawie, ale to jest, na tym polega właśnie wyjątkowość tych koncertów. To nie są takie zwykłe, plenerowe, bo jednak no, jesteśmy w pewnej zamkniętej przestrzeni. I one, ale no to jest, ale bardzo się staramy, żeby wybierać właśnie miejsca dobre akustycznie, gdzie muzyka jest dobrze słyszalna, ale no ta zamknięta przestrzeń też ma swoje konsekwencje i też humorystyczne, ale też no jedną z tych konsekwencji jest też to, że ta społeczność w trakcie tego koncertu no tworzy taką jedność i ci ludzie się integrują, rozmawiają, potem po koncercie zostają porozmawiać, zapytać, nie tylko artystów, oglądają swoje domostwa, swoje kamienice podświetlone, bo troszkę podświetlamy fasady, żeby tutaj Bartosz Seifert i Daniel Matusza, którzy jakby od pierwszej edycji bardzo dbają o to, żeby jednak troszkę podrasować te kamienice i żeby wydobyć z nich piękno, które tam jest ukryte.
0: To jeszcze mam takie pytanie, które już siedzi kilka minut w mojej głowie.
1: Bo ja tak długo mówiłam, teraz
0: nie,
1: przepraszam.
0: Nie, bo tak właśnie opowiadasz o tych przestrzeniach, o tym wszystkim. Skąd nazwa Muzyka w studni?
1: To jest pomysł Bartka Seiferta, bo faktycznie, szczególnie jak się wejdzie na takie małe podwórze, które jest otoczone dookoła ścianami kamienic, to ma się wrażenie, że się jest faktycznie w jakimś dole jakiejś studni. No i tutaj też, i to też ma jakby związki właśnie z tym akustycznymi odbiciami, nie? Ale głównie właśnie chodzi o takie najbardziej klimatyczne, szczególnie te miejsca, gdzie no nie zawsze uda nam się zorganizować koncert, bo one są po prostu zbyt małe i by nie nasza publiczność by tam się nie zmieściła. Ale tak, ta studnia to jest to miejsce, gdzie my się spotykamy na samym dnie studni.
0: No właśnie, tak, bo chciałem tak słuchaczom trochę przybliżyć, skąd może ta nazwa być, czy chodzi o jakiś gatunek muzyki, czy bardziej o architekturę bardzo wyjątkową poznańskiej wildy. Takie mam pytanie jeszcze na najbliższe 10 lat, no bo co najmniej 10, w ogóle 100 lat życzę festiwalowi, ale
1: dziękujemy.
0: Jakieś pomysły takie na przyszłość, czy chcecie się osadzić tylko w muzyce barokowej, czy myślicie o tym, żeby też dotykać innych epok, jakby innych gatunków, no może nie gatunków, przepraszam, innych epok muzycznych, jeśli chodzi o muzykę kameralną, czy czujecie, że ten barok współgra z wildą, ze studnią i ta delikatność muzyki barokowej, zwiewność idealnie gra. Czy macie jakieś pomysły, jakieś tak...
1: Znaczy, my jesteśmy otwarci na wszelakie pomysły, ale jakoś tak to... Ja uwielbiam muzykę barokową i renesansową i jakby tutaj też chciałam wytłumaczyć, że też trochę się jakby ta nasza... Ten nasz program z 10 edycji, on był generalnie dosyć różnorodny i jakby rozciągał się od renesansu, to głównie opieramy się na baroku, ale na przykład w tym roku pojawi się też jeden utwór, jedna kompozycja dwudziestowieczna. Ale to o tym za chwilę. Jeżeli chodzi o repertuar, no to tutaj troszkę jesteśmy ograniczeni możliwościami też transportowymi. Bo jednak jeżeli pójdziemy już muzykę późniejszą, to potrzebujemy fortepianu. A klawesyn, nie ukrywam, jest instrumentem, który łatwiej przenieść.
0: Tak, to wszystkim zdradźmy. Klawesyn jest po prostu dużo lżejszy,
1: tak,
0: dużo prostszy do transportu. Jak ktoś się uprze, to nawet do dużego samochodu się, jakiegoś takiego dostawczaka,
1: tak,
0: spokojnie zmieści.
1: Tak.
0: Z fortepianem już jest.
1: Z fortepianem jest już inaczej, tak. Natomiast wydaje mi się, że te dziedzińce, to połączenie takiej surowości i trochę tymczasowości bardzo pasuje do muzyki barokowej, która czasami jest jakby niesamowicie głęboka, a czasami jest po prostu muzyką rozrywkową, jakimiś tańcami, po jakimiś suitami, więc tutaj wydaje mi się, że jakbyśmy już poszli w muzykę późniejszą, to troszkę poszlibyśmy bardziej w stronę jakiegoś takiego stylu pałacowego, bardziej zdobionego i bardziej ciężkiego. Tak mi się wydaje. A ten barok, on czasami jest poruszający, głęboki, czasami zgrzebny. I te instrumenty dawne też potrafią być tak różnorodne, jeżeli chodzi o brzmienie, które się z nich wydobywa, że one w moim przekonaniu najbardziej pasują do tego spotkania, do takiego powrotu, do takich koncertów domowych, po prostu takiego najbardziej, najbliższego sposobu muzykowania.
0: No dobrze, to w takim razie mówiłaś o tym, o tej kompozycji z XX wieku, że w tej edycji się pojawi, to przejdźmy do tego, co właśnie się pojawi podczas tej jubileuszowej edycji, co czeka na wszystkich, którzy przybędą na Poznańską Wildę codziennie od piątku, 4, 5, 6 września, co na nich czeka?
1: Czeka typowa muzyka w studni. Postanowiliśmy nie zmieniać koncepcji, tylko jak najbardziej ją kontynuować. I ta 10. edycja jest jakby kontynuacją naszej idei, żeby po prostu najważniejsze jest dla nas przygotowanie pięknego programu w najlepszych wykonaniach i spotkanie się z naszymi słuchaczami. Ale pierwszy raz od 10 lat będzie miał miejsce recital solowy. I będzie to recital solowy wspomnianego dzisiaj już Macieja Kończaka. Też jakby chcieliśmy troszkę sięgnąć do artystów, którzy już się pojawiali na muzyce w studni, a Maciej kilkukrotnie, ponieważ jest jednym z najbardziej znanych lutnistów i mamy go tutaj pod Poznaniem, więc musimy bardzo, bardzo chętnie, tutaj jakby korzystamy z tego, że zawsze chętnie, jeżeli tylko może, nas odwiedza. I Maciej Kończak zaprezentuje recital solowy, który wykona na gitarze pięciochórowej i na teorbie, czyli arcylutni. I więc ja sama już tutaj nie mogę się doczekać tego repertuaru i dodam tylko, że ten dziedziniec, na którym Maciej zagra, na tym dziedzińcu, to jest stary dziedziniec, jeszcze nieodnowiony, i tam rośnie piękne, wielkie, rozłożyste drzewo. I tak sobie pomyślałam, że oby tylko była pogoda, żeby Maciej mógł pod tym drzewem usiąść i wykona oczywiście kompozycję i renesansowe, barokowe, będzie dużo włoskiej muzyki, Foscarini, Brescianello, to są takie nazwiska, które na pewno są znane może lutnistom, ale myślę, że normalnym melomanom niekoniecznie. Natomiast też pojawi się kompozycja Romana Turowskiego-Sawczuka i to będzie suita lutnia pana Cogito. I to jest właśnie kompozycja z XX wieku. Sama nie mogę się doczekać, jak to wszystko zabrzmi. W sobotę Maciej Kończak wystąpi o 18:30 na dziedzińcu ulicy przy ulicy Żupańskiego 2. W sobotę nie będzie koncertu, ale będą warsztaty. Postanowiliśmy zachęcić naszych słuchaczy do aktywności artystycznej i postanowiliśmy stworzyć chór muzyki w studni. To jest chór otwarty dla wszystkich. Chór to będzie dosyć duża nazwa, to będzie grupa śpiewacza. Zapraszamy wszystkich Państwa. Wstęp wolny, nie trzeba się zapisywać, po prostu trzeba przybyć w sobotę o godzinie 17 na dziedziniec pięknej szkoły przy ulicy Różanej i tam pod cieniami będziemy się uczyć pod moim kierownictwem arii barokowej. I jak już jej nauczymy, to zamierzamy ją zaśpiewać w sobotę na sobotnim koncercie finałowym. Zapraszam serdecznie wszystkich, nawet tych, którzy są przeświadczeni o tym, że nie potrafią śpiewać. Myślę, że jak wspólnie tutaj zewrzemy siły, to sobie poradzimy z barokiem, a myślę, że każdy powinien doświadczyć w życiu zaśpiewania arii barokowej. A w niedzielę mamy koncert finałowy ale też to nie będzie rozbudowana orkiestra symfoniczna, tylko to będzie wystąpi sześciu wspaniałych muzyków. Łukasz Nazarczuk, który zagra na skrzypcach barokowych, Ewa Pilarska-Banaszak, która zagra na altówce, ale też chyba zagra na skrzypcach i, uwaga, zagra na wyjątkowym instrumencie, który nie wiem, czy kiedykolwiek przez ostatnie ileś set lat pojawił się na jakimś dziedzińcu lub na podwórzu, bo zagra na violi d'amore, czyli na violi miłosnej. To wyjątkowo niszowy instrument. Na fletach traverso zagrają Olga Musiał-Kurzawska i Małgorzata Matuszak. I na klawesynach wspaniałe nasze klawesynistki poznańskie Natalia Chyżak i Dagmara Tyrcha. I ten koncert zatytułowaliśmy Barokowe dialogi, bo sami muzycy jakby zaproponowali taki koncert, który będzie się opierał na dialogach różnych instrumentów. Będzie duet skrzypcowo-fletowy, będzie kompozycja na dwa klawesyny Händla, Sarabanda, Suity Demol. Pojawi się dużo Bacha. Będzie na przykład duet fletowy Wilhelma Friedemana Bacha. Dużo Bachu. Będzie też Karl Philipp Emanuel Bach. Dużo będzie sonaty na dwa flety, dwoje skrzypiec, dużo będzie dialogowania instrumentalnego, ale też dużo będzie takiego dialogowania kompozytorów, ponieważ pojawią się i kompozytorzy niemieccy, i francuscy, więc będzie można sobie porównać ten barok i francuski, i niemiecki. No i oczywiście te barokowe dialogi to będzie również ten dialog słuchaczy z wykonawcami.
0: To tak, 4-6 września. I teraz gdzie szukać informacji? W ogóle ważna informacja, pierwsza, podstawowa, wstęp bezpłatny.
1: Wstęp wolny. Jeszcze tylko właśnie powiem, że ten niedzielny koncert, bo się skupiam na programie, ale on się odbędzie w takiej naszej miejscówce. Już chyba to jest chyba czwarty raz, kiedy w tym miejscu organizujemy koncert. To będzie 18:30, niedziela, ulica Fabryczna 13AB. Gdzie szukać informacji? Informacje, znaczy mamy swój fanpage na Facebooku, jesteśmy na Instagramie też, wystarczy pisać Muzyka w studni i tam na pewno wyskoczą. W X-ie też można znaleźć informacje, gdzie się wszystko odbywa, więc nic tylko wpisać, proszę wpisać w wyszukiwarce Muzyka w studni Poznań albo Wilda i wszystko będzie jasne.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę o festiwalu Muzyka w studni. Tak pięknie opowiadała kierownik artystyczna tego festiwalu Sławomira Raczyńska. Dziękuję uprzejmie.
1: Dzięki.
0: A skoro Bach, no to będzie Jan Sebastian Bach. Przed nami sonata na skrzypce i flet BWV 1038. Chociaż autorstwo tej sonaty nie jest takie oczywiste. Przypisuje się ją również synowi Jana Sebastiana Bacha, chociaż badania muzykologiczne bardziej jednak skłaniają muzykologów, że jednak Jan Sebastian Bach jest autorem, chociaż rękopis się nie zachował. Przed nami Sir James Galway, to jest flet, skrzypce Monica Hadgett, a za partię basso continuo odpowiada gambistka Sarah Cunningham, a także klawesynista Philip Moll. Wysłuchamy w całości wszystkich czterech części bez przerw. Przed nami sonata na flet i skrzypce w tonacji G-dur Jana Sebastiana Bacha.

Na koniec dzisiejszej audycji wracamy do twórczości Mikisa Theodorakisa, który 5 lat temu odszedł od nas, i chciałbym przywołać jedno z najbardziej znanych i najważniejszych dzieł Mikisa Theodorakisa, czyli Action Esti. Jest to utwór wokalno-instrumentalny, można powiedzieć takie oratorium, które łączy w sobie elementy muzyki symfonicznej, churalnej, tradycyjnej muzyki greckiej, a nawet muzyki popularnej. Tutaj dochodzi do niezwykłej syntezy w tym dziele Action Esti, dlatego to dzieło zajmuje wyjątkowe miejsce w greckiej kulturze. Dzieło to jest podzielone na 3 części. Pierwsze dotyczy stworzenia świata. Druga część dotyczy tragedii wojny, II wojny światowej, która wybuchła w 1939 roku, a na początku lat 40. bardzo dotknęła Grecję, a także wojna domowa, która wybuchła zaraz po zakończeniu II wojny światowej. I właśnie z tej części chciałbym zaprezentować wam na koniec audycji fragment dotykający właśnie kwestii wojny. Natomiast trzecia część całego oratorium jest pewnym takim wybawieniem, takim ukojeniem. Zachęcam was do tego, by wysłuchać całego tego oratorium, a teraz zostawiam was z jednym z początkowych ogniw drugiej części tego oratorium opisującego dramatyzm wojny. Action Esti, Mikis Theodorakis. Dziękuję wam za spotkanie w nowej odsłonie audycji zapisane w dźwiękach w Radiu Emaus. Życzę wam wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że słyszymy się już za tydzień. Dobranoc.

0: podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Hala lekkoatletyczna na Golęcinie wciąż budzi kontrowersje. Projekt, na który czekają sportowcy, spotkał się z potężnym sprzeciwem społeczników. Uważają oni, że powstanie obiektu będzie równało się zagrożeniu dla środowiska. Oprócz tego pod topór ma pójść około 100 drzew. Tego typu hala mimo wszystko jest w Poznaniu potrzebna i musi powstać, mówił dziś w porannej rozmowie Radia Emaus rzecznik poznańskich ośrodków sportu i rekreacji Filip Borowiak.
2: Halowe Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce odbywają się nie w Poznaniu. Muszą nasi lekkoatleci jeździć do Wrocławia, do Torunia. Zdecydowanie nie jest to dla tak dużego też województwa, jak województwo wielkopolskie, komfortowa sytuacja, że w ogóle nie ma w naszym regionie takiego obiektu, w którym można byłoby trenować i komfortowo uprawiać. Królową sportu to jest dyscyplina, która przyniosła nam w historii najwięcej medali na letnich igrzyskach olimpijskich.
1: W temacie Golęcina konferencję prasową zorganizowali dzisiaj członkowie Stowarzyszenia Poznań Jutra oraz Stowarzyszenie Architektów, którzy również są przeciwni budowie hali w tym miejscu. Były wiceprezydent miasta Mariusz Wiśniewski, dziś członek Stowarzyszenia Poznań Jutra, mówił o dalekosiężnych skutkach takiej decyzji.
3: To, jaki Golęcin będzie za 50 lat, zależy od tego, jaki plan dzisiaj zostanie dla tego terenu przyjęty. Mówimy o terenie niezwykle cennym w naszym mieście, blisko 68 hektarów. Przestrzeń, która odgrywa bardzo różne funkcje w naszym mieście. Od oczywiście kwestii przyrodniczych, ale także również funkcje sportu. Dlatego tej przestrzeni nie wolno projektować fragmentarycznie. Trzeba podejść do tego tematu w sposób kompleksowy.
1: Okazją do dyskusji nad planem będzie debata w murach Uniwersytetu.
0: Radio Emaus.
1: Aktywiści planują na przełomie września i października głosowanie Rady Miasta na...
0: Dobre Radio. Na dobry dzień.
1: Dziś odbyła się druga eksmisja na poznańskim osiedlu maltańskim. Mimo rozmów prowadzonych przez pełnomocnika archidiecezji adwokata Jacka Masiotę, kobieta zajmująca mieszkanie nie zgodziła się na proponowane warunki. Tłumaczyła, że nie wykorzystała jeszcze wszystkich możliwości prawnych związanych z obroną swojego miejsca zamieszkania i może starać się o zasiedzenie. Na osiedle przybyła duża grupa mieszkańców i aktywistów, którzy blokowali komornikowi możliwość wejścia na teren osiedla. Finalnie policjanci siłą przełamali ich opór, a komornik przystąpił do eksmisji, w wyniku której kobieta opuściła lokal. Spółka Komandoria wysłała już do mediów oświadczenie, w którym poinformowała, że podtrzymuje wobec niej swoją propozycję pomocy.
0: Informacje drogowe.
1: Od piątku za przejazd wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 zapłacimy więcej. Spółka Autostrada Wielkopolska podnosi stawki za przejazd 50-kilometrowym odcinkiem między Nowym Tomyślem a Koninem o złotówkę dla samochodów osobowych i motocykli. To oznacza odpowiednio 41 i 21 zł. Kierowcy większych pojazdów również muszą przygotować się na podwyżki. Na rabaty mogą z kolei liczyć użytkownicy pojazdów korzystający z wideotollingu, czyli systemu automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych. Obecnie system działa na trasie między Koninem a Poznaniem, a jeszcze w tym roku ma objąć również odcinek od Poznania do Świecka. Tysiące osób żąda zmian na dworcu w Gnieźnie. Z tego powodu powstała petycja do PKP. Mieszkańcy zwracają uwagę m.in. na niedostępność dworca i peronów dla osób niepełnosprawnych. Inicjatorka petycji z Miejskiej Rady Seniorów Monika Budna mówiła w Radiu Poznań, że w przejściu podziemnym na perony brakuje windy, która mogłaby przewieźć wózek inwalidzki bądź walizki osób starszych. Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK podkreśla jednak, że w takim przypadku możliwa jest asysta pracownika kolei.
4: Aby skorzystać z takiego wsparcia, należy z wyprzedzeniem zgłosić ten zamiar, co jest zgodne z zasadami obowiązującymi w tym zakresie na terenie Unii Europejskiej. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące dostępu do osób mających trudności z poruszaniem się do pociągów umieściliśmy w ogólnodostępnych miejscach. Są one m.in. w gablotach, które znajdują się na peronach, tak aby były czytelne dla wszystkich podróżnych.
1: Sam dokument z podpisami mieszkańców Gniezna trafi do PKP pod koniec września. W najbliższą sobotę poznański Park Wilsona opanują piekarze. Zbliża się 28. Święto Chleba w Wielkopolsce. W parku na uczestników czekać będą konkursy, gwarowy, wiedzę o pieczywie, a także na najlepszy chleb domowego wypieku. Będzie także możliwość skorzystania z porad dietetycznych i eksperckich. Rzeczniczka prasowa wydarzenia Katarzyna Mojzykiewicz zwraca uwagę, jak ważna dla tego święta jest tradycja.
5: prawdziwe piekarnie. One produkują chleb tradycyjnymi metodami, ale dostosowując je do nowoczesnych możliwości. Mamy bardzo dobrej jakości wyroby, dzięki temu, że nasze surowce też są wyśmienite. Niezmiernie ważne jest jednak, żeby nie zapominać o tradycyjnych metodach, których nie da się przyspieszyć. Żebyśmy mieli tradycyjnie wyprodukowany chleb na kwasie, potrzeba czasu.
6: Obchody rozpoczną się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Michała Archanioła przy ulicy Stolarskiej o godzinie 13. Następnie ulicami Stolarską, Śniadeckich i Parkową przejdzie korowód dożynkowy, który zakończy się w parku Wilsona.
0: Informacje z Watykanu.
6: Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty oraz pogłębia poznanie Boga i świata, powiedział Leon XIV, zwracając się do Polaków podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Papież nawiązał do rozpoczęcia nowego roku szkolnego i podkreślił, że wychowanie młodego pokolenia dokonuje się dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła. W audiencji uczestniczyli pielgrzymi z Polski. Leon XIV rozpoczął dziś serię kateches poświęconych Soborowej Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes. Radość i nadzieja.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. На добрый день!

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Ben Hur patrzył w dal. Co widzisz, panie? Rzym, odparł ponuro. Rzym i jego legiony. Walczyłem z nimi i znam ich potęgę. Ach, rzekł Simonides, ty będziesz wodzem legionów króla i wśród milionów wybierać będziesz. Wśród milionów? Zawołał Ben Hur ze zdziwieniem. Simonides milczał chwilę, a potem rzekł: nie dręcz się, panie, potęgą Rzymu. Pokazałem ci króla ubogo przybywającego do stolicy i widziałeś go po prawej, a Rzym po lewej i pytałeś się sam siebie, czy Rzym można pokonać. Zaprawdę, odgadłeś, takie były moje myśli. O mój panie, ciągnął Simonides, nie masz pojęcia, jak potężny jest Izrael. Ty go sobie wyobrażasz jak starca płaczącego nad brzegami babilońskimi. Nie myśl tak, a udaj się do Jerozolimy koło Wielkanocy. Stań nad brzegiem Ksystu albo na ulicy Berber i stamtąd przypatrz się narodowi. Obietnica Pana, uczyniona Jakubowi, gdy opuszczał Padam Aram, stała się prawem. Naród nasz nie przestał się mnożyć, nawet w niewoli, czy to pod jarzmem Egipcjan, czy pod rzymskim, i jest zaprawdę wielkim narodem. Tak, wierzaj mi, panie, chcąc poznać siłę, na jaką może liczyć nowy król, nie trzeba rachować najbliższych, ale i tych, co w najodleglejszych stronach wyznają wiarę w jednego Boga. Jest zwyczaj mówić i myśleć o Jerozolimie jak o Izraelu, a tymczasem ona jest jak złoty haft na koronacyjnym płaszczu Cezara, kamieniem świątyni, sercem w ciele. Odwróć twe oczy od legionów rzymskich, choć potęga ich jest tak wielka, a porachuj szeregi wiernych, co czekają na dawne hasło Izraelu, śpiesz do namiotów. Zlicz tych, co żyją w Persji, a są dziećmi tych, co woleli pozostać na obczyźnie, i tych, co zamieszkują brzegi Afryki i Egiptu. Porachuj, panie, Izraelitów osiadłych dla zysku na zachodzie w Hiszpanii, nie zapomnij czystej krwi prozelitów w Grecji i na wyspach rozsianych wśród wód morskich, dalej w Poncie, w Antiochii, i tych, co żyją w samych nieczystych murach Rzymu. Małoż to czcicieli liczy pan wśród tych, co mieszkają niedaleko nas w namiotach na pustyni lub tych, co osiedli wzdłuż Nilu. I nad Morzem Kaspijskim i w starym kraju Gog-Magog żyją nasi bracia, którzy rokrocznie, uznając Boga, składają dary w świątyni. Gdyśmy tak skończyli rachunek, spójrz, panie, na szereg mieczy oczekujących wodza. Oto królestwo czeka na tego, który ma uczynić sąd i sprawiedliwość na całej ziemi, tak w Rzymie jak na Syjonie, a ostatnie słowo to pewność, że co może Izrael, to może i król. Ben Hur siedział nieruchomy i nie dziw, bo słowa te wzywały go do poświęcenia mienia i życia tajemniczej istocie, która była źródłem nadziei tak Simonidesa, jak pobożnego Egipcjanina. Myśl ta nie była nowa, owszem, nieraz, jak wiemy, obiła się o jego uszy, czy to w rozmowie z Malluchem, w rozkosznym gaju Dafny, czy wyraźniej wtedy, gdy Baltazar wykładał mu swoje pojęcie o królestwie i później jeszcze wśród cieni starego gaju. Dziś rzeczy miały się inaczej. Dziś widział, że Pan jest w tym dziele, cała zaś sprawa świętą. Czuł, że się przed nim otwarła jakby zamknięta dotąd brama i oświeciła go nagłym światłem, wzywającym go do służby, którą widział w swoich marzeniach, służby wiodącej w daleką przyszłość, pełnej nagród za spełnioną powinność słodkiej i miłej dla jego słusznej dumy. Uznaję wszystko, co mówisz, rzekł Ben Hur. Przypuszczam, że król przyjdzie i założy królestwo podobne do Salomonowego. Przypuszczam także, że oddam siebie i wszystko, co posiadam, jego sprawie. Co więcej, wierzę nawet, że cały bieg mego życia i szybki wzrost twego majątku były zrządzeniem Bożym w najwyższym celu. To jednak nie znaczy, abyśmy mieli działać na ślepo. nasuwa się pytanie, czy mamy czekać na króla i jego wezwanie, czy już zacząć działać. Masz wiek i doświadczenie za sobą, więc mów. Simonides nie ociągał się z odpowiedzią. List, który trzymam w ręku, rzekł, nie zostawia nam wyboru. Gdybyśmy nie działali, ulegniemy Messali i Gratusowi. Gdy cię raz schwycą, zginąłeś. A jakie jest ich miłosierdzie, wiemy najlepiej. Na to wspomnienie zadrżał starzec, ale ciągnął dalej. Tak, zanim król przyjdzie, jest dużo do zrobienia. Nie wątpimy, że Izrael będzie jego prawą ręką, ale niestety to ręka pokoju. Nie zna ona przebiegłości ni dzieła wojny. Wśród milionów nie ma jednej wyćwiczonej ręki, nie ma wodza. Nie mogę tu liczyć Herodowego żołdactwa, bo ono jest na to, aby nas uciskać. Położenie kraju jest takie, jakie chce mieć Rzymianin. Rządy jego wydały spodziewane owoce ucisku. Czas przeobrażenia już nadszedł. Niech pasterz wdzieje zbroję, weźmie miecz i dzidę, a pasący trzody niechaj się zmienią w lwy walczące. Ktoś stanąć musi przy królu i zająć miejsce po jego prawicy. Któż ma nim być, kto podejmie tę pracę i kto jej podoła? Twarz Ben-Hura rozjaśniła się na tę myśl i rzekł: pojmuję, że to trzeba zrobić, ale jak? Simonides wypił wino, które podała mu Estera i odpowiedział: szejk i ty, panie, będziecie wodzami. Każdy w odrębnym zakresie. Ja pozostanę tu, jak zawsze, bacząc, aby nie wyschło źródło pomyślności. Ty udasz się do Jerozolimy, a stamtąd na puszczę, aby zabrać rozproszonych, a zdolnych do broni synów Izraela. Podzielimy ich w dziesiątki, setki, ustanawiające wodzów i ćwicząc na ustronnych miejscach w władaniu bronią. Na to wszystko ja dostarczę środków. Zaczniesz od Perei, stamtąd pójdziesz do Galilei, skąd tylko krok do Jerozolimy. W Perei masz pustynię poza sobą, a Ilderima w pobliżu. On będzie pilnował dróg, aby na nich nic nie zaszło, o czym byś nie miał wiadomości. Ja będę waszym sługą. Z Ilderimem już mówiłem, a ty, panie, powiedz, co o tym myślisz? Ben-Hur spojrzał na szejka. Jest tak, jak rzekł, odparł Arab. Jemu wystarcza moje słowo, a tobie złożę przysięgę, która zwiąże mnie i moje pokolenie wraz z całym mieniem, aby ci służyło w potrzebie. Wszyscy troje, Simonides, Ilderim i Estera, patrzyli wyczekująco na Ben-Hura. Każdemu człowiekowi, rzekł młodzieniec ze smutkiem, przeznaczony jest jakiś kielich szczęścia. Każdy też prędzej lub później skosztuje z niego, tylko nie ja. Tak, Simonidesie i ty, szejku, pojmuję was. Jeśli uczynię po waszej woli, pójdę wskazaną drogą, żegnaj mi szczęście, żegnaj nadzieję, o którą się tak cieszyłem. Jeśli przejdę przez otwierającą się przede mną bramę, zamknie się za mną na zawsze, bo Rzym stoi przy niej na straży. Siepacze jego będą mnie prześladować i ścigać, a mieszkaniem moim będą groby w pobliżu miasta i jaskinie w górach. Żałosne łkanie przerwało mowę młodzieńcowi. Wszyscy zwrócili się w stronę Estery, a ona ukryła twarz na ramieniu ojca. Zapomniałem o tobie, Estero, rzekł ze wzruszeniem Simonides. Łatwiej znieść ciężką dolę, podjął Ben-Hur. Gdy się znajdzie litość nad sobą, pozwól mi mówić dalej. I znów słuchali wszyscy. Sam rzekłeś, że nie mam wyboru i muszę objąć zadanie, któreście mi przeznaczyli, ale jeśli śmierć mi zagraża, to czemuż nie mam zaraz wziąć się

handlowych. Polegam na twym słowie, rzekł Ben-Hur. I ja, dodał Ilderim. W tak prosty sposób zawarto związek, który miał zmienić życie Ben-Hura. On też pierwszy odezwał się, mówiąc: a więc stało się. Oby nas wspierał Bóg Abrahama, zawołał Simonides. Jeszcze słowo, przyjaciele, rzekł Ben-Hur. Pozwólcie mi rozporządzać sobą aż do wyścigów. Nie jest prawdopodobne, aby Messala zdołał mnie zgubić przed odpowiedzią prokuratora na ów list. Odpowiedź ta nie może nadejść wcześniej jak za 7 dni. Ilderim chętnie zgodził się na to ze względu na swoje ukochane konie. Natomiast Simonides, który patrzył na sprawę ze strony praktycznej, powiedział: to opóźnienie ma swoją dobrą stronę i pozwoli mi oddać ci przysługę. Zdaje mi się, że wspomniałeś o spadku po Ariuszu. Czy to są posiadłości ziemskie? Willa pod Misenum i domy w Rzymie. W takim razie radzę ci je sprzedać, a pieniądze bezpiecznie przechować. Daj mi bliższe objaśnienia, wnet przygotuję pełnomocnictwo i wyślę umocowanego do tej sprzedaży człowieka. Przynajmniej raz uda nam się uprzedzić cesarskich rabusiów. Wyjaśnienia dam ci jutro. A zatem dzieło dnia dzisiejszego skończone, rzekł Simonides. Ilderim skłonił głowę, dodając: i dobrze spełnione. Estero, jeszcze chleba i wina. Szejk Ilderim uszczęśliwi nas, jeśli zechce, zostając do jutra. A ty, panie? Każ przyprowadzić konie, rzekł Ben-Hur. Wrócę do gaju. Gdy teraz pojadę, nieprzyjaciel mnie nie spostrzeże, a i twoje konie rade mi będą, dodał zwracając się do Ilderima. Dniało już, gdy Ben-Hur z Maluchem stanął u drzwi namiotu.

0: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
1: Lektura w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim.
2: Rybacy po bezowocnej nocy czują zniechęcenie. Mimo to na słowo Jezusa decydują się ponownie zarzucić sieci. To akt wielkiego zaufania wbrew własnemu doświadczeniu. Często boimy się ponownego wysiłku, gdy wcześniej coś nam nie wyszło. Jednak prawdziwy przełom następuje wtedy, gdy odważymy się zaryzykować jeszcze raz, opierając się nie na własnych kalkulacjach, ale na zaproszeniu, które słyszymy. To zaufanie zmienia wszystko. Pomyśl, w jakim obszarze mojego życia powinienem dziś odłożyć na bok zniechęcenie i spróbować raz jeszcze, ufając słowu Boga.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.